0: A już teraz w Radiu Słuchacze punktualnie 6, a czas na wiadomości.
1: Premier mówi wprost o zagrożeniu ze strony Rosji. Tymczasem szef MON apeluje do Polaków o udział w szkoleniach wojskowych. Uważajmy na mgły, rano mogą utrudniać jazdę kierowcom. Miriam Lipińska. Późna jesień i zima będą najbardziej krytyczne. Rosja planuje uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę, oświadczył wczoraj premier Donald Tusk.
2: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń. I oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek.
1: Rosja chce pozbawić Ukrainę sojuszników, ocenia generał w stanie spoczynku Bogusław Pacek.
3: Putin chce zmusić państwa, które pomagają Ukrainie, do tego, żeby przestały, żeby społeczeństwa, które popierają Ukrainę, stały się wrogiem.
1: Rosja atakuje zachodnią Ukrainę coraz bliżej polskiej granicy. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu przez blisko godzinę obowiązywał wczoraj alarm ogłoszony przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Polska poderwała myśliwce w związku z zagrożeniem atakiem z powietrza. W Rzeszowie i Lublinie zawyły syreny. W niektórych lubelskich szkołach dyrektorzy podjęli decyzję o ewakuacji uczniów. Młodzież zeszła do piwnic. Ostrzeżenie RCB dostali m.in. mieszkańcy Włodawy, którzy nie ukrywają niepokoju rozwojem wydarzeń.
4: Nie jest tak, że jest ten temat kompletnie ignorowany, ale on nie dominuje.
5: No trochę boję się faktycznie, bo to jest strach. No o ludzi, o wszystko.
6: Ja to wie pani, tylko się modlę.
4: Staram się żyć normalnie po prostu.
1: Na czas alarmu lotniska w Lublinie i Rzeszowie zawiesiły loty. Minister obrony apeluje tymczasem do Polaków o udział w szkoleniach wojskowych. W tym roku wzięło w nich udział 10 tysięcy osób, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Wszystkich proszę bardzo o to, aby zapisali się na szkolenie w gotowość. Tych, którzy chcą przystąpić do wojska, zapraszamy do centrów rekrutacji wojskowej.
1: Resort obrony przekaże gminom dodatkowe pieniądze na obronność, w tym m.in. na budowę schronów. Funkcjonariusze CBA zatrzymali posła Wojciecha Króla. Wcześniej Sejm zgodził się na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Wnioskowała o to Prokuratura Europejska. Śledztwo dotyczy podejrzeń o oszustwa i korupcję przy modernizacji infrastruktury tramwajowej na Górnym Śląsku. Warszawa ma dość porozrzucanych po chodnikach elektrycznych hulajnóg. W ostatnich dniach odholowano prawie 150 takich urządzeń. Przybywa miejsc z zakazem parkowania dla hulajnóg. Co grozi za łamanie tego zakazu, mówi Jakub Dybalski z Warszawskiego Zarządu Dróg Miejskich.
8: Pojazd jest zabierany na parking. Właściciel pojazdu za odholowanie nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu płaci. W przypadku hulajnogi to jest 179 zł.
1: Dodatkowo właściciel hulajnogi płaci za każdy dzień przechowywania pojazdu. Jeszcze dziś rano mogą się utrzymywać gęste mgły. Coraz częściej będą zresztą utrudniać jazdę kierowcom. Widoczność jest mniejsza, a droga hamowania dłuższa. Dlatego policja radzi, zachowajmy szczególną ostrożność, mówi młodsza aspirant Izabela Wypychowska.
9: Unikajmy gwałtownego hamowania, gwałtownych manewrów. Starajmy się, żeby były one płynne i ostrożne. Zwiększmy również odległość od poprzedzającego pojazdu, aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
1: Najgęstsze mgły mogą być teraz w Małopolsce, Świętokrzyskiem, na Śląsku i na Podkarpaciu.
10: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
11: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
10: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: No u nas w Sochaczewie okolicach mgieł o poranku nie ma. To jest dobra wiadomość. 11 stopni Celsjusza na plus. To jest teraz, a będzie dzisiaj do 22-23 stopni. Dzisiaj większość dnia słonecznego, tak jest, a więc słońca dzisiaj naprawdę dużo i to przez cały dzień, nie tylko późnym popołudniem, tak jak na przykład było wczoraj. Dzisiaj przez cały dzień słońce razem z nami. Ciśnienie umiarkowane 1013 hektopaskali, to się nie zmieni. Wiatr słaby, bardzo słaby, zaledwie 10 km na godzinę z taką prędkością powieje z południa.
10: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
11: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
10: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Dzień dobry. Ja tak tylko przypominam, że mamy piątek, moi drodzy. Tak jest. To już jest ten dzień tygodnia, więc weekend za pasem. warto to sobie powtarzać, jeśli na przykład ten tydzień dał wam w kość, no to już jest piątek, za chwilę weekend, także ta lepsza część tygodnia zdecydowanie przed nami. Radio Słuchacze na dzień dobry. Mamy moc dobrej muzyki o poranku, żeby chciało się wszystko, żeby chciało się wstawać. Fine Young Cannibals na początek 6. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

Radio Słuchacze w poranku. Dzień dobry, dzień dobry. A tymczasem słuchajcie, dzisiaj pozdrawiamy serdecznie każdego Stanisława i każdą Irenę, każdą Zofię, Stefanię, Józefa, Ryszarda, Tytusa, Zachariasza, Ariadnę, Baltazara, Metodego i Castiela. Bo właśnie te imiona i stojące za nim osoby, rzecz jasna, dzisiaj świętują, a więc pozdrawiamy serdecznie. Mam nadzieję, że zaprosicie swoich znajomych na jakiś takich imieninową kawkę albo serniczek, szarlotkę, tudzież inne brownie. To tak podpowiadamy tylko. Pozdrawiamy was serdecznie. No i fajnie, że jesteście po ranku z radiem Sochacze. Fancy, Lady of Ice. Na początek godziny 6:00, za chwilę Daria Zawiałow i za moment kalendarium. Także zobaczymy, co działo się 18 września w naszej historii.

0: Daria zawiało wite energetyczne dźwięki, no to tego nam potrzeba o poranku zdecydowanie. 18 września, co takiego działo się w naszej historii, to już teraz dla was sprawdzam. No na przykład, od 2001 roku mamy podpis elektroniczny, no bo wtedy Sejm RP przyjął takie ustawy o podpisie elektronicznym i kodeks morski wtedy również został przyjęty. W 1977 roku Lechosław Michalak wygrał 34. Tour de Pologne. Tak, możecie kojarzyć takiego kolarza. W 1958 w Warszawie rozpoczął się pierwszy festiwal Jazz Jamboree, wtedy pod nazwą Jazz 58. No i jest to niemała tradycja. To jest jeden z największych i najstarszych festiwali jazzowych w Europie. To warto wiedzieć. Tak, nawet jeśli to nie jest wasz gatunek muzyczny. No i warto wiedzieć także to, co działo się w ramach kampanii wrześniowej także pod Sochaczewem, w Śladowie, w Henrykowie. To właśnie 18 września żołnierze Wehrmachtu dokonali mordu na jeńcach wojennych i te sytuacje również wam przypominamy, no bo to jest nasza historia, warto o tym pamiętać i na pewno jeszcze o tym będziemy wracać w relacji z obchodów właśnie tych świąt, a raczej nie świąt, tylko tych rocznic. Tak jest, moi drodzy. Już za moment kolejna rozgrzewająca was muzyka, Master Boy, Mr. Feeling, Olivia Adams, Dump, Kylie Minogue się pojawi, Jonathan i Smolasty i Hleyday.
1: Reklama.
2: Pan Rębiszewski?
3: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

Olivia Adams, o poranku w Radiu Sochaczew. Słuchajcie, jeśli, no bo weekend za pasem, to ja myślę o takich rzeczach słodkich, na przykład o ciastach. Kto nie myśli zresztą o ciastach raz na jakiś czas? No i pytanie do was jest następujące. Jeśli mielibyście na ciacho wyskoczyć, albo ciacho zjeść, albo macie w danej chwili ochotę, no to na jakie? Jakie ciasto jest waszym ulubionym, albo jak ktoś nie ma jednego, no to top 3. Na wasze wiadomości w tej sprawie czekam na Facebooku Radia Sochaczew pod najnowszym postem, tam możecie wysyłać swoje pragnienia ciastowe, że tak powiem. A tak przy weekendzie, przy piątku, no to można o takich miłych rzeczach jak właśnie ciacha pomyśleć już od rana. Tak sobie o tym myślę. Facebook Radio Sochaczew, tam czekam na wasze komentarze. Kylie Minogue, już teraz, za chwilę Jonathan Smolasty.

0: Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew.
1: 94 i 9 FM.
0: Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.

0: Piosenka o tym, że lew tej nocy śpi. Bardzo interesujący tekst. 37 minut po 6, Radio Sochaczew na dzień dobry, a tymczasem słuchajcie, przysłowie na dziś. W kalendarzu jest następujące: kiedy Irena z mrozem przybywa, babie lato krótkie bywa. No właśnie, a więc no jeszcze raz pozdrawiamy każdą Irenę, która nas słucha, no bo to dzisiaj faktycznie Ireny. Czy babie lato będzie w związku z tym krótkie? No ciężko powiedzieć, ale czasem te przysłowia związane z pogodą na dany dzień, czy na dane imieniny się sprawdzają, tak? Bo na przykład mamy zimną Zośkę, pamiętamy, no to wtedy faktycznie jakby chłodniej trochę było. Także czy na Irenę też Irena z mrozem przybywa? Nie wiem, ale dawajcie znać, jak jest u was.
1: Autopromocja.
2: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
5: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu Blask. Paprotnia Kampinoska 23.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
9: Kia. Movement that inspires.
2: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: To Sanach w Radiu Sochaczew. A tymczasem już o tym mówiliśmy, ale o tym nigdy za wiele. Orkan Sochaczew, ten piłkarski, wygrał w konkursie rzutów karnych ze Spartą Mochowo. No i tym samym zameldował się w półfinale Okręgowego Piłkarskiego Pucharu Polski Delegatury Płock. Gratulujemy raz jeszcze. Jak ten mecz ocenia trener drużyny, czyli Maciej Przybylski?
1: Przyznaję szczerze, że to był nasz najsłabszy mecz, mimo że przeciwnik z Ligi Wyższej, ale naprawdę dzisiaj no zabrakło nam trochę takiego doświadczenia, które gdzieś wspominałem, będzie gdzieś nasz pokazywało, no i dawało nam znać o sobie, szczególnie jak gramy z zespołem z doświadczonym z wyższej ligi, to brak nas takich doświadczonych, starszych zawodników wpływa na grę, ale no bardzo dużo stworzyliśmy sytuacji, mieliśmy lepsze i gorsze momenty, no ale finalnie udało nam się dowieść kolejny raz, co naprawdę pokazuje, że to zaprocentuje i mam nadzieję, że dzisiaj wyciągniemy wnioski tak, żeby za tydzień lepiej się zaprezentować, bo naprawdę jestem mega dumny z chłopaków, przede wszystkim za pracę, jaką wykonują w tygodniu i za to, ile się udało już zrobić do tej pory.
2: Pierwsza połowa to przysłowie, które no, jest już naprawdę bardzo, bardzo stare, czyli jak się nie wykorzystuje sytuacji, to się traci.
1: No dokładnie tak, no bramka padła trochę przypadkowo, nie mamy tutaj jakby nic sobie do zarzucenia, no bramkarz naprawdę jest świetnej klasy, tutaj ciężko pracuje, jest bardzo młody i nieraz nam pomagał i w tym meczu i w poprzednim, więc no zdarzyło się, no ważne, że później drużyna prawidłowo zareagowała i daliśmy sobie radę tak, żeby jednak tych okazji dużo stworzyć, no i przede wszystkim dopiąć swego i strzelić tą bramkę w końcówce.
2: Przed wami mecz ligowy z Pogonią Słupia i mecz półfinałowy Okręgowego Piłkarskiego Pucharu Polski z drużyną Stoczniowca Płock w Sochaczewie. Chciałbym, żeby zaprosił pan teraz kibiców Orkana Sochaczew na oba te spotkania.
1: Serdecznie zapraszam, na pewno nie zawiedziemy. Dziękujemy w ogóle za tak liczną publiczność, bo naprawdę to jest fantastyczna sprawa i dla sztabu, i dla zawodników, że uda się takie widowisko zrobić i na pewno damy się wszystko, bo naprawdę chłopaki każdego dnia tutaj wylewają krew, pot i łzy, żebyśmy mieli jak najlepsze rezultaty, więc zapraszam serdecznie.
0: Do tych spotkań będziemy jeszcze wracać, a już za kilka chwil będzie siódma, wtedy także najnowsze wiadomości z Sochaczewa i okolic.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry. Jest siódma.
7: Przed nami największa impreza wystawiennicza w regionie, czyli Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw. Na scenie 12 gwiazd, a w programie także wykłady i doradztwo. W tym serwisie zapraszamy na klubowe pożegnanie lata w Błoniu. W ten weekend także coś dla miłośników muzyki klasycznej, czyli zakończenie cyklu koncertów letniej sceny w Żelazowej Woli. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw to największa impreza wystawiennicza w regionie. Nierozerwalnie wiąże się też z atrakcjami muzycznymi. Do Skierniewic rokrocznie przybywają gwiazdy wielkiego formatu i przez 3 dni bawią gości swoimi występami. Tegoroczna 49. edycja święta odbędzie się w dniach 18-20 września. Wystąpią tu m.in. Young Leosia, Molesta Evenement, Urszula, Lady Punk czy Piotr Rogucki. Ale Święto Kwiatów to też okazja do zakupów.
8: Hala sportowa przy ulicy Pomologicznej, gdzie w tym roku będziemy mieli po raz kolejny przepiękną wystawę warzywno-kwiatowo-owocową, bo tak naprawdę ta trójka naszych bohaterów święta tam znajdzie swoje miejsce, ale mamy także osadę pałacową, a więc przestrzeń zagospodarowaną przez Skierniewicki Instytut Ogrodnictwa, gdzie również kolejna odsłona wystawy, ale także dużo ciekawych branżowych wydarzeń. No i te ulice, na których setki wystawców z bardzo różnorodnym asortymentem się prezentuje. Można kupić właśnie sadzonki, roślin, warzyw, kwiaty, cebulki, nasiona, to wszystko w Skierniewicach w ten weekend będzie można znaleźć.
7: Mówił rzecznik Urzędu Miasta Skierniewice Przemysław Rybicki. Dodatkowo w trakcie 2 dni będzie można porozmawiać z ekspertami z zakresu ogrodnictwa.
2: To są wiadomości Radia Sochaczew.
7: Może sama idea nie nowa, ale styl już tak. W Błoniu odbędzie się klubowe zakończenie lata. Na scenie wystąpią DJ Insan, DJ Drom, Matson i DJ Vice. Na gości będą czekać food trucki i dodatkowe atrakcje. Wrzesień w Błoniu obfituje w różnego rodzaju wydarzenia. Te historyczne i rozrywkowe. Na wszystkie zaprasza burmistrz Zenon Reszka.
9: No widać, że wrzesień, oprócz tego, że jest miesiącem pamięci narodowej, będzie także miesiącem w Błoniu wielu różnego rodzaju imprez po okresie wakacyjnym, chociaż wakacje też nie były spokojne, bo też wiele się działo i też wiele wydarzeń było. Pożegnanie lata to już stały punkt programu organizowany przez Centrum Kultury, więc serdecznie zapraszamy 19 września już na nasz amfiteatr.
7: Wstęp na klubowe pożegnanie lata jest wolny, start o 19. A już w najbliższą sobotę letnia scena w Żelazowej Woli zakończy tegoroczny cykl koncertowy. Na plenerowej scenie w parku obok domu urodzenia Fryderyka Chopina wystąpi Martin Garcia, zdobywca 3 nagrody oraz nagrody za najlepsze wykonanie koncertu podczas 18. konkursu chopinowskiego. Artyście towarzyszyć będzie Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Anny Sułkowskiej-Migoń.
10: Uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę, to prawdopodobny scenariusz rosyjskiej eskalacji, oświadczył w Sejmie Donald Tusk podczas specjalnego wystąpienia.
11: Istnieje realne ryzyko, że na teren któregoś z państw lub kilku państw NATO na wschodniej flance mogą wlatywać drony lub innego typu pociski, dokonywać nawet zniszczeń. Oficjalna narracja będzie taka, że jest to przypadek.
10: Niewykluczone są także rosyjskie ataki w pobliżu przejść granicznych z Ukrainą. Premier zapowiedział, że na przejściach ma pojawić się więcej wojska i sprzętu do obrony przeciwpowietrznej. Szef rządu podkreślał także, że Rosja nie jest zainteresowana żadnymi poważnymi rozmowami pokojowymi, przynajmniej do końca zimy. A do ataków dronowych ze strony Rosji coraz częściej dochodzi w pobliżu ukraińsko-polskiej granicy. Wczoraj Polska poderwała myśliwce w związku z rosyjskim bezzałogowcem, który znalazł się w odległości 4 km od naszego kraju. Doszło do tego podczas rosyjskiego ataku na zachodnią Ukrainę. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu z powodu realnego zagrożenia atakiem z powietrza zawyły syreny po raz pierwszy w środku dnia. dnia. W niektórych szkołach zarządzono ewakuację uczniów do piwnic i na niższe piętra, mówi Błażej, który miał akurat lekcję w UF-u.
0: Przez głośniki zaczęli pracownicy mówić, aby szybko wychodzić z budynku przed basen. Przed basenem było miejsce zbiórki, do którego trzeba było się ewakuować. Panika trochę też była, bo każdy miał tylko z minutę na przebranie się. Nauczyciele powiedzieli nam, aby szybko już wychodzić i się zebrać w jednej grupce, aby nas policzyć.
10: W jednej z placówek w Lublinie dyrekcja rozesłała do rodziców wiadomość, że mają jak najszybciej odebrać dzieci. Sejm po ekspresowych pracach zapewne przegłosuje dziś ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Rząd chce w ten sposób zdobyć pieniądze na kolejną odsłonę programu CPN. PiS twierdzi, że ustawa jest niezgodna z konstytucją, ale jak mówi Zbigniew Kuźmiuk, jeśli pojawi się w niej poprawka zakładająca, że wpływy z nowego podatku w całości pójdą na CPN, PiS ustawę poprze.
12: Jeżeli ona zostałaby przyjęta, to jesteśmy, zamknąć już oczy na to, że ustawa jednak narusza polską konstytucję i zagłosować za tą ustawą.
10: Z kolei prezydent Karol Nawrocki, który w lipcu skierował identyczną ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, zapowiada swój projekt o obniżeniu cen na stacjach paliw.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: 11 stopni Celsjusza na plusie w Sochaczewie i okolicach. To aktualnie, ale nieco cieplej będzie. Dzisiaj do 22-23 kresek na plusie zobaczymy. Dużo słońca dzisiaj, moi drodzy, to jest ta dobra wiadomość. Trochę chmur się też pojawi, ale bez żadnych opadów, a słońca przewaga. Ciśnienie umiarkowane 1013 hektopaskali, wiatr słaby, powieje ze średnią siłą 11 km na godzinę. Jeśli już lekko podmucha, to z południa, ale przeszkadzać bardzo nie powinien.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
13: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: A my w komentarzach na Facebooku Radia Sochaczew pod najnowszym postem rozmawiamy o czymś miłym, czyli o ciastach, moi drodzy. Tak, bo skoro piątek, to może na ciacho by się jakiś skoczyło, albo jakieś ciacho, może ktoś z Was chciałby zjeść. Jakie są Wasze ulubione? Dajcie znać, piszcie w komentarzach, komentarze są wasze. No to co, moi drodzy, rozgrzewamy się w ten piątkowy poranek. Kaja Brygowicz, prawy do lewego, słuchać ten weekend z zapasem. Za chwilę także nasz dzisiejszy hit dnia. Co nim będzie, o tym za chwilę. Fajnie, że jesteście z Radiem Sochaczew. Oskar Tamczyk, cześć, dzień dobry.

0: Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-wór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
4: Jeśli ktoś z Was stwierdził, ale bym w piątek rano posłuchała Shakiry, no to proszę bardzo, w Hicie dnia w Radio Sochaczew. Właśnie ona.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianofur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Tu Radio Sochaczew na dzień dobry, 20 minut po siódmej. Z racji, że jest piątek, no to takie słodkie tematy, słuchajcie, no bo pytam was na Facebooku o ciasta. Wasze ulubione albo takie, na które aktualnie macie ochotę. I ona do nas napisała, że jej ulubione to jest kokosowe. Jak dodaje, znalazła świetny, prosty przepis i właśnie leci za chwilę po wiórki. No to będzie słodki piątek i takiego słodkiego piątku w takim razie życzymy. Z kolei jeszcze bardzo często w waszych komentarzach pojawia się jedyne ciasto. Ja to bardzo szanuję i jestem za tym ciastem, czyli szarlotka. A jakie jest wasze ulubione? Dajcie znać na naszym Facebooku.
1: Autopromocja. Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 9:15.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Autopromocja.
3: Reklama.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
12: Reklama.

Radio Słuchaczew, na dzień dobry. A jeśli jesteście aktualnie za kółkiem, jeśli widzicie utrudnienia, korki, o których warto dać znać, no to zróbcie to, dzwoniąc pod numer 46 863 22 22. Jeśli widzicie, że gdzieś trudno przyjechać, gdzieś się korkuje, o czymś należy ostrzec, to korzystajcie z naszego telefonu. Trafik w Radio Słuchaczew już za kilka chwil.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Zaczynamy sprawdzanie tego, co dzieje się na drogach od centrum Sochaczewa. No i tutaj most w ulicy Płockiej w stronę centrum. Korek tam się tworzy. Już od skrzyżowania z ulicą Gawłowską ruch jest duży. Duży ruch także na Piłsudskiego, miejscami na przykład na skrzyżowaniu z Olimpijską czy z Głowackiego. Towarowa przy rondzie przy Wąskotorówce to jest miejsce, gdzie również chwilę zwolnicie. No i na pewno zwolnicie również, jeśli chcielibyście przejechać skrzyżowanie 15 sierpnia licealna Traugutta, no zwłaszcza z 15 sierpnia w Traugutta wyjechać, to trochę czasu tam stracicie. Korek w tym momencie tworzy się także przed rondem w Kuznocinie, ale w odwrotnym kierunku, czyli w stronę Wyszogrodu, bez większych kłopotów. 50 w stronę Żyrardowa, przejezdna aż do ronda w Wiskitkach, tam delikatne utrudnienia w tym momencie. 92 w stronę Łowicza, płynnie ruch się nie odbywa, 92 w stronę Warszawy. Tutaj zwalnia się dopiero tak naprawdę na skrzyżowaniach w Błoniu, w Święcicach, a następnie w Ołtarzewie. 705 w stronę Brochowa, jak już wydostaniecie się z Chodakowa, to nic was nie powinno zatrzymać, a 705 w stronę Skierniewic, tutaj zatrzyma was na pewno nowa sucha i tamtejsza sygnalizacja świetlna podczas przebudowywanego odcinka.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
5: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
6: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka parcel 90. 3. Świeże jaja każdego dnia.
7: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
4: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
13: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Polimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobierców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
16: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
18: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
19: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
20: Suplement diety Destresan noc z melatoniną w formie żelków.
21: Twoja definicja dobrego snu.
22: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
23: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
24: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
25: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
26: Radio Sochaczew na dzień dobry.
27: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
28: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Koszuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
29: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
30: Reklama.

Alvaro Soler, You Contigo, Tu Conmigo w Radiu Słuchacze. 8 minut do 8, gdybyście zapomnieli, to przypominamy i będziemy przypominać. Jest dzisiaj piątek, a więc bardzo blisko już weekend. No to już można myśleć o takich słodkich rzeczach. Nie to, że na co dzień nie można, ale w weekend tym bardziej. Ja na przykład myślę o ciastach i pytam cię was na Facebooku Radio Słuchacze o waszych ulubionych, o to, które ciasta najbardziej lubicie. Pojawił się kolejny komentarz i kolejny głos na szarlotkę. Tym razem szarlotkę na ciepło z lodami. Krystyna właśnie takie ciacho proponuje. To jest bardzo dobra propozycja i ja bym się skusił, nie wiem jak wy. A na co wy byście się skusili, jeśli chodzi o rzeczy słodkie, o ciasta? Dajcie znać na naszym Facebooku w komentarzach. Radio Słuchacze. A już za kilka chwil najważniejsze wiadomości z Sochaczewa i okolic. Będziemy mówić o obchodach poległych w jednej bitwie, czyli tych obchodach, które miały miejsce w związku z 87. rocznicą bitwy nad Bzurą. Będzie także zaproszenie na warsztaty organizowane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Sochaczewie i wiele więcej. Zostańcie na 94 i 9 FM.

0: tylko Radio Sochaczew. 94 i 9 FM. Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.
1: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
6: Zespołem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 18,39 za kilogram. Skrzydełka z kurczaka 4,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 19 września lub do wyczerpania zapasów.
7: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
8: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka dwa opakowania plus jedno za grosz.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wszystkich miłośników koszykówki zapraszamy na mecz drugiej ligi męskiej. Rysie Sochaczew, AZS Politechnika Warszawska. 19 września, godzina 19, Hala Mosir w Chodakowie. Liczymy na Wasz doping.
11: OSP Szczytno zaprasza na darmowe warsztaty edukacyjne. Już 19 września od godziny 10 do 20 na placu OSP Szczytno. W programie pierwsza pomoc, bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym, zachowanie w sytuacjach kryzysowych i wiele innych.
12: Szukasz pracy na jedną zmianę? Mamy coś dla Ciebie. Fast Service zatrudni pracowników magazynowych w Gnatowicach. Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Do tego stawka 31 zł 40 groszy brutto na godzinę oraz bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków na trasie Sochaczew w Gnatowice. Nie czekaj, zadzwoń do Fast Service i zadzwoń.

0: Zacznij pracę. 513 232 431.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry. Na zegarach 8.
6: Sochaczew pamięta. Na cmentarzu wojennym w Trojanowie, największym w Europie cmentarzu poległych w jednej bitwie, miały miejsce uroczyste obchody 87. rocznicy bitwy nad Bzurą. W tym serwisie zapraszamy na warsztaty organizowane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Sochaczewie. Będzie też przypomnienie. Już jutro w naszym mieście akcja bezpłatnego chipowania psów i kotów. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Apel pamięci, salwa honorowa, polowa msza święta, a przede wszystkim uczczenie pamięci poległych. 17 września na cmentarzu wojennym w Trojanowie miały miejsce uroczyste obchody 87. rocznicy bitwy nad Bzurą. Szacuje się, że w obronie naszego miasta mogło zginąć nawet 20 tysięcy żołnierzy.
7: To był niezwykły czas. To był czas, który do dzisiaj jest dla nas lekcją historii. I chciałabym z tego miejsca powiedzieć do Was, młodzi ludzie, nie zapominajcie o tym. Żyjecie naprawdę we wspaniałej, silnej, wolnej Polsce. Proszę Was, abyście znaleźli choć chwilę czasu w ciągu roku, żeby przeczytać o historii naszych bohaterów, tych, którzy walczyli w kampanii wrześniowej, ale nie tylko. O tych, którzy oddali za naszą wolność życie.
6: Mówiła wicestarosta Anna Pawłowska. Biblioteka Pedagogiczna w Sochaczewie zaprasza na warsztaty edukacyjne. Wydarzenie skierowane jest do młodzieży wkraczającej w dorosłe życie i nosi hasło Bezpieczni Świadomi. O szczegółach dyrektor biblioteki Elżbieta Szczypińska.
8: Przyjedzie do nas pan Roman Latoszyński, który jest reprezentantem Krajowego Centrum AIDS i będzie mówił o profilaktyce HIV-AIDS, też o profilaktyce uzależnień. Warto skorzystać z tego wydarzenia. Skierowaliśmy zaproszenia do naszych wszystkich miejskich szkół ponadpodstawowych. Mamy informację zwrotną, że młodzież będzie uczestniczyła. Warto skorzystać, ponieważ wpisuje się to wydarzenie w tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Tu będzie też mowa o wykluczeniu, o zdrowiu psychicznym. W dogodnych warunkach w kinie Odeon odbędą się te warsztaty i mamy tutaj prezent dla uczestników, film, który wchodzi na ekrany kin, Niebo nad Normandią.
6: Warsztaty odbędą się w środę 23 września.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: Urząd Miasta Sochaczew łączy siły ze Stowarzyszeniem Zwierzęcy Głos oraz organizacją charytatywną Koty z Sochaczewa. Owocem współpracy będzie akcja darmowego chipowania psów i kotów w naszym mieście. Odbędzie się ona w najbliższą sobotę na parkingu koło szkoły podstawowej nr 4 w godzinach od 14 do 18. Ratusz zapewnia też dodatkowe atrakcje jak bazarek dla bezdomnych zwierząt, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy i wiele innych.
9: Polska znów poderwała dziś rano myśliwce w związku z kolejnym rosyjskim atakiem na Ukrainę. O operacji wojskowego lotnictwa poinformowało właśnie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, zaznaczając, że to działania prewencyjne. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wstrzymały pracę. A wczoraj o możliwych scenariuszach rosyjskiej eskalacji mówił w Sejmie premier Donald Tusk. Jak stwierdził, Moskwa nie chce pokoju i nasili ataki. W najbliższym czasie skupi się na atakowaniu ukraińskiej infrastruktury kolejowej i przejść granicznych, ale na tym nie koniec. Mówił szef rządu.
10: W planie rosyjskim, w ocenie wywiadów, są także hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. O tych możliwościach wspominano już od dłuższego czasu. Dzisiaj te informacje są już bardzo spójne i niestety przekonujące.
9: Według premiera wykorzystywane przez rosyjskie wojsko drony odrzutowe zmieniły obraz wojny na Ukrainie i zwiększyły zagrożenie. A jeden z takich dronów podczas wczorajszego ataku Rosji na zachodnią Ukrainę znalazł się w odległości 4 km od naszej granicy w Dorohusku. To kolejny taki incydent w ostatnich dniach o rosyjskiej eskalacji i polskim bezpieczeństwie. Prezydent Karol Nawrocki będzie dziś rozmawiać z szefem MON. Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem sztabu generalnego generałem Wiesławem Kukułą. Takich aktów agresji spodziewamy się niestety więcej, mówi minister obrony.
11: To nie są epizody w wykonaniu Federacji Rosyjskiej, to jest kaskada zdarzeń, czyli strategia działająca na rozbicie jedności sojuszu, rozbicie społeczeństw wewnętrznie, zniechęcenie do pomocy dla Ukrainy, osłabienie siły naszych wspólnot narodowych. Nie możemy się temu poddać.
9: Tematem dzisiejszego spotkania będzie też zapewne internetowy wpis Donalda Trumpa, który stwierdził wczoraj, że trwają zaawansowane rozmowy na temat utworzenia bazy wojskowej USA w Polsce.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
12: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: 11 stopni Celsjusza na plusie. To jest temperatura odczuwalna. No momentami i także zobaczymy 12. Ale późnym popołudniem zobaczymy jeszcze więcej, bo dzisiaj do 22-23 kresek na plusie. To co ważne, przez cały dzień dużo słońca, chmury też się pojawią, ale bez żadnych opadów, a słońca będzie więcej. Ciśnienie umiarkowane 1013 hektopaskali, na takim poziomie będzie się utrzymywać przez cały dzień. Wiatr słaby, zaledwie 13 km na godzinę, delikatnie tak może podmuchać z kierunku południowo-wschodniego.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
12: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Już po 8 tu Radio Sochaczew. Jeśli ktoś z Was zastanawia się, co ja tutaj robię, na przykład będąc w pracy, to uspokajamy. Jest piątek, a więc za chwilę weekend. Odliczamy do niego wspólnie. Ten piątek szybko zleci. Co ty tutaj robisz? Elektryczne gitary na początek 8:00. Za chwilę Becky Hill, Eddie Grant czy Przona z Fanką w duecie. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

Tu radio słuchacze, nie wiem czy wiecie, ale dzisiaj Światowy Dzień Kierownika. Tak jest, a więc pozdrawiamy i wy możecie pozdrowić i bardzo serdecznie wszystkich swoich kierowników, przełożonych, zwierzchników, zwał jak zwał, ale rzeczywiście złożyć życzenie z okazji Światowego Dnia Kierownika możecie. Mogą się tego nie spodziewać. Tak, dzisiaj w kalendarzu takie święto. Dzisiaj także na przykład w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Monitoringu Wody, Międzynarodowy Dzień Geologa, Dzień Równej Płacy czy Dzień Pierwszej Miłości. Takie święta w kalendarzu mamy, także teraz już wiecie, co obchodzimy 18 września. Eddie Grant, Gimme Hope Johna, za chwilę przona z fanką w duecie.

0: Tu Radio Sochaczew, słuchajcie, już jutro Rysie Sochaczew powrócą do walki o, no właśnie, o drugą ligę Polskiego Związku Koszykówki. Inauguracja to spotkanie w Rysiowej Arenie z dobrze znaną drużyną AZS Politechnika Warszawska. No i już jutro o 19:00 hala Mosir Chopina 101. To jest to miejsce, gdzie będzie można kibicować Rysiom Sochaczew. Przeciwnik jest dobry, dobrze znany, także emocji na pewno nie zabraknie. No oczywiście kibicujemy, trzymamy kciuki, żeby to właśnie Rysie Sochaczew udowodniły, że Sochaczew, miasto Sochaczew jest gotowe i zasługuje na drugą ligę koszykarską. O tych szczegółach piszemy także na tusochaczew.pl w zakładce sport, także wpisujemy w kalendarze jutro 19:00 hala Mosir Chopina 101. Rysie Sochaczew walczą i inaugurują drugą ligę tegoroczny sezon.
1: Autopromocja.
2: Kosmetologika, piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Sochaczew rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13:20.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek, kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew Olimpijska 10.
1: Autopromocja. Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów, drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Radio Sochaczew na dzień dobry.
14: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

A już za kilka chwil w Radiu Słuchacze w Trafik, czyli najbardziej aktualne wiadomości dla kierowców z dróg. Jeśli widzicie gdzieś utrudnienia, korki, o których warto poinformować słuchacze Radio Słuchacze waszym zdaniem, no to dajcie znać 46 863 22 22. Te wiadomości dla kierowców już za chwil kilka.

0: Tuka Set, czyli Shanghai w Radiu Sochaczew. No to już teraz wyjeżdżamy razem z wami na drogi Sochaczewa i okolic, no i sprawdzamy, co tam się aktualnie dzieje, gdzie korki, utrudnienia i wszelkie problemy.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Tak naprawdę o tej porze to już większych korków nie ma. No na pewno ruch wzmożony w ulicy Płockiej i na moście w stronę centrum. Na pewno również drobne utrudnienia i na pewno zwolnicie w Alei Szesetlecia przy supermarkecie Warszawska, Piłsudskiego, Traugutta. Tutaj zawsze tych aut jest, niezależnie od pory, całkiem dużo, ale korkami bym tego nie nazwał. Na pewno zwolnicie przed rondem w Kuznocinie, wjeżdżając na obwodnicę, przed rondem braci Garczyńskich przy ulicy Żyrardowskiej również zwolnicie. Wylotówka w stronę Warszawy, czyli 92, problemu wam nie sprawia, w stronę Łowicza podobnie. 50 w stronę Żyrardowa przejedziecie bez problemowo, no chyba, że drobne kłopoty was będą czekać w okolicach wjazdu na A2 przy rondzie w Wiskitkach. Tam mogą być. 50 w stronę Wyszogrodu bez problemu, 705 w stronę Brochowa, kłopotów większych nie macie, a w stronę Skierniewic tutaj jedynie zwolnicie albo zatrzymacie się na przejeździe kolejowym w Zakrzewie, później także Nowa Sucha i ten remontowany cały czas fragment drogi, a więc tam na światłach możecie trochę czasu stracić. To jedyne takie miejsce.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja.
5: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku twoim potrawom.
6: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
7: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
3: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Traugutta 7.
4: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604-918-178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604-918-178.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Co twój

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
5: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
9: Reklama.

0: słuchajcie, już przed nami, bo już na dzisiejszą niedzielę dożynki gminy Sochaczew, w tym roku w nieco odświeżonej, w nowej formule. Jak będzie przebiegało to święto, jaki jest jego program, o tym już za moment, punktualnie o 9 w najnowszych wiadomościach.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
1: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Broch.
2: Sponsorem programu jest Bloom Studio, butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
1: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Bloomer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać!
4: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taran, czepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
5: Społem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 18,39 za kilogram. Skrzydełka z kurczaka 4,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 19 września lub do wyczerpania zapasów.
6: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Koncertowe pożegnanie lata w Żelazowej Woli. 19 września o 17:00. Zapraszamy na finałowy koncert letniej sceny w Żelazowej Woli. Na plenerowej scenie w parku obok domu urodzenia Fryderyka Chopina usłyszymy zdobywcę trzeciej nagrody oraz nagrody za najlepsze wykonanie koncertu w 18. konkursie chopinowskim. Martina Garcia wraz z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Anny Sułkowskiej-Migoń. W programie koncert fortepianowy F-moll opus 21 Chopina i czwarta symfonia Adur opus 90 włoska Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. Bilety w cenie 25 zł można nabyć na bilety.nifc.pl. Wydarzenia z cyklu Letnia scena w Żelazowej Woli dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
9: Znasz produkty. Teraz poznaj ludzi, którzy je tworzą. Fast Service zaprasza na dni otwarte. Spotkania odbędą się 22 września oraz 6 października. Opowiemy Ci o pracy na produkcji i magazynie. Odpowiemy na pytania i pokażemy możliwości rozwoju. Sochaczew, ulica Ziemowita 3, godzina 14. Nie tylko szukaj pracy, poznaj ją od środka.
10: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka

0: Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook pentatuand.pmu.
1: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
2: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry. Jest 9:00.
5: Przed nami dożynki gminy Sochaczew, w tym roku w nowej formule. Motywem przewodnim będzie wesele, nie zabraknie więc typowo weselnych atrakcji. OSP Rybno świętuje stulecie istnienia jednostki. Kulminacja obchodów już jutro. W tym serwisie także o wzmożonych kontrolach w lasach ruszyła akcja Bezpieczna Jesień. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Gmina Sochaczew jako ostatnia w powiecie będzie świętować dożynki. Święto plonów odbędzie się w niedzielę na boisku Piasta Feliksów. Poza tradycyjnymi elementami jak korowód wieńców dożynkowych czy obrzęd dzielenia chlebem, nie zabraknie elementów rozrywkowych. W programie występy uczniów okolicznych szkół, orkiestry dętej gminy Sochaczew i koncert Gwiazdy Wieczoru z Kolima. To o 21:00. Co ciekawe, w tym roku motywem przewodnim dożynek będzie wesele, mówi Dominika Myszkowska, kierownik referatu promocji Urzędu Gminy Sochaczew.
6: No, oczywiście mamy parę młodą, no bo jeśli jest wesele, musi być para młoda. I będzie to pani Wioletta i Dariusz Księże Polscy. W samym weselu uczestniczą także koła gospodyń wiejskich oraz strażacy. No, są też plany na standardowe rzeczy związane z samym weselem, czyli przywitanie pary młodej, będziemy śpiewać, goście będą mogli usiąść przy weselnych stołach, ale nie tylko, także będą także zabawy. Myślę, że tutaj zespół Excel jak najbardziej się do tego nadaje.
5: W ten weekend wielkie świętowanie także w gminie Rybno. Uroczysta msza święta, apel połączony z nadaniem nowego sztandaru, przemówienia gości i poczęstunek. To główne elementy obchodów stulecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybnie, jakie odbędą się 19 września na terenie jednostki.
7: Ochotnicza Straż Pożarna w Rybnie powstała w kwietniu 1926 roku. Powodem założenia tej jednostki była zwarta i drewniana zabudowa wsi Rybno i Kamieńszczyzna, stwarzająca niebezpieczeństwo pożarów. Natomiast inicjatorami jej założenia byli mieszkańcy wsi właśnie Rybno i Kamieńszczyzna przy wsparciu ówczesnych właścicieli majątku państwa Izabeli i Józefa Koczorowskich. Należy zaznaczyć, że w ówczesnych czasach właśnie życie na wsiach skupiało się zazwyczaj wokół dworów i majątków dworskich.
5: Mówił Przemysław Zieliński, prezes jednostki OSP Rybno. Po sezonie urlopowym przyszedł czas na sezon grzybowy. Ludzie szturmują lasy w poszukiwaniu prawdziwków i nie tylko. Wraz ze wzrostem zainteresowania leśnymi wędrówkami ruszyła akcja Bezpieczna Jesień. Chodzi o zapobieganie niewłaściwym zachowaniom spacerowiczów i grzybiarzy. Będzie więcej patroli.
8: Ta akcja nie jest skierowana przeciwko komukolwiek. Tu chodzi o to, żeby na tej wspólnej naszej przestrzeni leśnej, którą udostępniamy społeczeństwu, żeby panował ład, porządek, żeby nikomu się nic złego nie stało. Często w pogoni za tymi grzybami zostawiamy samochody w niedozwolonych miejscach, wjeżdżamy do tego lasu, często dojazdy pożarowe blokujemy, a pamiętajmy, że w dalszym ciągu jeszcze obowiązuje zagrożenie pożarowe. Bardzo prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do różnych poleceń straży.
5: Mówił Jan Szczurek, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Radziwiłłów.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
9: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
10: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
11: Sponsorem programu jest Gloss Boss, nadaj swojemu autu blask, Paprotnia Kampinoska 23.
12: Bartek Staniaszek, czas na sport. Otwarcie obiektów sportowych przy ulicy Warszawskiej coraz bliżej.
13: Przygotowujemy się do otwarcia obiektów przy ulicy Warszawskiej 80. Szczerze powiem, nie możemy się doczekać, aby dla nas ten komfort pracy był lepszy, jak również dla korzystających sportowców. No przede wszystkim ułatwi nam rozmieszczenie zawodników, jeżeli chodzi o mecze, o zaplecze szatniowe. Bardzo duży uważam komfort dla sochaczewskich sportowców, jeżeli chodzi właśnie o zaplecze szatniowe. Mamy fajną salę konferencyjną, która będzie możliwa do wykorzystania dla sochaczewskich stowarzyszeń na jakieś spotkania, na podsumowania spotkań. Dla nas będzie również wygoda przy imprezach biegowych. targowych, żeby zlokalizować tam biuro zawodów, czy przyjąć biegaczy, którzy przyjeżdżają do nas z całej Polski. Dodam jeszcze, że od tego sezonu będziemy zarządzali kortami tenisowymi.
12: Tłumaczy dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie Izabela Wojdyno. Wartość tej największej dla sochaczewskiego sportu inwestycji to niemal 36 milionów złotych. Czas na wielki mecz charytatywny dla Mai i Stasia Tarasów z Sochaczewa. Już jutro wielki rewanż ekipy burmistrza z klubem piłkarskim Orkan. Na boisku wystąpią samorządowcy, piłkarze, artyści, dziennikarze i nie tylko. Wyjątkowa formuła meczu. W pierwszej części przyszłe talenty, w drugiej oldboye, a w trzeciej skład międzypokoleniowy. Do tego strefa kibica z atrakcjami, licytacje fantów i gadżetów sportowych. Stadion Miejski przy Warszawskiej 80, sobota 14:30. Oficjalne otwarcie nowych obiektów MOSiR, godzina 15:00, mecz charytatywny. Pomagamy! Rysia Sochaczew zapraszają na pierwszy mecz sezonu 2026-2027 drugiej ligi koszykówki mężczyzn. Inauguracja rozgrywek w Chodakowie.
3: Bądźcie z nami 19 września w sobotę o godzinie 19:00.
12: Mówi prezes Dawid Juskowiak. Czy to wygodny rywal? Tłumaczy grający trener Rysi Marcin Uliczka. Rywal dobry na początek, właśnie ta Politechnika?
14: Niewygodny, zgrany, no nie jest to jakiś nowy twór. Razem chłopaki rywalizują w lidze akademickiej. Oprócz tego grali wymagający sezon w trzeciej lidze. Udało im się wywalczyć awans.
12: 20. Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy o Puchar Mazowsza Młodzików w zapasach w stylu wolnym. Memoriał Wiesława Stępnia odbędzie się 24 i 25 października. Datę ogłosiła sekcja zapaśnicza LKS-u Mazowsze Teresin. Piłka nożna. Piąta kolejka warszawskiej klasy B. Guzowia Guzów, Piast Feliksów w sobotę o 16:00. Drugi zespół Promyka zagra z trzecim zespołem Pogoni Grodzisk Mazowiecki w niedzielę o 16:00. O tej samej porze Bzura w Chodakowie przyjmie rezerwy Milanu Milanówek. W czwartej kolejce płockiej klasy A Orkan zagra przy Warszawskiej z Pogonią Słupia. Mecz w niedzielę o 15:00. W czwartej kolejce płockiej klasy B Gotthard Rybno zagra z rezerwami Sparty Mochowo. Rezerwy Delty Słupno przyjmą rezerwowy zespół Orkanu. Oba mecze w niedzielę o 11:00. W piątej kolejce płockiej Ligi Okręgowej Mazur Gostynin, Unia i Łów w niedzielę o 19:30. W warszawskiej Lidze Okręgowej siódma kolejka. W sobotę o 13:30 KS Teresin zagra z rezerwami Pogoni Grodzisk Mazowiecki, Promyk Nowa Sucha, Unia Warszawa w sobotę o 16:00.
9: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
10: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
11: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
4: Radio Sochaczew, smacznej kawusi, smacznego ciacha. Już za chwilę sprawdzimy, co słychać na Mazowszu. Za kilka chwil także rozmowa z naszym porannym gościem. Kto nim będzie, to już wiecie, jeśli weszliście na naszego Facebooka. Wchodźcie i sprawdzajcie. Radio Sochaczew na dzień dobry. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: Radio Sochaczew na dzień dobry. Na dzień dobry.
1: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
2: Na początek konwent marszałków. Sprawdzimy, które tematy zostały omówione. Odwiedzimy Płock, gdzie otwarto wystawę z okazji 500-lecia włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Przed nami kolejna akcja Dobry Wzrok Mazowszan. Tym razem badania odbędą się w Garwolinie. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: Rozwój infrastruktury rowerowej, podział funduszy unijnych po 2027 roku oraz walka z nielegalnymi odpadami to najważniejsze tematy Konwentu Marszałków Województw RP. Gospodarzem wydarzenia było województwo mazowieckie, które od lipca sprawuje prezydencję w konwencie. W Płocku zostały omówione najważniejsze tematy, które dotyczą samorządów, mówi marszałek Adam Struzik.
3: Zajmujemy się takimi wiodącymi tematami jak chociażby kwestie przyszłego budżetu Unii Europejskiej, udziału województw w korzystaniu tych środków. Do tej pory my mamy w zarządzaniu 40%. Chcielibyśmy, żeby to było dalej utrzymane. No oczywiście są też ważne kwestie dotyczące transportu publicznego.
2: Do tematu konwentu powrócimy za tydzień w programie Co słychać na Mazowszu?
1: Warto wiedzieć.
2: Przedstawiciele regionów przejściowych i warszawskiego stołecznego przyjęły wspólne stanowisko w sprawie przyszłych zasad finansowania polityki spójności. Regiony te zamieszkuje blisko połowa mieszkańców Polski. Czego oczekują polskie samorządy? Przede wszystkim zagwarantowania odpowiedniego poziomu wsparcia po 2027 roku, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Zabiegamy też o większe finansowanie. Do dzisiaj regiony przejściowe miały do 80% dofinansowania z Unii Europejskiej do projektów. Teraz się proponuje zejście do poziomu 60%, więc to uważamy, że może być czynnik, który uniemożliwi niektórym beneficjentom w ogóle korzystanie z tych funduszy.
2: Dotychczas stolica, realizując blisko 900 projektów, pozyskała z budżetu Unii Europejskiej ponad 24,5 miliarda złotych, co w przeliczeniu daje ponad 13 tysięcy złotych na jednego mieszkańca. Potrzeba wspólnych działań, aby utrzymać taki poziom, zaznacza prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
4: Nam zależy na tym, żeby te najważniejsze dla nas inicjatywy mogły dalej być finansowane z pieniędzy unijnych. To jest ten ostatni moment, kiedy te bogatsze miasta, bogatsze regiony z tych pieniędzy w sposób szczodry dalej mogą korzystać.
2: Samorządy podkreślają, że klasyfikacja regionów opiera się przede wszystkim na wskaźnikach statystycznych, które nie pokazują pełnej skali zróżnicowań wewnętrznych, podkreśla Marcin Skwierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
5: Optymalny podział środków, który z jednej strony będzie wspierał te regiony, które dopiero zmierzają do pierwszej ligi europejskiej, ale też te, aby regiony, które są już dzisiaj w pierwszej lidze, mogły nadal się rozwijać, aby obszary w naszych regionach, które są mniej rozwinięte, mogły realizować swoje potrzeby rozwojowe, usługi społeczne, na które czekają nasi mieszkańcy.
2: Przedstawiciele 10 samorządów przyjęli wspólne stanowisko dotyczące zasad podziału środków, poziomu unijnego współfinansowania oraz krajowych mechanizmów wspierających inwestycje po 2027 roku.
1: Unia pomaga.
2: O finansowaniu unijnym rozmawiano również na ostatnim posiedzeniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce. W wydarzeniu udział wziął europoseł Andrzej Halicki. Jak podkreśla eurodeputowany, kolejna perspektywa unijna ma oznaczać nie tylko zmianę sposobu finansowania, ale też nową logikę rozwoju.
6: To wszystko, co do tej pory też jest bardzo dobrą polską wizytówką, musi zostać nie tylko utrzymane, powinno być wzmocnione, że to jest ta esencja filozofii rozwoju wspólnoty. Regiony, które są na niższym poziomie niż te najbogatsze, powinny mieć dodatkowe środki na to, żeby właśnie się rozwijać. Mazowsze do takich należy.
2: Polska jest ważnym partnerem w negocjacjach przyszłej perspektywy, dodaje Andrzej Halicki.
6: Ja jestem optymistą, bo widzę bardzo silną pozycję Polski, także tę negocjacyjną. No, dość wspomnieć, że odpowiedzialny za budżet jest Polak, czyli pan komisarz Piotr Serafin, a z drugiej strony w parlamencie my, no między innymi ja.
2: W nowej perspektywie finansowej na lata 2028-2034 państwa członkowskie będą programowały środki w ramach planów partnerstwa krajowego i regionalnego.
1: Co w kulturze?
2: Wystawa, jakiej jeszcze nie było, w 500. rocznicę włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego Muzeum Mazowieckie w Płocku przygotowało największą od lat wystawę poświęconą dziejom regionu w średniowieczu. Wśród eksponatów znajdują się kodeksy, królewskie insygnia i zabytki dokumentujące najważniejsze wydarzenia z historii regionu, mówi marszałek Adam Struzik.
7: Najważniejsze są te ślady przeszłości, bo to świetlana przeszłość. To są tutaj pokazane chociażby perły architektury z tamtego czasu, ale też są pokazane takie zabytki jak herma świętego Zygmunta, która jest w posiadaniu diecezji płockiej, jednej z najstarszych diecezji na ziemiach polskich, czy kielich Konrada Mazowieckiego.
2: Ekspozycja łączy historię z nowoczesnymi technologiami. Oprócz oryginalnych eksponatów, zwiedzający mogą obejrzeć animację opowiadającą dzieje mazowieckiego księstwa, interaktywne prezentacje średniowiecznych manuskryptów czy historyczne mapy. Wystawę można oglądać do 10 grudnia.
1: Co, gdzie, kiedy?
2: A teraz oferta dla mieszkańców regionu siedleckiego. Samorząd województwa mazowieckiego zaprasza dorosłych mieszkańców Garwolina i powiatu garwolińskiego na darmowe badania wzroku. Aby wziąć w nich udział, nie jest potrzebne skierowanie. Program Dobry Wzrok Mazowszan jest adresowany do osób pełnoletnich, w szczególności seniorów, mówi członkini zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.
8: Zachęcamy wszystkich dorosłych do tego, aby przyjść i sobie zbadać wzrok. Wiemy o tym doskonale, że coraz więcej osób ma problemy ze wzrokiem. Przy trybie pilne czeka się około 33 dni. Przy normalnym trybie dostanie się do okulisty to jest 145 dni, więc to jest bardzo długo. Dlatego też wyszliśmy z inicjatywą, że sami będziemy promowali właśnie dbanie o swoje zdrowie.
2: Akcja odbędzie się w sobotę, 19 września w Urzędzie Miasta w Garwolinie przy ulicy Staszica 15. Trzeba pamiętać o zabraniu ze sobą długopisu i okularów, jeśli są potrzebne do wypełnienia druków. Badania odbędą się w godzinach od 9 do 16.
1: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
9: A już za kilka chwil rozmowa z naszym porannym gościem. Kto dzisiaj z nami będzie i o czym będziemy rozmawiać? Otóż dzisiaj porozmawiamy z Magdaleną Franaszczyk-Niewiadomską z Saaczewskiego Centrum Kultury. No właśnie o tym, co Saaczewskie Kultury proponuje w najbliższej przyszłości, a z racji tego, że inaugurowali nowy sezon artystyczny, no to tych wydarzeń będzie bardzo dużo. O tym już za chwilę na 94.9 FM.
1: Reklama.
10: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
14: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
15: Pan Rębiszewski?
16: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
19: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Radio Sochaczew na dzień dobry.
22: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
23: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
24: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
25: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
26: A dzisiaj w naszym studiu jest pani Magdalena Franaszek-Niewiadomska, dyrektor Sochaczewskiego Centrum Kultury. Dzień dobry.
27: Dzień dobry pani, dzień dobry słuchaczom Radia Sochaczew.
26: Dzisiaj oczywiście będzie o ofercie kulturalnej w naszym mieście i zaczynamy od wydarzeń, które będą miały miejsce w najbliższym czasie w Sochaczewie. Już dzisiaj senioralna biesiada piosenki.
27: Tak, kolejna edycja. Senioralna biesiada miała się odbyć w czerwcu, ale z różnych względów przełożyliśmy ją na ten czas jesienny. Myślę, że też będzie pięknie. Zaprosiliśmy do współpracy grupy wokalne, senioralne i również instrumentalne z terenu Sochaczewa i najbliższych okolic. Praktycznie już jest wszystko przygotowane. Seniorzy odbywają próby, bo za chwilę, lada moment dosłownie, o godzinie 10:00 rozpoczniemy prezentację tych zespołów na scenie Sochaczewskiego Centrum Kultury przy ulicy Chopina 101. Zapraszamy. Jeszcze gdyby ktoś chciał dołączyć jako publiczność, to bardzo serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy, do wspólnego śpiewania.
26: Również dzisiaj, ale wieczorem kolejne spotkanie, tym razem w ramach Wibracji Zdrowia.
27: Tak, kolejna propozycja w ramach Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego, który realizujemy w Sochaczewskim Centrum Kultury. Będzie to koncert mis i gongów połączony z aromaterapią. Myślę, że to będzie dobry moment na to, żeby się zrelaksować.
26: W piątek w sam raz.
27: Piątek, tak. To już weekendu początek wprawdzie i bardzo piękny relaks. To będzie dobry czas spędzony przy dźwiękach niezwykłych instrumentów, bo będą to misy dźwiękowe, gongi, dzwonki, koshi i inne instrumenty bardzo takie orientalne, połączone z pięknymi zapachami, ale również połączone z wykładem na temat, jak łączyć te zapachy, na jakie problemy może można używać, który zapach, więc myślę, że dobry czas dla pań, ale myślę, że niekoniecznie. Panowie też zapraszamy serdecznie. Wszystko to dzisiaj godzina 18 w Sochaczewskim Centrum Kultury przy ulicy 15 sierpnia 83.
26: A jutro z kolei spotkanie w klubie Kontrast.
27: Tak, rozpoczynamy sezon w klubie Kontrast. Pierwszy koncert Grzegorz PGR, projekt Grzegorza Rogali. Fantastyczny kwartet, który zaprezentuje koncert zatytułowany Jazz Party. Myślę, że będzie radośnie. Radośnie, bo utwory też energetyczne, ale też z domieszką słowiańskiej ekspresji. Także miłośników jazzu bardzo serdecznie zapraszamy na 19:00 do klubu Kontrast. Wejścióweczki są do nabycia przy bufecie naszego klubu. Natomiast jeśli państwo sobie życzycie, to jeszcze można zarezerwować sobie stoliczek na to wydarzenie. Wystąpi czterech panów: Frank Parter ze Stanów Zjednoczonych, Grzegorz Rogala, Michał Awtyka i Michał Borowski.
26: Jeżeli chodzi o działalność SCK-u, to oczywiście będzie też coś dla miłośników obrazów, sztuki, czyli nowa wystawa.
27: To też jest inauguracja wystaw w Sochaczewskim Centrum Kultury. Tak, zapraszamy serdecznie 24 września o godzinie 17:00 do Galerii Zedek, gdzie odbędzie się wernisaż wystawy Sylwestra Łaty. I będzie to wystawa zatytułowana Widok z okna. Sylwester Łata już wystawiał w naszej galerii w 25 roku swoje obrazy. 24 powrócimy do jego dzieł. obrazy prezentują jeden widok, ale malowany w różnych porach, w różnym okresie przez cały rok, więc będzie to, wydaje mi się, niezwykle ciekawe. Będziemy mogli zaobserwować, jak zmieniają się pory roku, światło, cienie, wszystko to będzie widoczne na tych obrazach. Kuratorem wystawy jest pani Marta Wasilewska. I jeszcze raz serdecznie zapraszamy na godzinę 17, 24 września.
26: A co jeszcze we wrześniu będzie się działo w Esteku?
27: We wrześniu mamy jeszcze dwa spotkania związane z sochaczewskim budżetem obywatelskim. Pierwsze spotkanie jest 25 o godzinie 18 w Sochaczewskim Centrum Kultury przy ulicy 15 sierpnia 83. Będzie to spotkanie z naturoterapeutką, panią Beatą Jakoniuk Wojcieszek. Jest to doskonała okazja do poszerzenia swojej wiedzy na temat naturalnych metod wspierania zdrowia, no i codziennego dobrostanu oraz świadomej troski o swój organizm, więc zapraszamy tutaj na godzinę 18. Natomiast następnego dnia, 26 września, również o godzinie, a nie, nie również, to jest sobota przecież. Zapraszamy na taniec intuicyjny. Tu mamy dwie grupy, na które bardzo prosimy, żeby się ewentualnie na te godziny zapisywać. Godzina 11 i godzina 13. I to będzie, zajęcia będą prowadzone przez panią Helenę Orzechowską, która z pasji oraz zawodu zajmuje się wspieraniem drugiego człowieka w powrocie do naturalnej żywotności. Tutaj podkreślam, że nie trzeba umieć tańczyć, nie potrzeba znać żadnych kroków. Tu, jak sama nazwa wskazuje, to jest taniec intuicyjny, więc wszystko zgodnie z naturą.
26: Poza tymi wydarzeniami do STK warto zaglądać również z innego powodu, mianowicie zajęć stałych. Tutaj też pewne wprowadzenie już było w postaci inauguracji roku artystycznego.
27: Tak, w tym roku inauguracja odbywała się w troszeczkę innej formie. Były to drzwi otwarte. W jednym i w drugim budynku mogliśmy zaprezentować, jakie mamy zajęcia, kto prowadzi te zajęcia, porozmawiać z instruktorami, zajrzeć wszędzie. Myślę, że było bardzo interesująco i te osoby, które były na tych spotkaniach, myślę, że były zadowolone, bo mogły zajrzeć wszędzie, zbierały pieczątki, dostawały nagrody, więc myślę, że fajna zabawa dla dzieci. Natomiast dla słuchaczy i osób, które jeszcze nie były w Sochaczewskim Centrum Kultury, może króciutko przypomnę, jakie to zajęcia, w którym budynku się znajdują i zapraszamy bardzo serdecznie Państwa, bo jeszcze jest na to czas i możliwość do tego, żeby przyłączyć się do naszej drużyny escekowej. Mamy bardzo szeroki wachlarz tych zajęć, bo to są zajęcia wokalne, plastyczne, taneczne. Również można się poruszać, także może przejdę do prezentacji. Wśród grup wokalno-tanecznych w SCK przy ulicy 15 sierpnia znajdują się Młodzieżowy Zespół Pieśni Tańca Folklorek oraz Zespół Pieśni Tańca Sochacze, które to zespoły prowadzi Kasia Proch. Zajęcia są we poniedziałki i we wtorki i rozpoczną się od października. Tutaj nabór do tych najmłodszych grup jest, odbywać się będzie lada moment, no ale ilość miejsc jest ograniczona, także zapraszamy serdecznie, bo listy są już otwarte, zapisy trwają. Zajęcia wokalne w naszym budynku prowadzi pani Jola Kawczyńska i tutaj działa pracownia wokalna, klub piosenki Fan Art, Scena Seniora i w tym roku proponujemy nową grupę. Jest to grupa estradowa dorosłych. Tutaj zapraszamy, też zapraszamy wszystkich chętnych do zapisywania się, to znaczy może nie wszystkich, bo to jest grupa przewidziana dla osób dorosłych, które czują, że mogłyby na scenie pokazać swoje drugie ja, więc będziecie mogli Państwo tutaj i zaśpiewać, i zatańczyć, i pokazać jakąś krótką scenkę. Wszystko zależy od Waszej inwencji twórczej, no i oczywiście od inwencji twórczej pani prowadzącej, czyli Joli Kawczyńskiej. Ale zapraszamy do zapisów. Pierwsi chętni już są. W Boryszewie oczywiście odbywają się również zajęcia plastyczne, które prowadzi Emilia Zielińska. Jest to pracownia wytwórnia. Tutaj też są miejsca ograniczone. Lista już prawie się nam zamyka, więc jeszcze kilka miejsc jest. Zapraszamy do chętnych do zapisu. Emilia również prowadzi zajęcia dla indywidualne dla osób, które ewentualnie przygotowują się do egzaminów na studia. Teatr Maska, grupa wokalna Patria, z pozostałych zajęć oldschoolowe trampki, breakdance, które są prowadzone w sobotę, MDS Mandaryna, poniedziałki, środy, zumba dla dorosłych, to też nowość, i zumba dla dorosłych odbywać się będzie we wtorki i czwartki. Oraz też nowość, klub miłośników rękodzieła. Tutaj zapraszamy wszystkie osoby, które pasjonują się jakimś rękodziełem, które chciałyby się podzielić swoją wiedzą, umiejętnościami. Ewentualnie w przyszłości zorganizujemy w tym temacie, w tej dziedzinie jakieś warsztaty dla osób, które chciałyby zapoznać się z taką sytuacją. W SCK w Boryszewie studio jeszcze SCK TV, klub Kontrast oczywiście, o którym już wspomniałam, i w sobotę koncert, oraz Polski Związek Emerytów i Rencistów. Natomiast przy ulicy Chopina zajęcia teatralne, teatr Niezła Sztuka, która właśnie prezentowała się w niedzielne popołudnie ze sztuką Zemsta, przygotowują kolejną premierę, także prace trwają. Grupa taneczna Abstrakt, zajęcia plastyczne prowadzone przez panią Borutę Sałacińską, Plastek, pracownia dla dorosłych, przestrzeń otwarta, oraz nowa propozycja dla dzieci, teatralne kredki, rysuj, twórz i graj. Tutaj dzieciaki same będą tworzyły lalki, same będą próbowały stworzyć scenariusz, same również później wystąpią, tworząc jakieś niewielkie, niedługie spektakle przeznaczone dla widzów najmłodszych. Działa również tutaj studio wokalne, gdzie śpiewamy, ale uczymy się również na instrumentach klawiszowych, oraz pracownia języka angielskiego. Gościmy w naszym budynku przy Chopina Stowarzyszenie Włókienko oraz Dance Akademię. I jeszcze mamy jeden budynek przy ulicy Ryszarda Kaczorowskiego. To jest kilka sal mieszczących się w Szkole Podstawowej nr 3. Są to zajęcia wokalne, czyli studio wokalne Piotra Milczarka. Piotr również prowadzi zespół dla dorosłych, jest to presto, oraz uczymy gry na gitarze oraz instrumentach klawiszowych. Tutaj podkreślę, że na ulicy prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego działa klub nauczyciela, który to właśnie zrzesza ewentualnych chętnych nauczycieli, którzy by się chcieli włączyć w nasze działania.
26: Czyli zapraszamy naszych słuchaczy, naszych mieszkańców do udziału w tych wszystkich zajęciach.
27: Bardzo serdecznie zapraszamy. Wszystkie te informacje dostępne są na stronie sck.sochaczew.pl, więc odwiedzajcie Państwo naszą stronę, nasz fanpage na Facebooku również.
26: Warto się zainteresować i twórczo po prostu spędzić czas.
27: Zrelaksujmy się przy sztuce.
26: Bardzo dziękuję już za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu była pani Magdalena Franaszek-Niewiadomska, dyrektor Sochaczewskiego Centrum Kultury.
27: Bardzo dziękuję. Do widzenia.
0: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Reklama.
1: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
8: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
11: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: should be happy. Tu radio słuchacze, a tymczasem słuchajcie, wczoraj odbyła się uroczysta gala z okazji 25 lat Fundacji Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w Kuznocinie koło Sochaczewa. Dobrze znamy tę fundację, ona prowadzi dzienny dom pobytu, zajęcia sensoryczne, muzykoterapię oraz dogoterapię i nie tylko. I właśnie na tej gali z prezesem fundacji Karoliną Kraską rozmawiała Grażyna Bolimowska-Gajda.
1: Karolina Kraska, prezes Fundacji Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Dzisiaj jubileusz 25-lecia. Pod pani ręką, jak długo ta fundacja funkcjonuje?
2: Od 2022 roku, od 1 lipca.
1: A jakie uczucia towarzyszyły pani w momencie przejmowania tej fundacji?
2: Ogromny strach. Poczucie odpowiedzialności, ale też poczucie takiego szczęścia, że mogę realizować swoje pomysły, marzenia i pomagać innym.
1: To w jakim punkcie dzisiaj się pani znajduje?
2: Dzisiaj takim dość nostalgicznym, bo wspominamy 25 lat działalności. Jest z nami mnóstwo ludzi, którzy tworzyli tą fundację razem z moimi dziadkami oraz osoby, które teraz ze mną tworzą. Także jest to dla nas wyjątkowe wydarzenie. Mamy swoje plany. Dużo rzeczy udało nam się zrealizować. No i mamy nadzieję na kolejne 25.
1: To z czego jest pani najbardziej dumna? Te sukcesy, które wydarzyły się w czasie pani kadencji.
2: Chyba naszym największym sukcesem jest dostanie się do sieci Dedypów na Mazowszu, dzięki czemu możemy stale prowadzić dzienny dom pobytu i pomagać tym osobom, czyli spełniamy cel, który był tak naprawdę najważniejszy od samego początku, kiedy moja babcia i dziadek to zakładali.
1: To jeszcze niech mi pani powie, jakie są refleksje związane z sytuacją rodzin, które mają osoby chore na Alzheimera?
2: Jaka jest sytuacja? Myślę, że jest coraz lepsza, bo jest coraz większa świadomość tej choroby, problemu. No i otwierają się takie miejsca jak nasze. Jest ich coraz więcej, także też mogą skorzystać właśnie z takiej pomocy fachowej.
3: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
6: Spałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 18,39 za kilogram. Skrzydełka z kurczaka 4,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 19 września lub do wyczerpania zapasów.
7: Castorama!
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Koncertowe pożegnanie lata w Żelazowej Woli. 19 września o 17:00 zapraszamy na finałowy koncert letniej sceny w Żelazowej Woli. Na plenerowej scenie w parku obok domu urodzenia Fryderyka Chopina usłyszymy zdobywcę trzeciej nagrody oraz nagrody za najlepsze wykonanie koncertu w 18. konkursie chopinowskim Martina Garcia Garcia wraz z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Anny Sułkowskiej-Migoń. W programie koncert fortepianowy F-moll opus 21 Chopina i czwarta symfonia Adur opus 90 włoska Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. Bilety w cenie 25 zł można nabyć na bilety.nifc.pl. Wydarzenia z cyklu Letnia scena w Żelazowej Woli dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
3: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
13: Radio Sochaczew na dzień dobry. Jest punktualnie 10:00.
14: Koniec operacji polskiego lotnictwa. Myśliwce wróciły do baz. Sejm wybierze nowego wicemarszałka. Kandydatów jest dwóch. ZUS wypłaca już świadczenia jednopłciowym małżeństwom. Miriam Lipińska. Lotniska w Lublinie.

0: i Rzeszowie wznowiły operacje lotnicze wstrzymane czasowo dziś rano w związku z poderwaniem przez Polskę myśliwców. Rosja po raz kolejny zaatakowała Ukrainę. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych zaznaczyło w komunikacie, że zakończone już operowanie wojskowego lotnictwa miało charakter prewencyjny i dodało, że nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. A wczoraj w związku z rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę i realnym zagrożeniem atakiem z powietrza syreny alarmowe zawyły na Podkarpaciu i w całej Lubelszczyźnie. Po raz pierwszy w samym środku dnia. Były ewakuacje, emocje i duży lęk.
1: W 120 budynkach zarządzono ewakuacje, to były szkoły, to były uniwersytety, to były większe miejsca pracy czy urzędy.
2: Młodzież mieliśmy właśnie w piwnicach przy hali sportowej. Z tą młodzieżą przebywaliśmy, monitorowaliśmy, co będzie dalej.
3: Dla mnie to było, stresowałam się bardzo. Strach o to, że może się zacząć wojna i to wszystko.
2: Niektóre dziewczyny bardzo, bardzo się dopytywały i było widać takie poddenerwowanie u tych dzieci.
0: Mówili wojewoda lubelski, uczniowie i nauczyciel z jednej ze szkół we Włodawie i burmistrz tego miasteczka Wiesław Muszyński. Burza, po słowach prezydenta podczas wystąpienia we Włodawie przy okazji 87. rocznicy ataku Rosji na Polskę w 1939 roku. Karol Nawrocki powiedział, że tu cytat: jesteśmy narodem, który może utracić terytorium, ale nigdy nie stracimy duszy. Możemy oddać terytorium, ale nigdy nie oddamy naszej ojczyzny. Na wypowiedź głowy państwa błyskawicznie zareagował premier. Panie prezydencie, proponuję skasować ten wpis. Nie zamierzamy oddać ani skrawka terytorium, napisał Donald Tusk. Prezydent w odpowiedzi stwierdził m.in., że 87 lat temu straciliśmy terytorium, ale nie straciliśmy ojczyzny. I zasugerował premierowi, żeby zamiast surfować w internecie, zajął się jego projektem ustawy o obniżeniu cen paliw, nazwanym w skrócie PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie, mówi szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
4: Proponujemy pełne zwolnienie sprzedaży detalicznej paliw z podatku od sprzedaży detalicznej. Propozycja odnowienia możliwości elastycznego obniżenia stawek akcyzy przez ministra finansów. Ustawowy limit marż.
0: A dziś w Sejmie głosowanie nad rządowym projektem ustawy wprowadzającej nowy podatek od zysków spółek paliwowych. Rząd zapowiada, że jeśli prezydent ustawę podpisze, to wpływy z nowego podatku sfinansują przewrócenie pakietu CPN. A na trwającym posiedzeniu posłowie wybiorą też nowego wicemarszałka Sejmu. Kandydatów jest dwóch, do niedawna partyjnych kolegów. To Marcin Ociepa z PiS-u i Marcin Horała, zgłoszony przez Rozwój Plus. ZUS wypłaca już pierwsze zasiłki opiekuńcze dla małżeństw jednopłciowych, poinformowała szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 23 sierpnia obowiązuje rozporządzenie pozwalające na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Dzięki niej osobom tworzącym takie związki mają przysługiwać takie same prawa jak małżeństwom dwupłciowym zawartym w Polsce. A trwają rozmowy z resortem finansów na temat nadania małżeństwom jednopłciowym także m.in. możliwości wspólnego rozliczania podatku PIT.
5: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
6: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
7: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
8: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Nie była to udana pierwsza kolejka dla naszych drużyn w Lidze Europy. Jagiellonia Białystok przegrała w Grecji z Olympiakosem Pireus 1-2. A wczoraj Lech Poznań w Londynie dostał lekcję od Crystal Palace, przegrał 0-4. Trener Nils Frederiksen przyznał, że drużyna popełniła zbyt dużo błędów i nie wykorzystała swoich szans. Wynik jest trochę zbyt wysoki na to, jak wyglądała dzisiaj nasza gra, szczególnie na początku meczu mieliśmy dwie sytuacje, można było zrobić trochę więcej. Wiemy, że w takich spotkaniach wielu dobrych okazji nie będzie, więc trzeba się postarać wykorzystać to, co się stworzyło. W drugiej kolejce Jaga zagra z Araratem Armenia, a Lech z Bayerem Leverkusen. To jednak dopiero 15 października, bo teraz dwutygodniowa przerwa na kadrę. Jan Urban już za chwilę ogłosi powołania na Ligę Narodów. Skoro o powołaniach mowa, to z rozmachem pracę zaczyna nowy selekcjoner reprezentacji Niemiec. Jürgen Klopp na pierwsze zgrupowanie przed meczami Ligi Narodów zaprosił aż 44 piłkarzy. Zamierza ich podzielić na dwie drużyny, a każda rozegra po dwa spotkania. Klopp, który latem przejął kadrę po Julianie Nagelsmannie, wysłał powołania do 16 debiutantów. Zgrupowania kadry rozpoczną się w poniedziałek, bo w weekend czekają nas jeszcze mecze ligowe. W Ekstraklasie hitem będzie niedzielny mecz Jagiellonii z Legią Warszawa. Ciężki teren, ale cel się nie zmienia, mówi trener stołecznej drużyny Marek Papszon.
9: Nie ma rywala, z którym nie jesteśmy w stanie wygrać. Tak do tego podchodzimy. Podchodzimy z szacunkiem, ale bez obaw. Zawsze jedziemy wygrać każdy mecz i teraz będzie tak samo.
8: Dziewiąta kolejka rusza dziś. O 18:00 Widzew Łódź zagra z Wieczystą Kraków, a o 20:30 Wisła Kraków ze Śląskiem Wrocław. Koniec marzeń o wielkim drugim wyniku dla polskich piłkarek w rozgrywanym w naszym kraju mundialu dla 20 biało-czerwone przegrały w Bielsku Białej z Kolumbią 0-1 i odpadły w 1/8 finału. Międzynarodowa Federacja Samochodowa zdecydowała o skróceniu tegorocznych rajdowych Mistrzostw Świata. Ze względu na trudną sytuację na Bliskim Wschodzie nie odbędzie się zaplanowana na listopad 14 ostatnia runda w Arabii Saudyjskiej. Sezon zakończy się więc na początku października rajdem Włoch na Sardynii, w którym weźmie udział m.in. Kajetan Kajetanowicz.
5: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
6: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
7: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
10: A tymczasem, słuchajcie, pozdrawiamy jeszcze raz, tak żeby nie zapomnieć, dzisiejszych solenizantów. Stanisław, Irena, to dla was najlepsza muzyka w Radiu Sochaczew. Joe Cocker, Unchain My Heart, na początek 10. Jeśli szukacie więcej informacji sportowych, tych lokalnych, no to na tusochaczew.pl w zakładce sport również je znajdziecie. A ja cały czas niezmiennie pytam o wasze ulubione ciasta. Jeśli takie macie, to dajcie znać na Facebooku Radia Sochaczew w komentarzach. Oskar Tomczyk, cześć, witajcie.

0: Wyobrażam sobie, że Krzysztof Krawczyk tak śpiewa do kawy albo do szarlotki, która przed nim na talerzyku na przykład. No właśnie, a propos szarlotki, a propos kawy i ciasta, no to dzisiaj taki słodki temat przy piątku. A propos waszych ulubionych ciast. Jakie macie ulubione? To o tym piszecie w komentarzach na Facebooku w Radiu Sochaczew. No i na przykład Ania pisze: Stefanka, jak ze starych dobrych czasów, albo metrowiec. No to są dobre takie polskie tradycyjne propozycje. Grażyna pisze: pleśniak i karpatka z czterema wykrzyknikami. Także no, myślę, że wierzę, że to mogą być ulubione. Robert pisze, że on z kolei zjadłby francuskie z budyniem, a propos słodkości, Robert pisze o szarlotce. Tak, także jakie są wasze ulubione ciacha? To jest takie pytanie na dzisiaj, tak, przy piątku, żeby sobie ten czas osłodzić w oczekiwaniu na weekend. Facebook Radia Sochaczew, komentarze są wasze.
1: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
2: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
3: Kamieniarstwo budowlane i nagrobkowe DJ Urbaniak. Producent nagrobków i elementów granitowych. Oferujemy szybkie terminy realizacji, profesjonalne wizualizacje 3D oraz 5-letnią gwarancję z możliwością przedłużenia. Odwiedź nasze biuro w Paprotni przy ulicy Cmentarnej 25. Wejdź na nagrobkigranit.pl lub zadzwoń 665 166 199. Kamieniarstwo DJ Urbaniak. Z granitu wydobywamy piękno.
4: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
5: Wszystkich miłośników koszykówki zapraszamy na mecz drugiej ligi męskiej. Rysie Sochaczew, AZS Politechnika Warszawska. 19 września, godzina 19, Hala Mosir w Chodakowie. Liczymy na wasz doping.
6: Znasz produkty. Teraz poznaj ludzi, którzy je tworzą. Fast Service zaprasza na dni otwarte. Spotkania odbędą się 22 września oraz 6 października. Opowiemy ci o pracy na produkcji i magazynie. Odpowiemy na pytania i pokażemy możliwości rozwoju. Sochaczew, ulica Ziemowita 3, godzina 14. Nie tylko szukaj pracy, poznaj ją od środka.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Radiosłuchacze, słuchajcie, przeglądam internet. Okazuje się, że odkryto pierwszy raz od 100 lat gatunek dziko żyjącego kota. Okazuje się, że w Boliwii znaleziono przy lesie małego kotka w 2016 roku. No i pewien człowiek, który po prostu był na spacerze, sobie go wziął, przygarnął. Myślał, że to jest jakaś rasa kota domowego. A później okazuje się, że raz, że ten mruczuś był zdecydowanie zbyt dziki na dachowca. Dwa, był jakiś taki trochę inaczej wyglądający. I teraz ten kot ma własną nazwę Leopardus tilcayo. Okazuje się, że to jest nowy, jeszcze wcześniej nieodkryty przez naukowców gatunek z okolic Boliwii właśnie. Naukowcy jeszcze wiele o nim nie wiedzą. O samym kocie mało, ani o liczebności populacji, ale wiemy, że występuje w lasach Yungas na wschodnich stokach boliwijskich Andów. Także jeśli ktoś zastanawiał, czy koty już są odkryte tak w całości, no to okazuje się, że nie. Są cały czas nowe gatunki, także być może będą także kolejne.
1: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Co tak się u ciebie dymi, sąsiedzie?
6: Nie wiem, ale chyba mam zapchane przewody kominowe albo brak nich ciągu.
5: Lepiej wezwij Pawła Kominiarza, nie się męczysz na tym dachu, jeszcze spadniesz i narobisz bigosu.
6: Może i masz rację, sąsiedzie, ale od razu bym zainstalował nasadę wiatrochronną i zabezpieczył przewód kominowy wkładem kwasoodpornym.
5: No tym bardziej wezwij Pawła Kominiarza. Sam i tak sobie z tym nie poradzisz. Ja to, sąsiedzie, twierdzę, że lepiej zaufać zawodowcowi.
6: Chyba tak zrobię.
5: Sąsiedzie, nawet jeśli chcesz dokonać przeglądu instalacji wentylacyjnej, czy też odbioru przewodów kominowych do nadzoru budowlanego, lub przyłączasz się do sieci instalacji gazowej, bądź chcesz sprawdzić szczelność instalacji gazowych i wykonać pomiary wentylacji mechanicznej, również co? Wezwij Pawła Kominiarza. Paweł Kominiarz. Nie zwlekaj, zadzwoń i wezwij dobrego, taniego i doświadczonego mistrza kominiarskiego. Telefon 502 142 122.
6: Możesz powtórzyć, sąsiedzie?
5: Oczywiście. Paweł Kominiarz. 502 142 122.
7: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządowych. Samorządu Województwa Mazowieckiego.
8: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
1: Sponsorem programu jest Bloom Studio, butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
0: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocimska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
4: Z pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 18,39 za kilogram. Skrzydełka z kurczaka 4,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 19 września lub do wyczerpania zapasów.
5: Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już szósta biesiada na czele w PGR Koszelew. Już w najbliższą sobotę o 15 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
6: Koncertowe pożegnanie lata w Żelazowej Woli. 19 września o 17:00. Zapraszamy na finałowy koncert letniej sceny w Żelazowej Woli. Na plenerowej scenie w parku obok domu urodzenia Fryderyka Chopina usłyszymy zdobywcę trzeciej nagrody oraz nagrody za najlepsze wykonanie koncertu w 18. konkursie chopinowskim. Martina Garcia wraz z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Anny Sułkowskiej-Migoń. W programie koncert fortepianowy F-moll opus 21 Chopina i czwarta symfonia A-dur opus 90 włoska Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. Bilety w cenie 25 zł można nabyć na bilety.nifc.pl. Wydarzenia z cyklu Letnia scena w Żelazowej Woli dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
7: OSP Szczytno zaprasza na darmowe warsztaty edukacyjne. Już 19 września od godziny 10 do 20 na placu OSP Szczytno. W programie pierwsza pomoc, bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym, zachowanie w sytuacjach kryzysowych i wiele innych.
8: Masz wyższe wykształcenie ekonomiczne z zakresu rachunkowości i finansów oraz co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości? Podejmij stałą, atrakcyjną pracę w Sochaczewie. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozla Złowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Szczegóły oferty pracy na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
3: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.
12: Tu Radio Sochaczew, jest 11.
13: Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera ma już 25 lat. Wczoraj odbyła się uroczysta gala z tej okazji. Szczegóły za chwilę. Zachęcamy do wsparcia Mai i Stasia Tarasów. Okazją ku temu będzie sobotni mecz charytatywny. W tym serwisie zajrzymy też do gminy Iłów. Stypendia wójta rozdane. Wiadomości lokalne. Jowita Leszczyńska. Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera świętuje w tym roku jubileusz 25-lecia istnienia. Za nami uroczysta gala podsumowująca wieloletnią działalność na rzecz osób z chorobami otępiennymi. Na miejscu była nasza reporterka Grażyna Bolimowska-Gajda, która rozmawiała z obecną prezes fundacji Karoliną Kraską.
14: Pod pani ręką, jak długo ta fundacja funkcjonuje?
15: Od 2022 roku, od 1 lipca.
14: A jakie uczucia towarzyszyły pani w momencie przejmowania tej fundacji?
15: Ogromny strach, poczucie odpowiedzialności, ale też poczucie takiego szczęścia, że mogę realizować swoje pomysły, marzenia i pomagać innym.
14: To z czego jest Pani najbardziej dumna? Sukcesy, które wydarzyły się w czasie Pani kadencji.
15: Chyba naszym największym sukcesem jest dostanie się do sieci Dedypów na Mazowszu, dzięki czemu możemy stale prowadzić dzienny dom pobytu i pomagać tym osobom, czyli spełniamy cel, który był tak naprawdę najważniejszy od samego początku, kiedy moja babcia i dziadek to

0: zakładali.
1: W najbliższą sobotę odbędzie się otwarcie stadionu przy ulicy Warszawskiej w Nowej Odsłonie, a tuż po nim mecz charytatywny. To w zasadzie kilka piłkarskich rozgrywek. Na początek zagrają dzieci, następnie ekipa burmistrza zmierzy się z Orkanem Sochaczew, a na zwieńczenie mecz gwiazd, mówi naczelnik Agata Kalińska.
2: Burmistrz zaprosił znanych, lubianych sportowców, tutaj lokalnych działaczy sportowych, przedsiębiorców, influencerów, artystów, którzy z nami współpracują. Ciekawe nazwiska. Mamy nadzieję, że wszyscy odliczą się, odhaczą się na tej naszej liście.
1: W ekipie burmistrza zagra m.in. Tomasz Hajto, były reprezentant Polski. Podczas wydarzenia mieszkańcy będą mogli korzystać z atrakcji strefy kibica.
2: Od godziny 14.30 czynna dla wszystkich Państwa będzie to miejsce, w którym uczestnicy wydarzenia będą mogli wspólnie spędzić czas, przygotować się do sportowych emocji, a czy oczywiście aktywnie uczestniczyć w charytatywnym pikniku. Strefa będzie dostępna przez cały czas trwania wydarzenia, będzie stanowiła doskonałe uzupełnienie sportowej części imprezy. I tutaj w tej strefie strefa zabaw dla dzieci, animacje i konkursy dla najmłodszych, strefa gastronomiczna.
1: Tradycyjnie o tej porze roku w gminie Iłów najzdolniejsi uczniowie otrzymują stypendia wójta. W tym roku na ten cel przeznaczono ponad 63 tysiące złotych. O szczegółach Katarzyna Zwierzchowska, inspektor do spraw oświaty w gminie.
3: Dla 138 uczniów 178 stypendiów, czyli 40 uczniów z terenu naszej gminy otrzymało stypendia podwójne za wyniki w nauce oraz wyniki w konkursach artystycznych, sportowych i to była kwota 900 zł podwójnego stypendium. Stypendia zostały wręczone, dzieciaki zadowolone, także czekamy na kolejną edycję.
1: Kolejne wiadomości lokalne już za godzinę. Zapraszam.
4: Dziś rano, drugi dzień z rzędu, Polska poderwała swoje myśliwce w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Po zakończeniu operacji wojskowego lotnictwa, dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych przekazało, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, bezpieczeństwa kraju i przygotowania polskich systemów obrony na rosyjskie prowokacje. Ma dotyczyć spotkanie prezydenta z szefem MON i szefem sztabu generalnego. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz deklaruje pełną współpracę z prezydentem w tej sprawie.
5: Możemy się różnić, w wielu kwestiach się różnimy. Ale oczywiście w sprawach kluczowych będziemy współpracować.
4: Tematem spotkania będzie też zapewne decyzja w sprawie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. O tym, że poczyniono wielkie postępy w tym kierunku, poinformował prezydent USA Donald Trump. W związku z rosnącą liczbą rosyjskich ataków przy granicy ukraińsko-polskiej, rząd pracuje nad nowymi sposobami ostrzegania. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski zapowiedział, że w ciągu kilku tygodni alerty RCB pojawią się już nie tylko w SMS-ach, ale również w aplikacji mObywatel. Dodał, że gdy zagrożenie minie, obywatele będą mogli sprawdzić, co się stało. Premier Donald Tusk jest dziś w Kijowie, ma rozmawiać z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim o sytuacji Ukrainy przed zimą, a także o możliwym kolejnym napływie Ukraińców do Polski, jeśli w wyniku rosyjskich ataków w środku zimy padną ukraińskie wodociągi i energetyka.
6: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: No słuchajcie, 18 stopni Celsjusza, tak to wygląda obecnie, jeśli chodzi o temperaturę. Dużo słońca i słońca nie zabraknie dzisiaj, do końca dnia, naprawdę słonecznie. 22-23 stopnie Celsjusza, tyle w maksie zobaczymy po południu, tak między 15 a 16, szczególnie. To będzie taki najcieplejszy moment dnia. Ciśnienie pozostaje umiarkowane, umiarkowanie powieje również wiatr.
6: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
7: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: 6 minut po 11, to Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki i jeszcze więcej informacji z Sochaczewa i okolic, również także w tej godzinie. Oskar Tomczyk, witajcie ponownie.

0: już za chwilę w Radiu Słuchacze w audycja powiatowa, gdzie wrócimy do jubileuszu stulecia Sochaczewskiej 80. Podsumowanie tego jubileuszu już za moment w rozmowie z gośćmi. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Kosmetologika. Piękno, pielęgnacja i wiedza bez limitów. W Radiu Słuchacze rozmawiamy o tym, jak świadomie i skutecznie dbać o skórę, co naprawdę jej służy, jak wybierać kosmetyki. Na te i wiele innych pytań odpowiada specjalistka, kosmetolog Anna Orzeszek, założycielka Prestige Center w Sochaczewie. Kosmetologika w każdy piątek o 13.20.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
5: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
8: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Znasz produkty. Teraz poznaj ludzi, którzy je tworzą. Fast Service zaprasza na dni otwarte. Spotkania odbędą się 22 września oraz 6 października. Opowiemy Ci o pracy na produkcji i magazynie. Odpowiemy na pytania i pokażemy możliwości rozwoju. Sochaczew, ulica Ziemowita 3, godzina 14. Nie tylko szukaj pracy, poznaj ją od środka.
11: Radio Sochaczew na dzień dobry.
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
14: Audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
0: A w studiu Radia Sochaczew dzisiaj Julia Kubowska, dyrektor Sochaczewskiej 80. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, witam.
0: A także Anna Majcher, wicedyrektor tejże szkoły. Dzień dobry.
16: Dzień dobry Państwu.
0: Sochaczewska 80. obchodzi w tym roku jubileusz stulecia. No i właśnie ten jubileusz, finał tego jubileuszu miał miejsce w miniony weekend, w sobotę. Co takiego wydarzyło się właśnie w murach waszej szkoły? Zresztą nie tylko w murach waszej szkoły. Jak przebiegał jubileusz?
15: Tak, proszę państwa, to była taka gala, która kończyła cały rok jubileuszowy i rzeczywiście można powiedzieć, że taki fantastyczny dzień poza nami, bo cała sobota była spędzona w zasadzie w 80. Rozpoczęliśmy mszę świętą w kościele tutaj w Sochaczewie, bardzo uroczystą, ponieważ nasze zaproszenie przyjęli księża, którzy pracowali kiedyś w szkole jako katecheci, a również tacy, którzy są absolwentami naszej szkoły i było nam miło, że przybyli, uświetnili mszę świętą. Mieliśmy też chór Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Sochaczewie, który uświetnił też uroczystość. Msza była bardzo uroczysta, było wielu absolwentów, to był pierwszy taki fajny punkt na trasie sobotniej, ponieważ mogliśmy zobaczyć naprawdę ludzi, którzy nawet przyjechali z zagranicy, żeby świętować jubileusz. Następnym punktem był uroczysty przemarsz, chodnikiem powiedzmy Sochaczewa, ale aż od kościoła do tutaj ulicy naszej Piłsudskiego. Następna rzecz to odkryliśmy w zasobie tablicę pamiątkową, która została przygotowana specjalnie z okazji stulecia. My mamy taki zwyczaj w ten sposób upamiętniania rocznic również w poprzednich jubileuszach, więc kolejna nowa, tym bardziej przed budynkiem szkoły, tablica z okazji stulecia ufundowana przez zespół organizacyjny pracowników naszej szkoły została odsłonięta. Uczestniczył w odsłonie pan dyrektor były szkoły Stanisław Kwiatkowski i pani Ewa Dymek, wicedyrektorka przepraszam, z poprzednich lat, także zacni, starsi nauczyciele z naszej szkoły. No i później zaczęła się duża część oficjalna, która była w bardzo dobrym miejscu, jak się okazało, dla tego jubileuszu, bo była to hala sportowa, która została w 22 roku w grudniu otwarta. Ja ciągle będę dziękować panu posłowi Małeckiemu i organowi prowadzącemu za to, że te środki znalazły się wtedy na to, żeby ta hala powstała przy naszej szkole, bo ona w tej chwili została wykorzystana chociażby do tego jubileuszu i podniosła z pewnością całą atrakcję i rangę tej uroczystości. Część oficjalna, przybyli goście, mieliśmy panów posłów 10. kadencji, pana ministra Małeckiego, mieliśmy pana Orlińskiego, mieliśmy radnych sejmiku województwa mazowieckiego, pana Podsędka i pana Orlińskiego, mieliśmy w końcu władze tutaj nasze, panią starostę powiatu sochaczewskiego Jolantę Gonta, mieliśmy panią wicestarostę Annę Pawłowską, mieliśmy pana burmistrza miasta Sochaczew Daniela Janiaka i mieliśmy w końcu nasz nadzór pedagogiczny szkolny, czyli przybyła mazowiecka kurator oświaty, co nas również bardzo mocno tutaj wzmocniło, ponieważ uważamy, że to jest osoba, która powinna i fajnie, że przybyła do nas, do szkoły. Bardzo dziękuję za te wizyty, ponieważ były to osoby, które naprawdę uświetniły uroczystość, nadały rangę tej uroczystości. Poza tym byli absolwenci, dyrektorzy szkół, byli jeszcze samorządowcy, także wiele osób przyjęło zaproszenie na naszą część oficjalną. Był medal pamiątkowy, były księgi jubileuszowe wręczane, były podziękowania, były przemówienia. Wszystko tak, jak powinno być. Słuchaczy było wielu, ponieważ hala sportowa jest przestrzenna, duża. Wydawało nam się, że tych krzesełek postawionych jest mało, ale wychodzi na to, że postawiliśmy 500 krzesełek, które były zajęte na hali sportowej, jak również trybuny były zajęte przez nasze dzieciaki, które obecnie w tej chwili są w szkole. Chcieliśmy, jak za chwilę moja koleżanka powie, łączyć wielopokoleniowo uroczystość. Były to dzieciaki ze wszystkich naszych 37 klas, po 5 osób, bo tyle się zmieści na trybunach, ale one miały okazję zobaczyć ten jubileusz, bo powinna może od tego zacząć, że jesteśmy bardzo zadowoleni, że to nam właśnie przyszło w tej szkole w tej chwili świętować stulecie. Jest to niebywała okazja, trafia się jak widać raz na 100 lat i myślę, że nasza rada pedagogiczna, jak i cała społeczność korzystała z tej okazji, żeby po prostu poświętować. I na koniec chcę powiedzieć, że równie dobrze, a nawet fajnie, wypadł bal, który był w dworku Magnat o godzinie 20. Przybyli wiekowo przeróżni absolwenci, również z zagranicy. Bardzo długo, bo tak jak było planowane do samego rana, były zabawy.
16: Do czwartej
15: rano nawet przeszło. Także generalnie jesteśmy bardzo pozytywnie. Tutaj podsumowujemy tę galę i uważamy, że że to wszystko, co sobie zaplanowaliśmy, no może zdarzają się jakieś niedociągnięcia, ale generalnie jesteśmy zadowoleni w szkole. Wczoraj rozmawialiśmy z Radą Pedagogiczną, więc zbieramy pozytywne, mam nadzieję, myśli na ten temat i oceny.
0: Ta gala, no to zwieńczenie jubileuszu. Oczywiście, żeby to wszystko mogło się udać, to praca wielu ludzi, wiele osób i też burza mózgów i pomysły. Tutaj zwracam się do pani wicedyrektor Anny Majcher. Jaki był plan na jubileusz?
16: Tak, rzeczywiście burza mózgów, kilka tygodni różnych, czasem szalonych nawet pomysłów, ale ostatecznie przyjęliśmy pomysł ożywienia starych fotografii dzięki AI. Otrzymywaliśmy bardzo dużo fotografii, skanów z takich prywatnych już zbiorów naszych absolwentów, byłych pracowników szkoły, także materiał był niezwykle bogaty. Nie chcieliśmy opowiadać naszej historii w sposób nudny, jakimiś prezentacjami na ekranie, dlatego podzieliliśmy na pewne dekady cały ten czas stulecia funkcjonowania naszej placówki z różnymi nazwami oczywiście, bo Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego nie byliśmy od początku. Te dziesięciolecia przeplatane były takimi atrakcyjnymi, mamy nadzieję, też pozytywny był odbiór, fragmentami występów naszych absolwentów i obecnych uczniów. Chcieliśmy zaakcentować tę wielopokoleniowość, czyli mimo to, że nasi absolwenci odchodzą, no, kierują się różnymi drogami swoimi zawodowymi, to jednak tę więź ze szką nadal pielęgnują i pięknie wpisały nam się w tę tradycję wielopokoleniowości takiego połączenia, jak powiedziałam, tych tradycji, ponieważ będ z Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia prowadził pan Wojciech Ziółkowski, nasz absolwent. Solistami w trakcie tej części muzycznej byli również absolwenci Julia Matczak i Mateusz Gabor, za co im serdecznie dziękujemy, że znaleźli czas w trakcie swoich różnych pełnionych obowiązków, ale też pojawili się nasi obecni uczniowie, czyli Marta Stępień, Cezary Walkowski, którzy ćwiczą pod patronatem Szkoły Tańca Pasjonat. Tak. Zatem chcieliśmy też pokazać wszystkim uczestnikom, że to nie tylko kształcenie zawodowe, bo jednak 80 kojarzy się ze szkołą techniczną, mechaniczną, budowlaną, jak teraz jesteśmy, czy informatyczną, ale chcieliśmy pokazać, że nasi absolwenci też pielęgnują w sobie duszę artysty, że mogą się spełniać również w innych dziedzinach. No i chyba pozytywnie zostały odebrane te elementy, ponieważ widzieliśmy i potem słuchaliśmy komentarze wzruszonych absolwentów, starszych osób, które ocierały łezki i mówiły, że poruszenie na tej starej fotografii robi jednak, czy ten ruch, tak?
0: Właśnie o to chciałem zapytać, czy ten ruch tych zdjęć, tak, domyślam się, że wywoływał wspomnienia i emocje.
16: Zdecydowanie łezkę w oczu, w oczach.
15: To znaczy, jeśli mogę coś dołożyć, to generalnie ten program komputerowy troszeczkę zmienia wygląd
16: obraz,
15: osób.
16: Tak.
15: No, nie byłoby to takie istotne może w tym wszystkim, ponieważ ważne było to, co się działo, bo no, nie było okazji nagrywać filmów w latach 1926, przynajmniej nie posiadamy takich. Natomiast ten tutaj program pozwolił nawet budowę szkoły ożywić i pokazać, gdzie trwały te prace.
16: Tak, murowanie
15: i, tak, i najbardziej to się tym starszym absolwentom podobało.
16: Szczególnie no, bo starszym osobom.
15: Z młodszych
16: tak.
15: tutaj lat posiadamy te filmy już w tej chwili. Natomiast to, co było kiedyś, było i tylko wyłącznie na czarno-białych fotografiach. Więc była to duża atrakcja.
0: A więc to było pokazanie historii, ale w taki przystępny, atrakcyjny
15: tak.
0: sposób.
15: I w taki nowoczesny.
0: Nowoczesny
16: i skrócony, bo nie da się w kilkanaście minut opowiedzieć 100 lat.
0: Oczywiście, że tak. Na pewno, żeby taki jubileusz powstał, to też potrzeba jest współpracy z różnymi partnerami, z różnymi też sponsorami tego wydarzenia. Wiem, że takich też mieliście.
15: Tak, chciałabym podziękować przede wszystkim instytucjom, które nas tutaj wspierały w formie patronatu, ponieważ to jest bardzo dla nas istotne. Więc dziękuję starostwu powiatowemu Sochaczewie, bo to był patronat przyjęty nad uroczystością. Dziękuję za wsparcie finansowe. Dziękuję za drugi patronat, to był pan burmistrz miasta Sochaczew, wsparcie rzeczowe, chociażby możliwość zatańczenia balgijki, która może być oglądana na Facebooku na Placu Kościuszki, czy postawienie fajnych tablic, które pokazywały historię szkoły, czy jeszcze innych rzeczy, które były bardzo dla nas istotne. Dziękuję mediom, właśnie jestem w tych mediach, za to, że nas wspierały przez cały rok, czyli Radio Sochaczew, ponieważ to pomogło nam rozpowszechnić informacje, no i wykorzystać. Ale proszę państwa, oprócz tego chyba podziękujemy też wielu osobom. Będziemy na stronie internetowej dziękować już, pokazując nazwy firm, bo mamy około 40 różnych instytucji.
16: W sumie ponad 30 firm nas wsparło finansowo i ponad 20 osób prywatnych, także to duży kapitał.
15: Było to wsparcie finansowe, rzeczowe, wykonawstwem, naprawdę, czyli przeróżne inicjatywy. Bardzo często to są nasi absolwenci. Albo rodziny absolwentów, osoby związane ze szkołą, ponieważ my rzeczywiście już też miałyśmy przyjemność robić pozostałe dwa jubileusze, też my. W związku z tym mamy jakieś doświadczenie przy 85-leciu, 90-leciu. Wróciliśmy do niektórych osób i bardzo dziękuję za tą otwartość, ale jeszcze chcę powiedzieć o swojej Radzie Pedagogicznej, proszę państwa, bo to jest zadanie naszej ogromnej Rady Pedagogicznej, dużej ilości. Każdy wykonywał to, na co tutaj się zdecydował, co potrafił najlepiej i chyba to też było widać na uroczystości. Byliśmy wszyscy obecni i było widać, że byli nasi nauczyciele, którzy odpowiadali za poszczególne zadania.
16: Tak, nauczyciele bardzo chętnie.
15: Więc bardzo im dziękuję. Obsłudze, pracownikom i nauczycielom.
16: Ogromna praca.
15: Tak.
0: O podsumowaniu jubileuszu stulecia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego, czyli Sochaczewskiej 80, też od tej gali finałowej, która odbyła się minioną sobotę, mówił na naszej antenie Julia Kubowska, dyrektor szkoły. Bardzo dziękuję.
15: Dziękuję bardzo.
0: A także Anna Majcher, wicedyrektor szkoły. Bardzo dziękuję.
15: Dziękujemy.
14: Była to audycja przygotowana na zlecenie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.
11: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama. Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
1: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
2: W Orstone okna, drzwi, bramy i rolety najwyższej jakości. Profesjonalny montaż i doradztwo. Ulica Kusocińskiego 1. Zadzwoń już dziś. 46 862 1952. Twój dom zasługuje na najlepsze.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew. Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
1: Zaglądamy do baru Brothers Grzegory, który czynny dzisiaj do 19, a danie dnia, które polecają na piątek, to jest zupa żurek, żeberko pieczone, ziemniaki, surówka z marchewki i pora. Możecie także w ofercie znaleźć smażonego konia oraz pierogi, oczywiście ręcznie robione domowe, jak zawsze, z mięsem, pielmieni, a także ukraińskie. Po więcej pozycji w menu wchodźcie także na ich Facebooka Bar Brothers Grzegory.
0: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
2: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
4: Sponsorem audycji jest pizzeria Per Amore della Vita. Tradycyjna pizza neapolitańska. Włoski klimat w Sochaczewie, ulica Traugutta 7.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
6: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 18,39 za kilogram. Skrzydełka z kurczaka 4,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 19 września lub do wyczerpania zapasów.
7: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
8: Wszystkich miłośników koszykówki zapraszamy na mecz drugiej ligi męskiej. Rysie Sochaczew, AZS Politechnika Warszawska. 19 września, godzina 19, Hala Mosir w Chodakowie. Liczymy na Wasz doping.
9: Uwaga, uwaga! 10. urodziny salonu Prestige Center. Z tej okazji do końca września darmowe konsultacje i 10% rabatu na zabiegi kosmetologiczne. Sochaczew, Olimpijska 10, lokal pierwszy. Telefon 570 090 908.
10: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
11: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
15: Na zegarach jest już 12.
16: Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera z siedzibą w Kuznocinie świętuje jubileusz 25-lecia. W tym serwisie o senioralnej biesiadzie piosenki, która odbyła się w SCK w Chodakowie. Gmina Nowa Sucha ze specjalnym wyróżnieniem. Samorząd otrzymał prestiżowy certyfikat gminy promującej profilaktykę uzależnień. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. Założona przez Krystynę i Bogdana Mikołajczyków Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera z siedzibą w Kuznocinie pomaga chorym na Alzheimera i choroby otępienne już od ćwierćwiecza. Gala jubileuszowa była okazją do wspomnień, ale też przedstawienia planów na kolejne lata. W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości, w tym poseł Adam Orliński.
17: Niezwykłe serce pani prezes, wszystkich pracowników, członków zarządu fundacji. Ogromna determinacja. Ja im z głębi serca gratuluję, bo to ich wielkie dzieło. Dziękuję za tą współpracę, którą już od lat tworzymy. Jestem zaszczycony, że mogę z nimi współpracować.
16: W gali poza przedstawicielami lokalnych samorządów i instytucji uczestniczyli chorzy i ich rodziny.
18: To jest rzecz, której się nie da w krótkich słowach opisać, dlatego że można sobie wyobrazić dorosłą osobę, która zachowuje się jak bardzo małe dziecko. Nic nie rozumie, robi po swojemu, nie kontroluje swoich odruchów, więc jedynym ratunkiem w pewnym momencie choroby jest właśnie taka fundacja. Dzięki tej fundacji mogliśmy mamę swoją zostawiać tam. My mogliśmy dalej realizować swoje zawodowe zadania i wiedzieliśmy, że jest tam zaopiekowana.
16: Mówił Waldemar Majcher.
0: To są wiadomości.

0: gości Radia Sochaczew.
1: W Sochaczewskim Centrum Kultury w Chodakowie odbyła się senioralna biesiada piosenki. To cykliczny projekt skierowany do seniorów z Sochaczewa i okolic. Rokrocznie wydarzenie odbywa się pod patronatem burmistrza miasta Sochaczew oraz Sochaczewskiej Rady Seniorów. Koordynatorką projektu jest Jolanta Kawczyńska.
2: Co wnoszą seniorzy z takich wydarzeń? Co jest z Pani punktu widzenia najważniejsze? Bo przecież robicie to po coś.
3: Integracja po 60+. Ale nawet trochę mniej, to jest taka chęć jakby odrodzenia się, bo myślę, że od 50 lat podobno zaczyna się wszystko od początku i możemy zmieniać świat. Naprawdę, to nie znaczy, że gdzieś tam jesteśmy bardzo starsi. Owszem, tak, ale śpiewając, malując, udzielając się w wydarzeniach sportowych, to wszystko nas jakby od początku ładuje tak pozytywnie. No i jesteśmy sprawniejsi i odkrywamy chyba w sobie coś więcej niż tylko wiek.
1: W Nowej Suchej z kolei odbyła się konferencja inaugurująca program Porozumienie, skuteczny samorząd, efektywna profilaktyka. Wydarzenie to zostało połączone z uroczystym wręczeniem gminie prestiżowego certyfikatu Gmina promująca profilaktykę uzależnień. Spotkanie stworzyło przestrzeń do dyskusji, wymiany doświadczeń oraz zacieśnienia współpracy na rzecz skutecznej profilaktyki i ochrony zdrowia mieszkańców.
4: Nie było sprzeciwu.
5: Głosowało 443 osoby, za 443. Sejm uchwalił ustawę o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami.
4: O wsparcie w 2028 roku będą mogły się ubiegać osoby w wieku od 18 do 65 lat. Od 2030 również młodzież od 13 roku życia. Według Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z usług asystenta może skorzystać około 100 tysięcy osób. Rozpoczęło się spotkanie prezydenta z ministrem obrony w sprawie polskiej obronności w obliczu zagrożenia ze strony Rosji. W spotkaniu uczestniczą też szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego i szef Sztabu Generalnego. Donald Tusk natomiast rozpoczął wizytę w Ukrainie, dziś w Starej Hucie pod Iwano-Frankiwskiem. W ramach Karpackiej Inicjatywy Integracyjnej premier spotka się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, a także z przywódcami Austrii, Rumunii i Serbii. Na miejscu jest Marcin Starzec.
6: Wśród tematów dzisiejszego spotkania z pewnością znajdzie się współdziałanie w ramach koalicji antybalistycznej i wykorzystania przez inne kraje leżące u podnóża Karpat zdolności wojskowych Ukrainy. Donald Tusk jednak studził w tej sprawie emocje.
7: Ja nie ukrywam, nie możemy być naiwni. Przyjechałem tutaj głównie po to, żeby pokazać, że Ukraina nie jest sama. Czekają nas wszystkich, nie tylko Ukrainę, ciężkie, trudne tygodnie i miesiące.
6: A pytany o możliwe uruchomienie procedur sojuszniczych NATO po ostatnich rosyjskich prowokacjach, premier mówił o scenariuszach, a nie o przesądzonych decyzjach.
7: Polska i inne kraje muszą być przygotowane na różne scenariusze, także te bardziej dramatyczne.
6: Premier dodał również, że nie ma wątpliwości co do zaangażowania Stanów Zjednoczonych, co do dalszej współpracy z krajami wschodniej flanki NATO.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Przyjemnie na zewnątrz, to na pewno, bo mamy 20 z solidnym bonusem. 21-22 stopnie, a może i więcej na słońcu. No właśnie, bo to także nam dziś towarzyszy. No i towarzyszyć będzie przy sobocie i przy podobnych wartościach. W niedzielę już ciut chłodniej, 18-19 stopni. No i tych chmur więcej, a nie wykluczone, że w niedzielę pod koniec dnia może też nam popadać.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: 6 po 12, no to zapraszam na wspólne spotkanie na 94,9. Łukasz Matusiak. Cześć.

0: Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianofur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.
4: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Boy i ich nowość na 94,9, czyli Music Sounds. Te dźwięki już za nami w Radiu Sochaczew. No i pytanie do was, czy słuchaliście wczorajszych Zajaranych? Bo jeśli nie, to nic straconego, te zaległości można nadrobić, bo ta rozmowa w formie wideo pojawiła się na portalu tusochaczew.pl. A gośćmi cyklu było małżeństwo Kasia i Darek Kędzior. No i w tej rozmowie Oskar Tomczyk podpytał o ich wyprawę kamperem do Japonii. Który kraj w Azji zaskoczył ich najbardziej? Jak podróż zniósł ich piesek Sami? Jakie problemy napotkali po drodze i dlaczego warto wyjechać w taką podróż? Właśnie na te i inne pytania odpowiadali w ostatnim podcaście Zajarani. Tu sochaczew.pl, tam was odsyłamy po szczegóły.
1: Reklama.
2: Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już szósta biesiada na czele w PGR Koszelew. Już w najbliższą sobotę o 15:00 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
3: W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
5: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie, sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znaczy, Frosta kupiłeś?
7: Proszę, się nie da!
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
9: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
10: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
11: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Castorama!
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Jeszcze więcej muzyki.
18: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
18: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.

0: nadzieję, że jeszcze razem coś się nagrają, no bo te głosy pasują do siebie. Duet idealny. Dawid Kwiatkowski i Margaret, ich nowość. Później ci opowiem, to za nami 20 minut. Tyle dzieli nas od 13. No i w Radiu Sochaczew o tym, co już jutro, bo to przecież wielki rewanż, czyli mecz ekipa burmistrza kontra KP Orkana Sochaczew. Wszystko połączone z oficjalnym otwarciem zmodernizowanych obiektów sportowych przy Warszawskiej 80, ale też przede wszystkim to z pomocą na rzecz Mai i Stasia Tarasów.
1: Otwieramy piękne kompleksy sportowe, to o 14.30, od po godzinie 15.00 wielkie wydarzenie sportowe, trzy mecze sportowe i ten ostatni, ekipa burmistrza kontra Orkan Sochaczew, powiem łatwo, skóry nie sprzedamy, ale najważniejsze, że zbieramy tego dnia dla Mai, dla Stasia i każda złotówka naprawdę będzie na wagę złota. Zachęcam, bądźmy razem, ja podkreślam, że zawsze sochaczewianie mają najpiękniejsze serca i też wielkie podziękowania dla Radia Sochaczew, że wspieracie to wydarzenie, bo naprawdę to wydarzenie może pomóc rodzinie Tarasów.
0: O tym mówił burmistrz Daniel Janiak. Wstęp oczywiście jest wolny, a na miejscu oprócz tych sportowych emocji, no to gwiazdy, które tam się pojawią. Będzie też strefa kibica, datki do puszki i licytacje fantów i gadżetów. No to do zobaczenia na miejscu.
2: Radio Sochaczew. Autopromocja.
3: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
6: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
8: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
11: Jeszcze więcej muzyki.
12: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
15: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
4: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
5: Z Pałem PSS w Sochaczewie zaprasza na zakupy. Schab wieprzowy bez kości 18,39 za kilogram. Skrzydełka z kurczaka 4,99 za kilogram. Promocja obowiązuje do 19 września lub do wyczerpania zapasów.
6: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już

0: Azowej Woli. Na plenerowej scenie w parku obok domu urodzenia Fryderyka Chopina usłyszymy zdobywcę trzeciej nagrody oraz nagrody za najlepsze wykonanie koncertu w 18. konkursie chopinowskim Martina Garcia Garcia wraz z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Anny Sułkowskiej-Migoń. W programie koncert fortepianowy F-moll opus 21 Chopina i czwarta symfonia Adur opus 90 włoska Feliksa Mendelssohna Bartoldiego. Bilety w cenie 25 zł można nabyć na bilety.nifc.pl. Wydarzenia z cyklu Letnia scena w Żelazowej Woli dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
2: Jeszcze więcej muzyki.
0: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
5: Reklama.
6: Na zegarach dochodzi 13.
7: Sochaczew uczcił 87. rocznicę bitwy nad Bzurą. Na cmentarzu wojennym w Trojanowie odbyła się coroczna uroczystość. Historyczny portyk przy szkole podstawowej nr 1 już po remoncie. W tym serwisie także o konkursie na najsmaczniejszą nalewkę w gminie Sochaczew. Znamy zwycięzców. Nagrody otrzymają podczas dożynek. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. Na cmentarzu wojennym w Trojanowie uczczono 87. rocznicę bitwy nad Bzurą. Uroczystość przebiegała w honorowej asyście wojskowej. Wyjątkowość miejsca i dramatyczne wydarzenia 1939 roku wspominał dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą Radosław Jarosiński.
8: Znajdujemy się na największym w Polsce i w Europie cmentarzu poświęconym poległym w jednej bitwie. Różne szacunki wskazują na straty polskie w liczbie od 16,5 tysiąca do 20 tysięcy ofiar. Spoczywa tutaj 3693 żołnierzy Wojska Polskiego różnych pułków i formacji, które wykrwawiały się na naszym terenie. Około 30 zidentyfikowanych żołnierzy 2 Batalionu 18 Pułku Piechoty, w tym podporucznik Michał Skuza, dowódca 1 Plutonu 5 Kompanii oraz podporucznik Adam Marian Wzorek, dowódca 3 Plutonu 4 Kompanii. Ponadto spoczywa tu 20 żołnierzy Armii Krajowej ze zgrupowania Socha, poległych w walce pod Bronisławami oraz 142 cywilne ofiary niemieckiej okupacji.
7: W ramach uroczystości odprawiona została polowa msza święta, przybyli wzięli udział w apelu pamięci, a pod pomnikiem poległych delegaci złożyli wieńce i wiązanki.
2: To są wiadomości Radia Sochaczew.
7: Historyczny portyk przy szkole podstawowej nr 1 w Sochaczewie już po remoncie. Podczas ostatniej sesji Rady Miasta wiceprzewodniczący Jakub Wojewoda podkreślał, jak istotna jest dbałość o nasze zabytki.
9: To chyba już jedyne detale architektoniczne, zabytkowe, które pozostały w tych budynkach. Były one przez lata przebudowywane, ale naprawdę cieszy oko i tym bardziej, że Szpital Wojenny 802 Jeniecki Wojskowy znajdował się w tych budynkach i są fotografie, które obrazują żołnierzy Wojska Polskiego, którzy przed tym budynkiem byli fotografowani. Zbliżają się obchody rocznicy, tutaj walk o Sochaczew 1939 roku i myślę, że to też jakby takie warte podkreślenia wydarzenie i remont.
7: W niedzielę na boisku Piasta Feliksów odbędą się dożynki gminy Sochaczew, które rozpoczną się mszą świętą polową o godzinie 13. Mszę celebrować będą biskup łowicki Wojciech Osial oraz ksiądz proboszcz trojanowskiej parafii Kazimierz Wojtczak. Po tradycyjnym obrzędzie dzielenia chlebem przyjdzie czas na rozstrzygnięcie gminnych konkursów.
10: To są dwa konkursy. Pierwszy na najlepszą nalewkę. Mieliśmy 13 zgłoszeń. Wygrały Nowe Mostki. Prywatna osoba, pani Justyna Zydleska. Na drugim miejscu Chopinowskie nutki, koło gospodyń Chopinowskie nutki i trzecie miejsce Kwiat Karwowa i Gawłowa.
7: Mówił Robert Orzeszek, kierownik referatu świetlic wiejskich gminy Sochaczew. Drugi konkurs na wieńce dożynkowe zostanie rozstrzygnięty podczas dożynek.
5: Wiadomości ekonomiczne.
11: Sponsorem programu jest Tom.

0: Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. Tomarbit.pl.
1: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
3: Miriam Lipińska. Sejm po ekspresowych pracach zapewne przegłosuje dziś ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Rząd chce w ten sposób zdobyć pieniądze na kolejną odsłonę programu CPN. PiS twierdzi, że ustawa jest niezgodna z konstytucją, ale jak mówi Zbigniew Kuźmiuk, jeśli pojawi się w niej poprawka zakładająca, że wpływy z nowego podatku w całości pójdą na CPN, PiS ustawę poprze.
4: Jeżeli ona zostałaby przyjęta, to jesteśmy, zamknąć już oczy na to, że ustawa jednak narusza polską konstytucję i zagłosować za tą ustawą.
3: Z kolei prezydent Karol Nawrocki, który w lipcu skierował identyczną ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, zapowiada swój projekt o obniżeniu cen na stacjach paliw. Kuracjusze masowo rezygnują z pobytu w sanatorium. W pierwszej połowie roku z wyjazdów zrezygnowało aż 12 tysięcy osób, a straty uzdrowisk sięgnęły 75 milionów złotych. Dlatego NFZ apeluje do pacjentów o jak najszybsze informowanie o rezygnacji z wyjazdu, mówi rzeczniczka kujawsko-pomorskiego oddziału Barbara Nawrocka.
5: Po to, aby jak najszybciej to skierowanie mogło być przez nas zagospodarowane, aby z tego miejsca mógł skorzystać kolejny pacjent, który czeka na leczenie uzdrowiskowe.
3: Ze zwrotu mogą skorzystać osoby, które mają pozytywnie rozpatrzone skierowanie i swój numer w kolejce oczekujących.
0: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. Tomarbit.pl.
1: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
6: 4 po 13 i Army of Lovers w waszych głośnikach. Gramy. Obsession.

0: chłopaki, to bardzo zdolne. Kuba i Kuba już za nami. 17 minut po godzinie 13. Słuchacie Radia Sochaczew i posłuchacie też za chwilę naszego stałego piątkowego punktu, czyli audycji Kosmetologika. Warto być blisko, jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, jak po prostu o siebie zadbać.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: A krucha od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
2: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
3: Jeszcze więcej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
7: Reklama.
8: Kosmetologika. Wszystko o urodzie i świadomej pielęgnacji.
9: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew Olimpijska 10.
10: A dzisiaj w naszym studiu jest pani Anna Orzeszek, właścicielka salonu Prestige Center. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam serdecznie.
10: Pogoda jesienna, a to oznacza nowe możliwości, jeśli chodzi o naszą skórę. Jakie to są możliwości?
11: No tak, jesień to jest taki fajny czas, kiedy wchodzimy z różnego typu zabiegami, których nie można było robić w lecie. Więc no, poczynając od tej depilacji laserowej, którą zaczynamy teraz robić, jak już opalenie na nam schodzi, możemy też wejść z całym szeregiem zabiegów kosmetologicznych na twarz. Między innymi są to właśnie kwasy złuszczające. Sezon się zaczyna, teraz możemy robić sobie takie stopniowe zabiegi kwasami. Zaczynać. Możemy też zacząć usuwać laserowo wszelkiego typu zmiany skórne, blizny, robić jakieś dermabrazje, mikrodermabrazje, mazoterapię mikroigłowe, wszystko co nam wierzchnie, powierzchownie nadrusza na skórek. No i na jesieni też możemy sobie na przykład zrobić porządek z naczynkami.
10: Dzisiaj skupimy się na laserowym usuwaniu zmian, dlatego że tych tematów faktycznie jest dużo, a dzisiaj szerzej o tym, jakie zmiany można usunąć laserowo.
11: Więc tak, no to jest bardzo obszerny temat, bo mało kto jakby o tym wie, że laserowo możemy usuwać sobie zmiany typu na przykład wszelkiego rodzaju brodawczaki, które sieją nam się wirusowo. Zaczynając od kurzajek, które nasiewają nam się przeważnie ręka, noga, ale czasami też niechcący możemy sobie wetrzeć to gdzieś na skórę, na twarzy. Dalej idąc, są to różnego typu włókniaki wirusowe. To są właśnie z takich serii wirusowych. Co za tym idzie, one się namnażają, one nam się nasiewają, takie włókniaczki. Bardzo dużo osób ma te włókniaki gdzieś rozsiane na twarzy, na przykład przy oczach. Są to takie jasne skórki, z czasem brązowieją, tego się namnaża. To widać, że to się sieje gdzieś, jak ktoś nosi łańcuszek i tutaj pociera szyję, to sobie tak delikatnie uszkadza ten naskórek i wtedy to się sieje jak grzybki po deszczu. No, jak ktoś ma jedną, dwie, trzy zmiany, to jeszcze nie jest źle, natomiast jak ktoś nie wie o tym, że można to usunąć, nie zbada tego na czas i nie przyjdzie po pomoc, to tego się robi naprawdę w setkach. Pod pachami, pod linią stanika, wewnętrzne strony zgięć łokci. Czasami głupie miejsce pachwiny, ale no mówmy szczerze, to też się w takich miejscach potrafią zrobić włókniaczki. Fajnie jest się iść doradzić dermatologa, potwierdzić tak, że to jest włókniak. i wtedy można przyjść i to laserowo usunąć. Laserowo to nie znaczy, że jakoś mocno inwazyjnie, to jest powierzchownie usuwana zmiana, nie wchodzimy w skórę właściwą, w żaden sposób nie zostawiamy śladu i blizny, a cały zabieg jest pod znieczuleniem takim w kremiku, nie zastrzyku, więc spokojnie.
10: No bo zmiany różnego typu możemy też usuwać chirurgicznie. Czym się różni kosmetologicznie od dermatologicznie?
11: No właśnie, to jest tak, że jeżeli jest lekarz, który nie jest pewien danej zmiany i należałoby ją zbadać histopatologicznie, wtedy musi taką zmianę wyciąć z całym nadmiarem skóry i wysłać po prostu do badania. Ale to są takie przerosty, gdzie to jest zmiana głęboko w skórze i to jest część skóry, to widać to po prostu, że to jest nie narośl na skórze, tylko że to jest w skórze. To wygląda, no, na taki chłopski rozum, to wygląda jak, powiedzmy, przerost struktury jak chałwa, że to jest narośle, które rośnie nam na płasko, gdzieś tam w środku jest ciemna plamka i wiadomo, że to jest częścią skóry. No, dlatego jak my nie jesteśmy do końca czegoś pewne, to zawsze wyślemy do lekarza, wiemy, jak to wygląda, natomiast lekarz i tak nigdy nie powie, nie jest pewien na 100%, wtedy to należy wyciąć z całym fałdem skórnym, wysłać do badania. My nie wchodzimy w skórę, my nie wycinamy nic i też nie bawimy się w coś, jak nie jesteśmy pewni, dotykamy tylko się takich zmian, które są odstające, są duże, są wiadome, że nie są częścią skóry, więc jakby no można to ocenić, można się dermatologicznie doradzić i dopiero do nas wrócić, bo jeszcze nie powiedziałam o innych, tak, brodawkach, które też również usuwamy. Są to brodawki twarde, takie jak kulka narastające. One to są zwykle jasne, bezbarwne, ale one wtedy tak rosną w taką dużą, dużą brodawkę na twarzy. To też jest rodzaj brodawki, to też nie jest żadna zmiana, którą trzeba wycinać z nadmiarem fałdem skórnym, ale też wiadomo, fajnie by to było zbadać. My tutaj oferujemy po prostu usuwanie zmian tak naprawdę plazmą, która nie wchodzi w część skóry, ona tylko powierzchownie sobie wyłożyczkuje daną zmianę, nie wchodząc w skórę właściwą. I często ludzie się dziwią, że to nawet mocno nie boli. No dlaczego to nie boli? No bo raz, że kremem znieczulamy, fakt, tak? Ale też taka brodawka, taka kurzajka, taka narośl, to nie jest część skóry. To jest narośl, która działa rozpierająco na ścianki jakby skóry i nie jest unerwiona, więc w ogóle no, nie odczuwamy tam bólu. Dopiero jakieś przewodzenie ciepła przy końcówce takiej na przykład brodawki czy kurzajki, to ktoś jest w stanie poczuć, ale to nie jest jakieś ciężkie do zniesienia. Jeszcze nikt nam nie uciekł i z powodzeniem robimy i myślę, że to jest fajny sposób, żeby sobie po prostu pomóc, a nie mieć potem nie wiadomo jakich śladów.
10: Mówiła Pani również o możliwości usunięcia kurzajek laserowo, ale tak. Mówi się też, że kurzajki można usuwać poprzez wymrażanie, czy tutaj
11: tak. Jakby różnica? Po kolei idąc, no pierwsze co, no to można, wiadomo, iść do apteki, kupić sobie coś takiego na wymrażanie. Do nas trafiają osoby, które po prostu już sobie nie dają same rady, tak, że bawią się z tym długo, próbują wymrażać, smarują różnymi preparatami i gdzieś tam, no, nie idzie to dobrze. Trafiają do mnie czasami osoby po miesiącu, dwóch, jak noszą takie kurzajki, a trafiają też ludzie, którzy nosili latami i nawet nie wiedzieli, że to jest kurzajka. Mylili to na przykład z jakimś modzelem, z jakimś takim naroślą, z czymś nie do końca wiadomym. Więc ja mogę jeszcze tak krótko podpowiedzieć, jak rozpoznać, czy to jest kurzajka, bo to jest ważne i zawsze się spotykam z tym w gabinecie, że ludzie po prostu nie wiedzą, bo nie wiedzą. No to teraz powiem, jak sprawdzić, czy to jest kurzajka. Więc drodzy Państwo, jak sobie po prostu taką narośl, kurzajeczkę, czy też podejrzenie kurzajeczki namoczymy, tak bardzo, bardzo namoczymy, że to jest wręcz aż takie jasne, to trzeba się przyjrzeć tam głęboko do środka, czy gdzieś nie ma jakiegoś małego korzonka. Te korzonki wyglądają po prostu jak takie małe czarne kropki w środku i bardzo często jest tak, że wycinane jest latami i trudno jest to dojrzeć, więc trzeba naprawdę mocno namoczyć tą zmianę, zobaczyć, jak są kropki. kropki, to znaczy, że to są korzenie kurzajki i można to sobie wycinać, to będzie rosło coraz głębiej, potem będzie tylko efekt taki, że będzie to coraz trudniej usunąć, bo korzeń się będzie wrastał jeszcze głębiej. A my tak samo jak inne zmiany, znieczulamy kremem, odparowujemy laserowo, potem jest dawany taki lek, który jest bez recepty i jakby mam 100% powodzenia od paru lat, więc no, trzeba po prostu po kolei najpierw wiedzieć, czy to jest kurzajka.
10: Ale tych zmian jest bardzo dużo, tak jak pani mówiła, również plamki żółte.
11: Tak.
10: Tutaj no, sprawa jest taka bardzo delikatna, bo dotyczy
11: tak.
10: oczu.
11: Tak, dotyczy oczu. No tak, dotyczy oczu i też jest taka sytuacja, że ja właśnie ten sprzęt, który kupiłam, tą plazmę, ja to kupiłam do oczu. Bo w swoim czasie zajmuję się do tej pory, ale nie tylko tym, blefaroplastyką powiek, czyli takim bezinwazyjnym odparowaniem nadmiarów fałdów skórnych przy pomocy plazmy. I właśnie do oka ta plazma służy, więc stąd potem wzięło się, że to urządzenie ma też wiele ciekawych takich innych ustawień do usuwania na przykład plamek żółtych w okolicy oka, bo tak jak mówiłam wcześniej, to nie jest laser, który bije na wprost i przerywa przez wszystkie warstwy skórne, tak jak działał i działa do tej pory laser CO2, tylko to jest plazma. Plazma jest zjawiskiem zawiesistej kuli i jestem w stanie sobie po prostu znieczulić i z zewnątrz wyłożyczkować zmiany, nie wchodząc dalej, tak, nie przerywając. Więc no, jeżeli ktoś ma takie wielkie białe narośla i nie wie, co z tym zrobić, naprawdę nie wie, to ja też z powodzeniem gdzieś od 6 lat usuwam plamki żółte w okolicach oczu. No jest to zabieg, tak, owszem, absolutnie żadna krew nigdzie nie leci. Natomiast jest to zabieg dosyć inwazyjny i trzeba mieć świadomość, no ale coś za coś. Jest raz rekonwalescencja, potem są zaróżowienia około 12 tygodni, ale finalnie nie ma tej właśnie żółtej tkanki, tych plamek żółtych, które no tworzą się też nie wiadomo, bo niektórzy lekarze mówią, że wątrobowo, inni, że genetycznie. Do mnie trafiają osoby w różnym wieku i nie widzę żadnej zbieżności. Czy to jest osoba 20-letnia, czy 65-letnia, mężczyźni, kobiety i od leków. Nie zauważyłam nigdy żadnej zbieżności i osoby, które trafiają też nie wiedzą, po prostu mają, nie chcą tego mieć, przychodzą, usuwam z powodzeniem.
10: I nie ma powodu.
11: Nie ma.
10: Tak. Bardzo dziękuję już za rozmowę.
11: Dziękuję.
10: Przypomnę,
11: bardzo.
10: W naszym studiu była pani Anna Orzeszek, właścicielka salonu Prestige Center.
11: Dziękuję bardzo.
8: Była to audycja Kosmetologika. Obalamy mity i edukujemy.
9: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew Olimpijska 10.

0: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
6: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
7: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. Asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone Luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
11: Jeszcze więcej muzyki.
12: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
4: Reklama.

może to wiecie. Taka sugestia, jeżeli chodzi o nadchodzący weekend, by wsiąść do tego pociągu byle jakiego i ruszyć gdzieś w fajne miejsce. Merla Rodowicz i Krzysztof Zalewski już za nami, Alcazara, także Kasperczyk i Witam Bambino z ich numerem Mam Talent do 14, a o pełnej wiadomości co w nich, no to wrócimy sobie do tematu 87. rocznicy już Bitwy nad Bzurą.

Reklama. Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga! Sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 609.

0: w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
1: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: OSP Szczytno zaprasza na darmowe warsztaty edukacyjne. Już 19 września od godziny 10 do 20 na placu OSP Szczytno. W programie pierwsza pomoc, bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym, zachowanie w sytuacjach kryzysowych i wiele innych.
3: Jeszcze więcej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45. Przy trasie na Warszawę.
7: Reklama.
8: I mamy już prawie 14.
9: Sochaczew pamięta. Na cmentarzu wojennym w Trojanowie, największym w Europie cmentarzu poległych w jednej bitwie, miały miejsce uroczyste obchody 87. rocznicy bitwy nad Bzurą. W tym serwisie zapraszamy na warsztaty organizowane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Sochaczewie. Będzie też przypomnienie. Już jutro w naszym mieście akcja bezpłatnego chipowania psów i kotów. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Apel pamięci, salwa honorowa, polowa msza święta, a przede wszystkim uczczenie pamięci poległych. 17 września na cmentarzu wojennym w Trojanowie miały miejsce uroczyste obchody 87. rocznicy bitwy nad Bzurą. Szacuje się, że w obronie naszego miasta mogło zginąć nawet 20 tysięcy żołnierzy.
10: To był niezwykły czas. To był czas, który do dzisiaj jest dla nas lekcją historii. I chciałabym z tego miejsca powiedzieć do Was, młodzi ludzie, nie zapominajcie o tym. Żyjecie naprawdę we wspaniałej, silnej, wolnej Polsce. Proszę Was, abyście znaleźli choć chwilę czasu w ciągu roku, żeby przeczytać o historii naszych bohaterów, tych, którzy walczyli w kampanii wrześniowej, ale nie tylko, o tych, którzy oddali za naszą wolność życie.
9: Mówiła wicestarosta Anna Pawłowska. Biblioteka Pedagogiczna w Sochaczewie zaprasza na warsztaty edukacyjne. Wydarzenie skierowane jest do młodzieży wkraczającej w dorosłe życie i nosi hasło Bezpieczni Świadomi. O szczegółach dyrektor biblioteki Elżbieta Szczypińska.
11: Przyjedzie do nas pan Roman Latoszyński, który jest reprezentantem Krajowego Centrum AIDS i będzie mówił o profilaktyce HIV-AIDS, też o profilaktyce uzależnień. Warto skorzystać z tego wydarzenia. Skierowaliśmy zaproszenia do naszych wszystkich miejskich szkół ponadpodstawowych. Mamy informację zwrotną, że młodzież będzie uczestniczyła. Warto skorzystać, ponieważ wpisuje się to wydarzenie w tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Tu będzie też mowa o wykluczeniu, o zdrowiu psychicznym. W dogodnych warunkach w kinie Odeon odbędą się te warsztaty i mamy tutaj prezent dla uczestników. Film, który wchodzi na ekrany kin, Niebo nad Normandią.
9: Warsztaty odbędą się w środę 23 września.
7: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Urząd Miasta Sochaczew łączy siły ze Stowarzyszeniem Zwierzęcy Głos oraz organizacją charytatywną Koty z Sochaczewa. Owocem współpracy będzie akcja darmowego chipowania psów i kotów w naszym mieście. Odbędzie się ona w najbliższą sobotę na parkingu koło Szkoły Podstawowej nr 4 w godzinach od 14 do 18. Ratusz zapewnia też dodatkowe atrakcje jak bazarek dla bezdomnych zwierząt, wata cukrowa, popcorn, malowanie twarzy i wiele innych.
12: Ostry spór w ramach koalicji rządzącej. PSL nagle wycofało swoje poparcie dla projektu ustawy, która miała skończyć się z szeroką dostępnością alkoholu, wprowadzając m.in. odgórny, obligatoryjny zakaz nocnej sprzedaży. I to w całej Polsce. Jestem wściekła. Nie wiem, co się stało, mówi wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia Joanna Wicha z Lewicy.
13: To jest wiele miesięcy ciężkiej pracy. Jest przygotowywany nowy projekt i PSL mógł tam spokojnie wszystkie swoje poprawki do tego projektu nam

0: dać. Nie zrobił tego, tylko wywrócił stolik. Mam nadzieję, że za 2 tygodnie pójdą po rozum do głowy i będziemy to normalnie głosować, no bo jest ponad podziałami zgoda, że jest to potrzebna ustawa.
1: Stąd też apel posłanki Lewicy do kolegów z koalicyjnego PSL-u o refleksję i zmianę stanowiska. Kolejny ruch prokuratury w śledztwie dotyczącym ogromnej awarii na stacji w Katowicach. Śledczy skierowali do sądu wniosek o aresztowanie 2 mężczyzn, którzy mieli w środę uszkodzić i ukraść elementy infrastruktury kolejowej, co z kolei doprowadziło do awarii urządzeń sterowania ruchem, w konsekwencji do poważnych wielogodzinnych utrudnień w ruchu pociągów. Sprawcy działali z chęci osiągnięcia zysku. Nie był to akt dywersji, wynika z ustaleń śledczych. Grozi im do 8 lat więzienia. Do 18 grudnia posiedzi w areszcie kierowca polskiego autokaru, który uległ katastrofie na autostradzie M3 na Węgrzech. Taką decyzję nieprawomocną jeszcze podjął tamtejszy sąd. W wypadku w połowie sierpnia zginęło 12 osób, 10 w ciężkim stanie trafiło do szpitali.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
4: Pogodnie i tak raczej do końca dnia powinno pozostać przy 21-22 stopniach. Jutro ta pogoda ma być bardzo podobna do tego, co mamy dziś, ale już niedziela z większym zachmurzeniem i możliwym deszczem, szczególnie pod koniec dnia i nieco niższą temperaturą, 18-19 stopni, a kolejny tydzień to już ten jesienny, kiedy oficjalnie powitamy tę porę roku, no i się nam ciut schłodzi. 16, 17, takie wartości w ciągu dnia, a noce i ranki, no to chłodne, bo mówimy o zaledwie 6-7 stopniach, choć w tym kolejnym tygodniu ma być sporo słońca.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600 Lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
4: Stanisław i Irena, ale też Zofia, Stefania, Józef, Ryszarda, Tytus, Zachariasz, Ariadna, Baltazar, Metody i Kastiel. To wszyscy ci, którzy dziś w piątek 18 września mają swoje imieniny, no to z tej okazji przesyłamy mocnych, najserdeczniejszych życzeń. 5,5 minuty po 14, no to wracamy, gramy to Bananarama.

gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Sexy, cute, pretty, fun, fly. I'm a Barbie girl.

0: Purple Disco Machine i jego Dopamina na 94,9. Recepta na zdrowie to audycja o zdrowiu właśnie, profilaktyce i o tym, jak lepiej zadbać o siebie na co dzień. I o tym już za chwilę w Radiu Sochaczew opowiedzą Natalia i Piotr Gawrylczyk. Także bądźcie blisko.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
6: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na Ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w Twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Polimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
9: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Castorama!
12: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
11: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Jeszcze więcej muzyki.
14: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
17: Recepta na zdrowie. Dieta, ruch i właściwy styl życia. Czyli poradnik Radia Sochaczew.
18: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
19: Sponsorem programu jest Bloom Studio. Butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
20: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocińska. Usługi podatkowe, kadry i płace. Brzozów Stary 15.
21: W studiu Natalia Gawrylczyk-Zielińska, dietetyczka oczywiście. Dzień dobry.
22: Dzień dobry.
21: I trener i zawodnik sportów sylwetkowych Piotr Zieliński. Dzień dobry.
23: Dzień dobry.
21: Pytanie do Piotra. Na wizycie podczas omawiania wyników badań lekarz zasugerował trening oporowy. Jakie ćwiczenia można wykonywać w domu? Czy ciężarki wystarczą? No i siłownia odpada. Co to jest ten trening oporowy?
23: To jest trening z obciążeniem zewnętrznym. Czyli możemy wykorzystać różnego rodzaju gumy, jeżeli nie chcemy ćwiczyć lub nie możemy ćwiczyć na siłowni. Są takie gumy specjalne, no najróżniejsze, od krótkich po długie, takie ekspandory gumowe i przy ich wykorzystaniu możemy najróżniejsze ćwiczenia wykonać. Czy to będą ćwiczenia w siadzie, w leżeniu, czy w staniu. To wszystko zależy od tego, na czym nam zależy. Dobór tych ćwiczeń też dobrze jest dopasować razem z trenerem lub z lekarzem, rehabilitantem, jeżeli w tym kierunku ma być wzmacnianie, ale możemy też zacząć od ćwiczeń z wykorzystaniem oporu własnego ciała. To też są fajne ćwiczenia, czyli zwykłe tak zwane brzuszki, czy jeżeli jesteśmy w stanie, możemy się podciągnąć, możemy wykonać pompkę, ta pompka może być wykonana przy ścianie czy przy stole, w zależności od nachylenia i w jakim stopniu jesteśmy silni, ile damy radę zrobić.
21: Okej, to jeżeli interesuje mnie trening oporowy, tak jak w tym wypadku, to jak poznać technikę, jak się z tym treningiem zapoznać? Jeżeli siłownia jest tutaj jakąś barierą, to w takim razie powinienem się indywidualnie umówić z trenerem w jakiejś takiej kameralnej przestrzeni, czy właśnie sięgnąć po fizjoterapeutę, czy chociażby wykorzystać internet. Jak to zrobić, żeby no, technicznie nauczyć się wykonywać takie ćwiczenie?
23: Żeby ten ruch był poprawnie wykonany, to ciężko jest powtórzyć samemu, jeżeli nie miało się w styczności wcześniej z siłownią czy ze sportem poprawnie taki ruch. Proponowałbym właśnie z rehabilitantem czy z trenerem umówić się. Z trenerem też można na sali, nie trzeba koniecznie na siłowni. Są sale też specjalne wydzielone, gdzie można spokojnie wszystkie takie ćwiczenia, które możemy wykonać w domu, przepracować sobie, nawet jedną taką godzinę, żeby wstępnie pokazać, jak to ma wyglądać i przełożyć sobie na pracę w domu.
21: A co z hantelkami?
23: Hantelki też są bardzo dobre. Są takie fajne obciążniki, które możemy sobie przypiąć na nadgarstki czy na kostki, które też nam fajnie na początku pomogą. Są kilogramowe, półkilogramowe, kilogramowe, dwukilogramowe. Ważne, żeby też ten opór troszeczkę zwiększać, żeby to nie było za lekko, czyli wykonujemy przykładowo 15 powtórzeń, ale jesteśmy w stanie wykonać 30, no to już troszeczkę będzie za dużo, zwiększamy sobie troszeczkę obciążenie. Są też hantle regulowane, gdzie możemy dopinać to obciążenie, zdejmować. Myślę, że coś takiego by było na początku bardzo, bardzo fajne.
21: I jeżeli chodzi o ten trening właśnie oporowy z gumami, o których mówiłeś, tutaj też ze specjalistą jesteśmy w stanie kompleksowo podejść do całego ciała.
23: Tak, dokładnie tak. Też ja często zalecam osobom, które wyjeżdżają gdzieś na wakacje i wiedzą, na przykład będą spędzali na łódce, tak, i ciężko im znaleźć siłownię wtedy, to zabierają ze sobą zestaw takich gum oporowych różnej wielkości. Ustalamy sobie ćwiczenia i całe ciało naprawdę super solidnie można przepracować. Poznać też trochę inne mięśnie, bo zaczynają nam mocno mięśnie głębokie pracować przy tych ćwiczeniach, co też jest bardzo, bardzo pożądane, a nie wszyscy chcą na siłowni wykonywać takie ćwiczenia. Więc jak jedziemy na wakacje, żeby zastąpić lub utrzymać swój trening, spokojnie na gumach oporowych też można fajnie wykonać.
21: Dynia, śliwka, gruszka, czyli wrześniowe hity. Pytanie, hity czy kity?
0: Nie no, hit bez dwóch zdań.
21: Na surowo czy na ciepło? No i pytanie, czy to są wasze smaki? Bo ja wiem, że wy jesteście ciepłolubni, letniolubni, truskawki, maliny i tak dalej. To o tym rozmawialiśmy wielokrotnie. Natomiast jak to jest z tymi darami jesieni? Bo jesień co prawda jeszcze za moment, ale już na targowiskach i na sklepowych półkach już tego typu produkty są.
0: No myślę, że ten spadek temperatury też wpływa na to, że jest większa ochota na takie produkty, chociażby w takiej postaci, jeśli chodzi o dynię właśnie przetworzonej, to znaczy upieczonej, w postaci zupy, czy jako dodatek właśnie do obiadu. Także jak najbardziej jakby włączamy do naszej diety i korzystamy z nich i no polecamy korzystanie właśnie z sezonowych warzyw i owoców jak najbardziej. Tutaj dynia, no to jak najbardziej hit, bo to jest świetne źródło witaminy A, beta-karotenu. Działa też no, znakomicie na nasz wzrok, wspiera też funkcje takie antyoksydacyjne, czyli przeciwdziała wolnym rodnikom, starzeniu się, ale też i właśnie przeciwnowotworowo. Także tutaj bardzo, bardzo dobry produkt i sięgajmy po nią.
21: Zupa najczęściej gości u was?
0: Zupa, ale też często korzystamy na zimno w formie takiej upieczonej, już schłodzonej, na przykład jako dodatek do sałatek.
21: A marynowane? Bo też są dostępne różnego rodzaju.
0: Tak, ale to już bardziej tutaj, jeżeli chodzi o przetwory, no to babcia Piotrka tutaj często nas raczy taką.
21: Piotr z uśmiechem kiwasz głową, rozumiesz, to jest sprawdzona.
1: Od zawsze gościło na stole, tak, jesień,
0: właśnie
1: zima.
0: Właśnie w tym sezonie jesień, zima, tak. Tak samo jest, gruszki też gruszki, w tej formie marynowanej. Tak, ale z gruszek też bardzo polecam kompot i tutaj poprzez dodanie goździków, cynamonu, przypraw takich korzennych, można uzyskać fajny napój bez dodatku cukru, zdrowy i też właśnie wspierający no, układ odpornościowy, także...
21: Gruszka też się lubi, nawet z drobiem, więc tak naprawdę też i na ciepło jest ciekawym dodatkiem.
0: Tak, zdecydowanie. No i też bardzo dobre źródło, jeżeli chodzi o gruszkę. Jeżeli zjemy ją zwłaszcza ze skórką, to źródło błonnika pokarmowego. Tak samo śliwki tutaj też bardzo dobrze regulują pracę układu pokarmowego. No i tutaj wspomniane jeszcze były, wspomniana była właśnie ta dynia, także każde warzywo, każde owoc tutaj będzie ten układ pokarmowy.
21: Jeszcze zapytam
0: wspierać
21: o te śliwki, też właśnie jakoś w przepisach, no bo mi się nie ukrywam, no kojarzą też i z ciastami, i na słodko jako dodatek, ale są i w formie koreczków, i na ciepło, i na surowo, któreś będą najlepsze, czy po prostu musimy zwracać uwagę na to, żeby nie towarzyszyły im jakieś tam inne dodatki?
0: No, to znaczy jeżeli chodzi o taką zdrowotność, no to tutaj jednak ta surowa, która byłaby no nie poddana obróbce cieplnej. Wiadomo, że pod wpływem temperatury część składników odżywczych będzie tracona, ale nie rezygnowałabym też z tych przetworów, także to tutaj jakby sugerowałabym się tym, żeby sobie urozmaicać dietę, raz spożyć właśnie w formie surowej, póki ją mamy taką świeżą, raz właśnie w takiej formie przetworzonej, tak jak powidła, na przykład bez cukru, czy właśnie jako dodatek tutaj do mięs, do sosów, czy pod kruszonką, taką zdrową, co sobie jeszcze może później jeszcze powiemy, ale jak najbardziej jakby korzystałabym, nie zamykałabym się na jedno, tylko właśnie dbałabym o tą różnorodność w diecie, bo po poddaniu obróbce termicznej też uzyskujemy inny smak i też o ten smak nam, na tym smaku nam zależy, także nie zabierajmy sobie tego i korzystajmy z różnych form.
21: Dobrze, to szybkie pytanie związane z tym, czy to prawda, że woda pita do posiłku rozrzedza, rozwadnia kwasy żołądkowe? Czy pić wodę przed, czy po, czy w trakcie? No bo słyszałem od jednego znanego piłkarza ostatnio taką teorię właśnie, że on nie pije podczas jedzenia ze względu na to, żeby ten posiłek był w takim stanie, a nie innym i spożywa wodę 15 minut przed posiłkiem, ewentualnie 15 minut po.
0: No to znaczy takie, znaczy generalnie takie unikanie zupełnie to jest mit i faktycznie gdzieś tam co jakiś czas wracają do mnie osoby z takim pytaniem i raczej traktujemy to jako mit, ale taki krótki odstęp może jakby miałby tutaj jakąś rację bytu.
21: To nie czyli, powiększamy treści.
0: Tak, zdecydowanie, ale jeżeli chodzi o takie rozcieńczanie kwasów żołądkowych w sposób, który zaburzałby to trawienie, to enzymy trawienne wręcz potrzebują takiego środowiska wodnego. Tutaj uważałabym w przypadku osób, które cierpią na refluks i raczej popijałabym małymi łyczkami, ale to nie znaczy, że te osoby muszą wykluczać popijanie posiłku, tylko po prostu uważałabym na ilości, czyli ta treść, żeby nie zwiększać treści w żołądku, tak? Także małe łyczki dla tych osób. A tutaj no, to pomyślmy, bo jakbyśmy tak patrzyli na ten problem, no to tak naprawdę jogurty czy zupy też byłyby przeciwwskazane. Tam mamy bardzo dużą zawartość wody, tak, jeżeli chodzi o taki produkt stały, więc też wtedy nie, jakby byłoby to niezdrowe. No, a jednak jemy te zupy i też jakby są one, mają wiele właściwości takich dobroczynnych dla naszego zdrowia, więc jakby nie rezygnować z nich z tego powodu, że zawierają sobie wodę i będą rozcieńczać te enzymy trawienne, więc...
21: I skupmy się na tej objętości, żeby była właściwa niż...
0: Tak, tak. I ewentualnie taka drobna przerwa między jednym, przepraszam, przed posiłkiem i po posiłku. Może to być dobra wskazówka, ale też nie jest to jakby takim... No, ja na przykład w zaleceniach nie uwzględniam tego.
21: Okej. Okay. Natalia, na koniec porada od ciebie i od Piotra, ale rozumiem, że dzisiaj zmieniamy poradę na przepis. Co to
0: tak,
21: było z tą kruszonką?
0: I tutaj będzie przepis na właśnie śliwki pod zdrową kruszonką. I tutaj podam składniki dla 4 porcji. Potrzebujemy 600 gram śliwek, najlepiej węgierek, jednej łyżki soku z cytryny, jednej łyżeczki cynamonu i opcjonalnie możemy dodać łyżkę łyżkę syropu klonowego lub miodu, ponieważ śliwki same w sobie są słodkie, tak? Więc tutaj to w zależności od naszych upodobań. Jeśli chodzi o kruszonkę, to tutaj jedną, drugą szklanki płatków owsianych, jedną, drugą szklanki mąki pełnoziarnistej, na przykład orkiszowej, i jedną czwartą szklanki mielonych migdałów lub orzechów włoskich. Do tego jedna łyżeczka cynamonu i szczypta soli. I teraz jak przygotować? Musimy nagrzać piekarnik do 180 stopni Celsjusza, śliwki umyć, usunąć pestki, pokroić na połówki lub ćwiartki, no i wymieszać z sokiem z cytryny, cynamonem i ewentualnie właśnie tym syropem czy miodem. Przyłożyć do naczynia żaroodpornego i potem w misce połączyć składniki na kruszonkę, wyrobić je palcami, aż powstaną takie grudki. Można dodać troszeczkę właśnie oleju kokosowego i wtedy to takie niezasypkie ciasto dajemy na wierzch. Pieczemy 25-30 minut, aż owoce się rozpadną, wierzch będzie złocisty.
21: Dobrze. Piotrze, porada na dziś?
23: Tak, ja dla osób, które właśnie chcą ćwiczyć w domu, proponowałbym nie inwestować na początku w sprzęt, tylko bardziej w regularność takich ćwiczeń i zacząć od prostych pompek, na przykład na blacie kuchennym, 3 takie serie po 15 powtórzeń lub stawanie, siadanie na krześle, to też jest dość mocne ćwiczenie na nogi na początku, też tak samo 3 razy po 15 powtórzeń. Myślę, że w takim kierunku pójść, zacząć z wykorzystania własnego ciała, a dopiero zacząć myśleć o jakimś oporze takim mocniejszym, zewnętrznym, jak ekspandory czy ciężarki.
21: A my słyszymy się za tydzień. W studiu gościłem dietetyczkę Natalię Gawryluczyk-Zielińską i trenera Piotra Zielińskiego. Dziękuję.
23: Dziękuję.
2: Był to program Recepta na Zdrowie w Radiu Sochaczew.
3: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
4: Sponsorem programu jest Bloom Studio, butik odzieżowy dla kobiet. Sochaczew, ulica Kochanowskiego 25.
22: Sponsorem pasma jest Biuro Rachunkowe Podatek Małgorzata Kocińska, usługi podatkowe, kadry i płace, Brzozów Stary 15.

0: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Wszystkich miłośników koszykówki zapraszamy na mecz drugiej ligi męskiej. Rysie Sochaczew, AZS Politechnika Warszawska. 19 września, godzina 19, Hala Mosir w Chodakowie. Liczymy na wasz doping.
5: Masz wyższe wykształcenie ekonomiczne z zakresu rachunkowości i finansów oraz co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości? Podejmij stałą, atrakcyjną pracę w Sochaczewie. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozla Złowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Szczegóły oferty pracy na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
6: Jeszcze więcej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.

Jeżeli chcecie być na bieżąco z tym wszystkim, co dzieje się w mieście i okolicy, to warto zostać na 94,9, bo równo 8 minut i 15 i wiadomości w Radiu Sochaczew, ale zanim pełna i zanim to, co najświeższe i najważniejsze, no to jeszcze nowość od Sylwii Grzeszczak, będzie też DJ Grammy. Yeah.

0: Autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis.

0: Nagrody za najlepsze wykonanie koncertu w 18. konkursie chopinowskim Martina Garcia Garcia wraz z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Anny Sułkowskiej-Migoń. W programie koncert fortepianowy F-moll op. 21 Chopina i 4. symfonia Adur op. 90 Włoska Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. Bilety w cenie 25 zł można nabyć na bilety.nifc.pl. Wydarzenia z cyklu Letnia scena w Żelazowej Woli dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
1: Uwaga, uwaga! 10. urodziny salonu Prestige Center. Z tej okazji do końca września darmowe konsultacje i 10% rabatu na zabiegi kosmetologiczne. Sochaczew, Olimpijska 10, lokal pierwszy. Telefon 570 090 908.
0: Znasz produkty. Teraz poznaj ludzi, którzy je tworzą. Fast Service zaprasza na dni otwarte. Spotkania odbędą się 22 września oraz 6 października. Opowiemy Ci o pracy na produkcji i magazynie. Odpowiemy na pytania i pokażemy możliwości rozwoju. Sochaczew, ulica Ziemowita 3, godzina 14. Nie tylko szukaj pracy, poznaj ją od środka.
2: Jeszcze więcej muzyki.
0: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
5: Reklama.
6: I mamy już godzinę 15.
7: Przed nami dożynki gminy Sochaczew. W tym roku w nowej formule motywem przewodnim będzie wesele. Nie zabraknie więc typowo weselnych atrakcji. OSP Rybno świętuje stulecie istnienia jednostki. Kulminacja obchodów już jutro. W tym serwisie także o wzmożonych kontrolach w lasach ruszyła akcja Bezpieczna Jesień. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Gmina Sochaczew jako ostatnia w powiecie będzie świętować dożynki. Święto plonów odbędzie się w niedzielę na boisku Piasta Feliksów. Poza tradycyjnymi elementami jak korowód wieńców dożynkowych czy obrzęd dzielenia chlebem nie zabraknie elementów rozrywkowych. W programie występy uczniów okolicznych szkół, orkiestry dętej gminy Sochaczew i koncert Gwiazdy Wieczoru z Kolima. To o 21:00. Co ciekawe, w tym roku motywem przewodnim dożynek będzie wesele. Mówi Dominika Myszkowska, kierownik referatu promocji Urzędu Gminy Sochaczew.
8: No oczywiście mamy parę młodą, no bo jeśli jest wesele, musi być para młoda. I będzie to pani Wioletta i Dariusz Księża Polscy. W samym weselu uczestniczą także koła gospodyń wiejskich oraz strażacy. No są też plany na standardowe rzeczy związane z samym weselem, czyli przywitanie pary młodej, będziemy śpiewać, goście będą mogli usiąść przy weselnych stołach, ale nie tylko, także będą także zabawy. Myślę, że tutaj zespół Excel jak najbardziej się do tego nadaje.
7: W ten weekend wielkie świętowanie także w gminie Rybno. Uroczysta msza święta, apel połączony z nadaniem nowego sztandaru, przemówienia gości i poczęstunek to główne elementy obchodów stulecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybnie, jakie odbędą się 19 września na terenie jednostki.
9: Ochotnicza Straż Pożarna w Rybnie powstała w kwietniu 1926 roku. Powodem założenia tej jednostki była zwarta i drewniana zabudowa wsi Rybno i Kamieńszczyzna, stwarzająca niebezpieczeństwo pożarów. Natomiast inicjatorami jej założenia byli mieszkańcy wsi właśnie Rybno i Kamieńszczyzna przy wsparciu ówczesnych właścicieli majątku państwa Izabeli i Józefa Koczorowskich. Należy zaznaczyć, że w ówczesnych czasach właśnie życie na wsiach skupiało się zazwyczaj wokół dworów i majątków dworskich.
7: Mówił Przemysław Zieliński, prezes jednostki OSP Rybno. Po sezonie urlopowym przyszedł czas na sezon grzybowy. Ludzie szturmują lasy w poszukiwaniu prawdziwków i nie tylko. Wraz ze wzrostem zainteresowania leśnymi wędrówkami ruszyła akcja Bezpieczna Jesień. Chodzi o zapobieganie niewłaściwym zachowaniom spacerowiczów i grzybiarzy. Będzie więcej patroli.
10: Ta akcja nie jest skierowana przeciwko komukolwiek. Tu chodzi o to, żeby na tej wspólnej naszej przestrzeni leśnej, którą udostępniamy społeczeństwu, żeby panował ład, porządek, żeby nikomu się nic złego nie stało. Często w pogoni za tymi grzybami zostawiamy samochody w niedozwolonych miejscach, wjeżdżamy do tego lasu, często dojazdy pożarowe blokujemy, a pamiętajmy, że w dalszym ciągu jeszcze obowiązuje zagrożenie pożarowe. Bardzo prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do różnych poleceń straży.
7: Mówił Jan Szczurek, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Radziwiłłów.

0: Eksplozja 10 zbiorników z gazem i ogromny pożar w zakładzie składującym kukurydzę. Do zdarzenia doszło przed południem w Osięcinach koło Radziejowa na Kujawach. Ranne są dwie osoby, mają poparzenia kończyn, są przewożone do szpitali. Na miejscu pracuje blisko 20 zastępów straży pożarnej, docierają też posiłki. W zakładzie suszona była kukurydza, wokół są zbożowe silosy. Dwa ocalałe są schładzane, wciąż pojawiają się słupy ognia. Zablokowana na czas akcji jest pobliska droga krajowa numer 62. Policja kieruje na objazdy. Nie dała niektórym do myślenia. Ostatnia katastrofa kolejowa na przejeździe na Mazowszu. Wystarczyło kilka godzin obserwacji przejazdów policyjnym dronem w Ostrołęce. Mandaty dostało w sumie 25 kierowców. Na opublikowanym w sieci nagraniu widać, że prowadzący auta nie zatrzymują się przed znakiem stop. Wielu z nich jedynie zwalnia. Nie upewniają się, czy nie nadjeżdża pociąg, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
1: Wszyscy kierowcy, którzy złamali przepisy, zostali ukarani mandatami w wysokości 300 zł.
0: Każdy z nich dostał też 8 punktów karnych, a policja zapowiada kolejne takie akcje. Za nami tymczasem pierwsze czytanie w Sejmie projektu nowelizacji zaostrzającej kary za wykroczenia właśnie na przejazdach kolejowych. Decyzją posłów trafił właśnie do dalszych prac w Komisji Infrastruktury. Nowela zakłada utratę na 3 miesiące prawa jazdy, jeśli wjedziemy na przejazd na czerwonym świetle. Co najmniej 3 lata miałby z kolei obowiązywać kierowcę zakaz prowadzenia pojazdów, jeśli zostanie skazany za spowodowanie katastrofy na przejeździe kolejowym.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
4: No jednak popołudniową porą tych chmur nam przybyło, ale spokojnie deszczu nie widać się w prognozach synoptyków. Ani dziś, ani jutro. Co to jutro, to możemy liczyć, że ponownie tego słońca będzie i to całkiem sporo i to przy 20-21 stopniach. W niedzielę do 19, no i wtedy tych chmur ponownie więcej. No i do tego możliwe opady, ale to dopiero pod koniec dnia, wieczorową porą parasole mogą się przydać. W kolejnym to też ten przelotny deszcz z jego początkiem może się nam przytrafić, ale tak to powinno być w miarę pogodnie, ale już z niższymi wartościami. W ciągu dnia mówimy o 16-17 stopniach.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Ależ fajne, nietypowe święto, bo można powspominać te pierwsze zakochania. No właśnie, dzień pierwszej miłości. Tak je znajdziemy w piątek 18 września. To już blisko 7 minut po 15 i dr Alban w waszych głośnikach.

0: I weź tu, człowieku, nie pobuje bioderkami przy takich dźwiękach. No nie da się. 20 minut po 15, słuchacie Radia Sochaczew. Za nami kolejna już odsłona senioralnej biesiady piosenki, która to miała miejsce w SCK w Chodakowie. Co tam się działo? No to byliśmy na miejscu z naszym radiowym mikrofonem, a dokładnie to Monika Figut.
1: Jadwiga Urbaniak, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Proszę powiedzieć, w jakiej roli tutaj dzisiaj jesteście?
2: Dzisiaj jesteśmy w cudnej roli, to znaczy jesteśmy tak jak wszyscy i śpiewamy, bawimy się, będzie super dzień, no jak to biesiada.
1: To proszę powiedzieć o przygotowaniach do tego wydarzenia, co wybrałeś, jaki repertuar?
2: Repertuar jest biesiadny, no są te czerwone korale, jest to damą być.
1: Jak się, nie wiem, same panie czy mężczyźni? Czyli też się dzisiaj będą śpiewać?
2: No panie, u nas są w większości panie, ale zespół jest bardzo dobry, bardzo chętnie się spotykamy, jest świetna atmosfera pod kierunkiem Joli Kawczyńskiej.
0: Czyli można powiedzieć w dużym skrócie, że ci nieco starsi mieszkańcy mogli się dziś właśnie spotkać i wspólnie spędzić czas, no śpiewająco. O tym też poczytacie na tusochaczew.pl, na portalu jest więcej.
3: Reklama. Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już szósta biesiada na czele w PGR Koszelew. Już w najbliższą sobotę o 15:00 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
4: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
5: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Kożuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: Fairplay, agencja pracy, poszerza swoją ofertę. Poznaj Fairplay Cleaning Service, profesjonalne sprzątanie oraz kompleksowa pielęgnacja terenów zewnętrznych. Czysto, sprawnie i profesjonalnie. Fairplay Cleaning Service. Ty odpoczywasz, my sprzątamy. Zadzwoń 604 256 352.
10: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
11: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
12: Jeszcze więcej muzyki.
13: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Sponsorem programu jest Lacoste.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
3: Reklama.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: 24 minuty. Tyle pozostało nam do godziny 16 i przed 16 na drogach. No jak to przy piątku? Ruch, no ten musi być. Powroty ze stolicy nieco utrudnione. Na wysokości Ożarowa Mazowieckiego na 92 zagęszczenie większe. Ołtarzew, ale też i dojeżdżając do tego skrzyżowania do 92 od strony Pruszkowa. Tak naprawdę w jednym i drugim kierunku cierpliwość może się przydać dla kierujących. Do tego też przed Błoniem na pewno będzie trzeba ściągnąć nogę z gazu i sam przejazd przez Błonie delikatnie wydłużony. Później Piorunów i Nowa Wieś. Jadąc dalej w kierunku Sochaczewa też tych samochodów może być więcej. Jak to wygląda, jeżeli chodzi na przykład o A2? To tu z kolei kłopotów nie widać. Ten odcinek od i do stolicy, no to przejezdnie, no ale Wiskitki już przy skrzyżowaniu właśnie przy tym wjeździe i zjeździe na autostradę. Od Żyrardowa jadąc tu kolejka nam się zrobiła już nieco dłuższa, ale później jadąc 50 do ronda tu przy Szelu, czyli od Bielic, no to też sporo samochodów, ale także ten odcinek tu w stronę ronda w Kuznocinie, no to też mocno się nam wypełnił i dojeżdżając do tego skrzyżowania, tu też ta cierpliwość właśnie może się przydać. Dalej na Młodzieszyn i w stronę Wyszogrodu, to tu nie widać, by coś niepokojącego się działo. Też przejezdnie jest, jeżeli chodzi o trasę na Łowicz, 92 tu w porządku. W porządku też, jeżeli chodzi o 705, czyli Nowa Sucha i Bolimów i dalej aż do samych Skierniewic kłopotów nie widać. No i samo miasto, w których miejscach jadąc od ronda Wójtówka w stronę tu Piłsudskiego i 600-lecia, czyli Warszawska na tym odcinku może być nieco bardziej wypełniona. Podobnie jak Łowicka, Gawłowska i Płocka w rejonie tego skrzyżowania więcej samochodów, czy Traugutta od 15 sierpnia i Licealnej jadąc w stronę właśnie Płockiej i Warszawskiej, to tu też tych samochodów sporo szerokości.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzyma się kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
5: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
6: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka parcel 90. 3. Świeże jaja każdego dnia.
7: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
4: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
10: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
11: Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
12: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.

zdecydowanie bity, które no na ostatniej prostej przed weekendem, jak jeszcze jesteście w robocie, powinny was pobudzić. Calvin Harris, Alesso i Hertz, ich Under Control już za nami. 8 minut i będzie 16 i wiadomości. 25 lat Fundacji Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Ten przepiękny jubileusz już za nami. Do tego, co działo się wczoraj, wrócimy właśnie w wiadomościach punkt 16. Bądźcie blisko.

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: W trudnych chwilach.

0: klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
1: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
2: Jeszcze więcej muzyki.
1: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Reklama.
5: Na zegarach minęła już 16.
6: Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera ma już 25 lat. Za nami uroczysta gala. Szczegóły za chwilę. Zachęcamy do wsparcia Mai Stasia Tarasów, czyli zapraszamy na sobotni mecz ekipy burmistrza. W tym serwisie także o senioralnej biesiadzie piosenki, jaka odbyła się w SCK w Chodakowie. Wiadomości lokalne, Monika Figut. Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera świętuje w tym roku jubileusz 25-lecia istnienia. Za nami uroczysta gala. Na miejscu była nasza reporterka Grażyna Bolimowska-Gajda, która rozmawiała z obecną prezes fundacji Karoliną Kraską.
7: Pod pani ręką jak długo ta fundacja funkcjonuje?
8: Od 2022 roku, od 1 lipca.
7: A jakie uczucia towarzyszyły pani w momencie przejmowania tej fundacji?
8: Ogromny strach, poczucie odpowiedzialności, ale też poczucie takiego szczęścia, że mogę realizować swoje pomysły, marzenia i pomagać innym.
7: To z czego jest pani najbardziej dumna? Sukcesy, które wydarzyły się w czasie pani kadencji.
8: Chyba naszym największym sukcesem jest dostanie się do sieci dedypów na Mazowszu, dzięki czemu możemy stale prowadzić dzienny dom pobytu i pomagać tym osobom, czyli spełniamy cel, który był tak naprawdę najważniejszy od samego początku, kiedy moja babcia i dziadek to zakładali.
6: W najbliższą sobotę na stadionie przy Warszawskiej mecz charytatywny. To w zasadzie kilka piłkarskich rozgrywek. Na początek zagrają dzieci, następnie ekipa burmistrza zmierzy się z Orkanem Sochaczew, a na zwieńczenie mecz gwiazd. Podczas wydarzenia mieszkańcy będą mogli korzystać z atrakcyjnej strefy kibica, mówi naczelnik Agata Kalińska.
9: Od godziny 14.30 czynna dla wszystkich Państwa będzie to miejsce, w którym uczestnicy wydarzenia będą mogli wspólnie spędzić czas, przygotować się do sportowych emocji, a czy oczywiście aktywnie uczestniczyć w charytatywnym pikniku. Strefa będzie dostępna przez cały czas trwania wydarzenia. Będzie stanowiła doskonałe uzupełnienie sportowej części imprezy. I tutaj w tej strefie strefa zabaw dla dzieci, animacje i konkursy dla najmłodszych, strefa gastronomiczna.
6: W Sochaczewskim Centrum Kultury w Chodakowie odbyła się senioralna biesiada piosenki. To cykliczny projekt skierowany do mieszkańców Sochaczewa i okolic. Od lat na wydarzeniu pojawia się reprezentacja Dziennego Domu Pomocy Społecznej, który funkcjonuje w strukturach Centrum Usług Społecznych w Sochaczewie.
10: Z wielką radością przyłączamy się do tego wydarzenia, ponieważ jest bardzo fajna, miła atmosfera. Co roku przyjeżdżamy, bawimy się tutaj wspólnie z seniorami, także jest to dla nas jedno z ulubionych takich wydarzeń, w którym bierzemy udział.
6: Mówiła koordynatorka DDPS-u Agata Baczyńska. W senioralnej biesiadzie piosenki nie ma pierwszych miejsc, zwycięzcami są wszyscy.
2: Wiadomości ekonomiczne.
11: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
12: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
13: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami. Miriam.

0: Lipińska. Sejm po ekspresowych pracach zapewne przegłosuje dziś ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Rząd chce w ten sposób zdobyć pieniądze na kolejną odsłonę programu CPN. PiS twierdzi, że ustawa jest niezgodna z konstytucją, ale jak mówi Zbigniew Kuźmiuk, jeśli pojawi się w niej poprawka zakładająca, że wpływy z nowego podatku w całości pójdą na CPN, PiS ustawę poprze.
1: Jeżeli ona zostałaby przyjęta, to jesteśmy, zamknąć już oczy na to, że ustawa jednak narusza polską konstytucję i zagłosować za tą ustawą.
0: Z kolei prezydent Karol Nawrocki, który w lipcu skierował identyczną ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, zapowiada swój projekt o obniżeniu cen na stacjach paliw. Kuracjusze masowo rezygnują z pobytu w sanatorium. W pierwszej połowie roku z wyjazdów zrezygnowało aż 12 tysięcy osób, a straty uzdrowisk sięgnęły 75 milionów złotych. Dlatego NFZ apeluje do pacjentów o jak najszybsze informowanie o rezygnacji z wyjazdu, mówi rzeczniczka kujawsko-pomorskiego oddziału Barbara Nawrocka.
2: Po to, aby jak najszybciej to skierowanie mogło być przez nas zagospodarowane, aby z tego miejsca mógł skorzystać kolejny pacjent, który czeka na leczenie uzdrowiskowe.
0: Ze zwrotu mogą skorzystać osoby, które mają pozytywnie rozpatrzone skierowanie i swój numer w kolejce oczekujących.
3: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
4: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest Temilka Campinos, posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
6: Oczywiście, że po 16 zagramy wam jeszcze więcej muzyki. Właśnie do niej już teraz wracamy. Diana Ross, Upside Down. No proszę bardzo, poważny muzyczny argument, by dać głos.

0: hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianofur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
3: Sponsorem programu jest Darmar Energia. Nowoczesne kotłownie i części zamienne do kotłów. Sochaczew, Kochanowskiego 60B.

0: będzie ta muzyczna pocztówka tegorocznego lata, czyli Gips i Igo, ich ostatni dzień lata już za nami. Gips swoją drogą, no podczas imprezy, o której za chwilę sobie powiemy, przecież się pojawił, jakiś czas temu grał. No właśnie, bo to już dziś dzieje się w Skierniewicach, 49. z kolei Święto Kwiatów, Owoców i Warzyw. No i jeżeli lubicie rap, to warto się wybrać właśnie do sąsiadów, no bo zapowiada się mocno koncertowy wieczór.
1: Scena festiwalowa rusza już 18 września w piątek, gdzie, no nie ma co ukrywać, adresujemy ten program do takiej nieco starszej młodzieży, stawiając na to, co jest najbardziej popularne dzisiaj, więc na rapową muzykę. Janusz Walczuk, Jan Kleosia, Jan Rapowanie i Kukon. Ja tylko przytoczę takie proste statystyki. Jan Rapowanie w tamtym roku dosłownie w kilkadziesiąt minut sprzedał 80 tysięcy biletów na swoją trasę koncertową. To jest ten piątek, bardziej hip-hopowy, bardziej współczesny, a sobota i niedziela to muzyka, która łączy pokolenia. Molesta Evenement, a później Urszula, Igo i Baim. I niedziela, 20 dzień września i na naszym stadionie Ania Dąbrowska, Piotr Rogucki, Trips i Lady Punk.
0: I o tym wszystkim mówił Przemysław Rybicki z Urzędu Miasta w Skierniewicach. Wstęp jest za darmożkę, a dzisiejsze koncerty startują o 18.15.
2: Reklama.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Sochaczewie lub okolicy i dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka. Skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Wejdź na www.żabka.pl, zadzwoń 504 198 395.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
4: OSP Szczytno zaprasza na darmowe warsztaty edukacyjne. Już 19 września od godziny 10 do 20 na placu OSP Szczytno. W programie pierwsza pomoc, bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym, zachowanie w sytuacjach kryzysowych i wiele innych.
5: Szukasz pracy na jedną zmianę? Mamy coś dla Ciebie. Fast Service zatrudni pracowników magazynowych w Gnatowicach. Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Do tego stawka 31 zł 40 groszy brutto na godzinę oraz bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków na trasie Sochacze w Gnatowice. Nie czekaj, zadzwoń do Fast Service i zacznij pracę. 513 232 431.
6: Moja i Twoja muzyka.
7: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
8: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
10: Reklama.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: No to ruszamy na drogi. 20 minut przed 17. No ciasno, nawet bardzo ciasno, patrząc na to, co dzieje się obecnie na 50. Dojeżdżając do ronda w Kuznocinie. No inaczej, zanim tam dojedziecie, to ta cierpliwość może się przydać, bo trochę tego czasu stracicie, zanim dojedziecie do tego skrzyżowania, szczególnie tu od strony ronda przy Szelu, jadąc właśnie tędy. No to ta kolejka nam się zdecydowanie wydłużyła i przy rondzie przy Szelu, jak o nim wspomnieliśmy, to też ta sytuacja może o tej porze wyglądać bardzo podobnie, więc obwodnica mocno zatłoczona, ale patrząc na przykład już na ten odcinek od Sochaczewa, jadąc dalej do Wiskitek, to w miarę płynnie ten ruch powinien się odbywać. Od Żyrardowa, jadąc w stronę Krzyżówki, no to tu przy A2 na pewno będzie trzeba ściągnąć nogę z gazu. Sama A2 przejezdna w jednym i drugim kierunku, Łódź-Warszawa, tu nie widać większych kłopotów. Powrót ze stolicy, no może potrwać nieco dłużej, na 92, to na pewno Żarów i Błonie, ale też między Ołtarzewem a Pruszkowem, no to tu także mamy zagęszczenie większe. W samym Grodzisku w niektórych miejscach tu na pewno też zwolnicie, czy Leszno, główne skrzyżowanie, mówiąc o trasie 580, też mocno zapchane. No i samo miasto, no to szczególnie jego ścisłe centrum, czyli patrząc na Warszawską z 600-lecia i Piłsudskiego, ale też Strogutta i Staszica, no to te skrzyżowania o tej porze tu, no tych samochodów mamy zdecydowanie więcej i trochę też zaczekacie na zielonej, zanim dalej ruszycie. Gdyby jednak coś się działo, no to śmiało dzwońcie, czekamy oczywiście na wasze informacje z druku, które mogą pomóc innym kierowcom. 46 863 22 22.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
5: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon drugi. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
6: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
7: Sponsorem jest firma Romex i Jacek Szafaryn. Artykuły sanitarne, hydrauliczne, przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki na deszczówkę. Gawłowska 151A.
4: Autopromocja. Reklama.
8: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
9: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
15: Moja i twoja muzyka.
16: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
17: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
18: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
15: Reklama.

0: Reklama.
1: Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już szósta biesiada na czele w PGR Koszelew. Już w najbliższą sobotę o 15 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze w spółka z o.o. poszukuje kandydatów na stanowisko. Elektromonter stacji uzdatniania wody, zakres obowiązków, obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, bieżące przeglądy i konserwacja oraz naprawy urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochacze w ulica Rozlazłowska 7 lub mailowo zwik@sochaczew.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu 46 862 82 30 oraz na zwik.sochaczew.pl.
3: Moja i Twoja muzyka.
4: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
5: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach.

0: litrze benzyna, diesel nawet o 20-30. O tyle więcej w najbliższych dniach wzrosną ceny na stacjach, twierdzą analitycy, bo choć na razie stacje robią co mogą i schodzą z marsz, by na przykład benzyna 95 nie kosztowała więcej niż 7,99, to długo się tego rozwiązania utrzymać nie da.
1: I zobaczymy te dziewiątki i ósemki. No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
0: Mówi Jakub Bogucki z ePetrol.pl. Zdaniem ekspertów 10 zł za litr paliwa to na razie odległa, choć wcale nie taka nierealna przyszłość. Wszystko zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Dodam, że drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Przypomnę, że Sejm uchwalił dziś, zresztą już po raz drugi, ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pieniądze miałyby sfinansować kolejną edycję programu Ceny Paliwa Niżej. Poprzednią ustawę prezydent skierował bez podpisu do Trybunału Konstytucyjnego. Sejm przyjął też jednogłośnie ustawę o asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami. Na wsparcie będzie można się ubiegać od 2028 roku. Z rozwiązań będą mogły skorzystać osoby w wieku od 18 do 65 lat.
2: Jest to realne wsparcie dla środowiska osób z niepełnosprawnościami, na które czekaliśmy wszyscy od lat. Ustawa o asystencji osobistej daje możliwość właśnie osobie z niepełnosprawnością otrzymania takiego wsparcia w postaci asystenta, który wspiera ją w codziennych czynnościach.
0: Prywatnych i zawodowych, mówi wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Monika Sikora. To była bardzo konstruktywna rozmowa, powiedział wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z prezydentem i szefem sztabu generalnego. We wszystkich ośrodkach władzy, rządzie, parlamencie i Pałacu Prezydenckim jest poczucie wzmacniania bezpieczeństwa, podkreślił Kosiniak-Kamysz.
3: Bardzo ważny element to jest współpraca z naszym głównym sojusznikiem, ze Stanami Zjednoczonymi. I tu rola pana prezydenta, jego osobiste relacje z prezydentem Trumpem dla Polski są bardzo ważne. Jako rząd mamy tego i świadomość, i doceniamy te wzajemne relacje.
0: Spotkanie dotyczyło m.in. obecności amerykańskiego wojska w Polsce. Gdańskie Zoo ma nowego mieszkańca. Do Trójmiasta przyjechał z Belgii Benek i dołączył już do dwóch innych pandek rudych.
4: Na początku troszeczkę nieśmiały i on rzeczywiście miał taką łatkę nieśmiałego pantkowego chłopaka, no ale u nas już się coraz bardziej ośmiela, z opiekunami ma coraz lepszy kontakt. Ze swoją przyszłą partnerką już się poznał przez ogrodzenie.
0: Mówi Paweł Ciesielski z Gdańskiego Zoo. Celem wizyty młodego, bo rocznego kawalera jest stworzenie pary, która będzie mogła wziąć udział w programie hodowli zachowawczej tego gatunku.
5: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
6: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
7: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
8: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
9: Bartek Staniaszek, czas na sport. Otwarcie obiektów sportowych przy ulicy Warszawskiej coraz bliżej.
10: Przygotowujemy się do otwarcia obiektów przy ulicy Warszawskiej 80. Szczerze powiem, nie możemy się doczekać, aby dla nas ten komfort pracy był lepszy, jak również dla korzystających sportowców. No przede wszystkim ułatwi nam rozmieszczenie zawodników, jeżeli chodzi o mecze, o zaplecze szatniowe. Bardzo duży uważam komfort dla sochaczewskich sportowców, jeżeli chodzi właśnie o zaplecze szatniowe. Mamy fajną salę konferencyjną, która będzie możliwa do wykorzystania dla sochaczewskich stowarzyszeń na jakieś spotkania, na podsumowania spotkań. Dla nas będzie również wygoda przy imprezach biegowych, żeby zlokalizować tam biuro zawodów czy przyjąć biegaczy, którzy przyjeżdżają do nas z całej Polski. Dodam jeszcze, że od tego sezonu będziemy zarządzali kortami tenisowymi.
9: Tłumaczy dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie Izabela Wojdyno. Wartość tej największej dla sochaczewskiego sportu inwestycji to niemal 36 milionów złotych. Czas na wielki mecz charytatywny dla Mai i Stasia Tarasów z Sochaczewa. Już jutro wielki rewanż ekipy burmistrza z klubem piłkarskim Orkan. Na boisku wystąpią samorządowcy, piłkarze, artyści, dziennikarze i nie tylko. Wyjątkowa formuła meczu. W pierwszej części przyszłe talenty, w drugiej oldboye, a w trzeciej skład międzypokoleniowy. Do tego strefa kibica z atrakcjami, licytacje fantów i gadżetów sportowych. Stadion Miejski przy Warszawskiej 80, sobota 14:30. Oficjalne otwarcie nowych obiektów. Mosir, godzina 15:00. Mecz charytatywny. Pomagamy! Rysia Sochaczew zapraszają na pierwszy mecz sezonu 2026-2027 drugiej ligi koszykówki.

0: mężczyzn. Inauguracja rozgrywek w Chodakowie.
1: Bądźcie z nami 19 września w sobotę o godzinie 19.
0: Mówi prezes Dawid Juskowiak. Czy to wygodny rywal? Tłumaczy grający trener Rysi Marcin Uliczka. Rywal dobry na początek, właśnie ta Politechnika?
2: Niewygodny, zgrany, no nie jest to jakiś nowy twór. Razem chłopaki rywalizują w lidze akademickiej. Oprócz tego grali wymagający sezon w trzeciej lidze. Udało im się wywalczyć awans.
0: 20. Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy o Puchar Mazowsza Młodzików w zapasach w stylu wolnym. Memoriał Wiesława Stępnia odbędzie się 24 i 25 października. Datę ogłosiła sekcja zapaśnicza LKS-u Mazowsze Teresin. Piłka nożna. Piąta kolejka warszawskiej klasy B. Guzowia Guzów, Piast Feliksów w sobotę o 16. Drugi zespół Promyka zagra z trzecim zespołem Pogoni Grodzisk Mazowiecki w niedzielę o 16. O tej samej porze Bzura w Chodakowie przyjmie rezerwy Milanu Milanówek. W czwartej kolejce płockiej klasy A Orkan zagra przy warszawskiej z Pogonią Słupia. Mecz w niedzielę o 15. W czwartej kolejce płockiej klasy B Gotard Rybno zagra z rezerwami Sparty Mochowo. Rezerwy Delty Słupno przyjmą rezerwowy zespół Orkanu. Oba mecze w niedzielę o 11. W piątej kolejce płockiej Ligi Okręgowej Mazur Gostynin, Unia i Łów w niedzielę o 19.30. W warszawskiej Lidze Okręgowej siódma kolejka. W sobotę o 13.30 KS Teresin zagra z rezerwami Pogoni Grodzisk Mazowiecki, Promyk Nowa Sucha, Unia Warszawa w sobotę o 16.
3: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
6: Sponsorem programu jest Gloss Boss. Nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
7: Wspominaliśmy o tym, że dziś piękne święto, jakim jest Dzień Pierwszej Miłości, jeżeli chodzi o te nietypowe, ale ich jest znacznie więcej, bo to Międzynarodowy Dzień Bramy Garażowej, no takie też można celebrować, Międzynarodowy Dzień Geologa, Światowy Dzień Monitoringu Wody, Międzynarodowy Dzień Równej Płacy i Światowy Dzień Kierownika. No to kierasów też przy okazji gorąco pozdrawiamy. To jest piątek, 18 dzień września i 17 już za nami. Moja i Twoja muzyka w Radiu Sochaczew, to do niej wracamy. Łukasz Matusiak. Cześć, cześć.

0: W Radiu Sach FM jest taka audycja, w której to cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które to wielu zna tylko z opowieści, czyli kiedyś to było. No właśnie, skoro piątek i skoro po 17, to czas na Kubę Skumiała i jego program. Kto będzie gościem i o czym będzie opowiadał, no to dowiecie się już za moment. Warto zostać na 94,9.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre, gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
6: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
7: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
9: OSP Szczytno zaprasza na darmowe warsztaty edukacyjne. Już 19 września od godziny 10 do 20 na placu OSP Szczytno. W programie pierwsza pomoc, bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym, zachowanie w sytuacjach kryzysowych i wiele innych.
10: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
11: Moja i twoja muzyka.
12: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
13: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
14: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.

0: Kiedyś to było. Łączymy wspomnienia z teraźniejszością.
1: Dzisiejszy temat w audycji Kiedyś to było dosyć ciekawy, ponieważ przenosimy się do Puszczy Kampinoskiej. Moim gościem jest pani Marta Przygoda Milczarek ze Stowarzyszenia Konfraternia Świętego Rocha oraz historyk. Tematem będą wykupy gruntów w Puszczy Kampinoskiej. Zgadza się?
2: Tak, zgadza się. No, temat ten niejako dotyka mnie bezpośrednio i tak osobiście.
1: Właśnie, ponieważ pani rodzina stamtąd pochodzi.
2: Tak, z tego względu, że moja rodzina od przełomu tak XVIII-XIX wieku, można powiedzieć, zamieszkiwała Puszczę Kampinoską. Najstarsze zachowane wpisy w księdze metrykalnej, czyli te z 1767 roku, to jest już połowa w sumie tutaj XVIII wieku, już moi przodkowie tam się pojawiają właśnie w tych miejscowościach puszczańskich. Więc temat niejako dotyka mnie bezpośrednio. No i ta nasza historia, ta nasza przygoda z Puszczą Kampinoską właśnie zakończyła się wraz z wykupem gruntów.
1: Właśnie, co to są te wykupy gruntów? Dlaczego to się działo tam?
2: Wszystko zaczęło się w 1975 roku. Wtedy na mocy specjalnej ustawy Kampinoski Park Narodowy uzyskał taką zgodę, czy została podjęta decyzja o tym, że nastąpi, czy rozpocznie się proces wykupu gruntów w Puszczy Kampinoskiej. Ten cały proces miał na celu przede wszystkim przywrócić te tereny na nowo puszczy, ale też z drugiej strony miał on poprawić warunki po prostu życia tym mieszkańcom, którzy właśnie żyli w samym sercu Puszczy Kampinoskiej. Życie w Puszczy Kampinoskiej nie było łatwe. Tam przede wszystkim też było bardzo trudne gospodarowanie, były tam dosyć słabe gleby, piaszczyste i ten cały proces wykupu gruntów miał też poprawić warunki życia tych właśnie mieszkańców.
1: A jak czytałem w internecie, to wszyscy się zachwycają tą puszczą, że jest taka ładna, że tam piękne zapachy, piękne widoki, a jednak taki człowiek, który tam mieszkał, nie miał łatwo.
2: Co innego jest wyruszyć sobie na wycieczkę po wyznaczonych wcześniej szlakach Puszczy Kampinoskiej, Kampinoskiego Parku, a co innego jest tam żyć i codziennie tam stawiać czoło tym właśnie trudom życia. I za jakby cały wykup opierał się na tym, że gospodarze mogli zdecydować się na po prostu sprzedanie niejako Kampinoskiemu Parku swoich zabudowań mieszkalnych, mogli sprzedać swoje zabudowania gospodarskie, oczywiście pola, łąki, to wszystko, co po prostu posiadali. Warunek był jeden, za otrzymane pieniądze trzeba było w ciągu kilku lat się stamtąd wyprowadzić, no i postawić sobie gdzie indziej dom, ewentualnie zakupić sobie mieszkanie. No i mieszkańcy, były oczywiście organizowane zebrania w poszczególnych miejscowościach, takich na przykład jak, jeśli mówimy o tym tutaj właśnie terenie gminy Brochów, czy i tych teraz okolicznych gmin, to są takie miejscowości jak Famułki Królewskie, bo moja rodzina właśnie z Famułek Królewskich pochodzi, Famułki Łazowskie, Bromierzyk, Pieklice, Krzywa Góra, to są te wszystkie właśnie miejscowości, które podlegały wykupowi gruntów, też chociażby Kromnów. I na początku były te zebrania i mieszkańcy po prostu w pewnym sensie zrozumieli, że już dalej ta bytność w tej puszczy nie ma sensu, no też świat idzie do przodu i niekiedy solidarnie całymi wsiami decydowali się na po prostu definitywne po prostu opuszczenie terenów Puszczy Kampinoskiej.
1: Dobrze, ludzie poszli, gospodarstwa zostały. I co KPN z nimi robił? Te gospodarstwa tam stoją?
2: Tak, to jest tak zwana już też ochrona krajobrazowa w to jakby wchodzi i tutaj Kampinoski Park część budynków zostawił też na potrzeby działalności samego Kampinoskiego Parku, bo tam na przykład w niektórych tych budynkach były potem leśniczówki, tak? Mieszkali też oczywiście pracownicy parku, natomiast większość tych budynków została po prostu rozebrana i tam w tych dawnych miejscowościach puszczańskich jest taki dosyć specyficzny klimat, kiedy na przykład poruszamy się szlakiem turystycznym wyznaczonym przez miejscowość Famułki Królewskie, to możemy gdzieniegdzie zobaczyć jeszcze opuszczone właśnie gospodarstwa, po których zostały tylko fundamenty. ewentualnie jakieś fragmenty płotów, nawet czasami można było, też można spotkać jakiś garnek, który gdzieś tam wisi na jakimś drzewie. Mhm. Oczywiście też piwnice ziemne, gdzie co roku odbywa się słynne liczenie nietoperzy, bo tam teraz nietoperze mieszkają. Także to jest taki bardzo, bardzo specyficzny klimat tej właśnie zachodniej części Puszczy Kampinoskiej.
1: Taki tajemniczy i właśnie nie sposób nie wspomnieć o Bromierzyku.
2: No tak, to jest miejscowość, która jest osławiona taką legendą, taką legendą tajemniczości.
1: Trochę też w internecie myślę, że
2: tak,
1: podsycają
2: to. Tak, powstało też o tej miejscowości dużo takich filmów w tych różnego rodzaju, na tych różnych platformach, tak, w internecie. No, ona słynie z tego, że jest nazywana tak zwaną wsią wisielców, że tam miały właśnie dużo osób popełniać samobójstwa. Mhm. To jeszcze jest z czasów też II wojny światowej. Niektórzy uważają, że tam właśnie straszy, bo tam ze względu na działania wojsk radzieckich, które tutaj, kiedy tutaj przechodził front w 1945 roku, no też niektórzy to wiążą, to takie właśnie straszenie z kapliczką świętej Teresy, bo tam właśnie w puszczy, w samym środku praktycznie tej opuszczonej miejscowości mamy kapliczkę świętej Teresy i niektórzy też z tym wiążą tą aurę taką tajemniczości, ale raczej ja to wszystko bym jakby no rozpatrywała w kategoriach takiej legendy ludowej.
1: O, tak wydawałoby się, powiedzieć, że kapliczka to takie najbezpieczniejsze jednak miejsce tam.
2: Tak, i co roku faktycznie można powiedzieć, że ten klimat tych dawnych miejscowości puszczańskich tam wraca, z tego względu, że zawsze u nas 17 września jest organizowana o godzinie 17 w rocznicy agresji właśnie tutaj Związku Radzieckiego na Polskę. 17 września 1939 roku jest organizowana taka uroczystość przez Szkołę Podstawową w Śladowie, przez Urząd Gminy i przez Parafię Brochów. I tam faktycznie można tego 17 września o tej 17 spotkać w jednym miejscu tych dawnych mieszkańców wsi puszczańskich, bo oni tam faktycznie na tą uroczystość przybywają. Oczywiście nie wszyscy, ale bardzo dużo tych mieszkańców tam można spotkać wtedy.
1: Jeszcze tak wróćmy trochę do tych wykupów gruntów. Ci ludzie to byli zazwyczaj rolnicy, czy czymś się innym zajmowali jeszcze?
2: Tak, no przy większości, tak, to byli gospodarze, rolnicy, którzy tam uprawiali ziemię, więc no dla nich ta decyzja sprzedaży wszystkiego, co posiadają i wszystkiego, na co też pracowali ich przodkowie, nie była łatwa. No ale zdawali sobie sprawę, że to życie w puszczy jest coraz trudniejsze i no, trzeba te tereny opuścić. Bardzo ciekawy proces zaszedł w miejscowości Famułki Królewskie, z których właśnie ja między innymi pochodzę, bo większość tych mieszkańców można spotkać w miejscowości Janów, ponieważ to jest praktycznie centrum teraz gminy Brochów, bo Janów jest zaraz koło Brochowa, bo oni po prostu zdecydowali się w pewnym sensie razem przenieść tylko w inne miejsce i Janów w latach 1984-86 to wyglądał jak jeden wielki plac budowy, no bo nagle jakby prawie jedna cała miejscowość przenosiła się do drugiej miejscowości. No i ja też tak do tej miejscowości Janów tutaj właśnie moja rodzina trafiła. Ja jestem pierwszym pokoleniem, ale już urodzonym poza Puszczą Kampinoską.
1: No właśnie, a jak pani szukała tych informacji o swojej rodzinie, to jest takie szukanie igły w stogu siana trochę. Czy jednak jakieś źródła wiadomo skąd są, czy jak to wygląda?
2: Nie, no nie jest to aż może takie trudne, ale niewątpliwie trzeba wiedzieć, gdzie szukać i ten warsztat historyka niewątpliwie tu się bardzo przydaje. No tutaj bardzo pomocne są wszelkiego rodzaju oczywiście bazy genealogiczne. Ja akurat mam też ten przywilej, że jak pracowałam nad swoim doktoratem, to od ówczesnego proboszcza księdza Jana Zielińskiego otrzymywałam księgi metrykalne, które sama sobie skanowałam i digitalizowałam. Dzięki temu ja po prostu wszystko mam w domu, więc w każdej chwili mogę sobie do tego sięgnąć, ale niewątpliwie bazy genealogiczne tutaj bardzo, bardzo pomagają w tych poszukiwaniach. No i no, trzeba też oczywiście pofatygować się do archiwów. U nas bardzo dużo tych informacji znajduje się w archiwum w Grodzisku Mazowieckim, bo te dokumenty z naszego terenu tam właśnie trafiły. Jest też oczywiście baza Szukaj w archiwach.pl. Ja na przykład osobiście zawsze od tego zaczynam, bo tam można, tam część też bardzo ciekawych materiałów jest zdigitalizowana i można sobie po prostu je w domu opracować. No ale część no, trzeba już na miejscu w archiwum je już odszukać, zobaczyć. I też nasze stowarzyszenie kilka lat temu rozpoczęło taki projekt.
1: Stowarzyszenie Konfraternia Świętego Brochu, tak?
2: Dokładnie. Rozpoczęło taki projekt Archiwum Puszczańskie Gminy Brochów i my przez ładnych kilka lat zbieraliśmy od dawnych mieszkańców fotografie, pamiątki, to jest wszystko zdigitalizowane, też oczywiście czeka na opracowanie. I powiem szczerze, że ten temat wykupu gruntów, nawet na samym terenie gminy Brochów, to jest praca na no, ładnych kilka lat. Już nawet mogłam, tak kiedyś nawet myślałam o tym, że to już nawet zakrawa o jakąś rozprawę habilitacyjną. Bo jest to naprawdę potężny materiał. To są i materiały z Kampinoskiego Parku, i z archiwów. Do opracowania są wszystkie poszczególne akty metrykalne z gminy Brochów i nie tylko, bo proszę pamiętać, że część tych miejscowości nie leżała w parafii Brochów, więc są też inne parafie. To jest też cała kwestia olenderska, bo należy pamiętać, że na tych terenach przecież oprócz Polaków mieszkali tak zwani Olendrzy, czyli ci osadnicy niemieccy wywodzący się z terenów dzisiejszej Holandii, więc to jest naprawdę olbrzymi materiał, to jest praca na kilka lat i dopiero wtedy ten temat zostanie w pełni całkowicie opracowany. Wtedy też będziemy mogli mówić o jakichś konkretnych liczbach, ile tych osób podlegało temu właśnie wykupowi gruntów, jaka była ich struktura społeczna, zawodowa, ale to już jest praca na bardzo ładnych kilka lat i mam nadzieję, że może kiedyś uda mi się to zrobić.
1: No ja życzę tego, żeby to się udało zrobić. Musimy postawić kropkę tutaj. Bardzo dziękuję za rozmowę. W studiu Radia Sochaczew była pani Marta Przygoda-Milczarek ze Stowarzyszenia Konfraternia Świętego Rocha oraz historyk. Dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Była to audycja Kiedyś to było. Wspomnienia i niezwykłe historie na 94,9 FM.
3: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
4: Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
5: Szukasz pracy na jedną zmianę? Mamy coś dla ciebie. Fast Service zatrudni pracowników magazynowych w Gnatowicach. Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Do tego stawka 31 zł 40 groszy brutto na godzinę oraz bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków na trasie Sochaczew-Gnatowice. Nie czekaj, zadzwoń do Fast Service i zacznij pracę. 513 232 431.
3: Moja i Twoja muzyka.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
6: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
3: Reklama.

To ja już mówię wam papatki i za chwilę stary przejmie Edwin Senek Tarka, który to tanecznym krokiem przeprowadzi was przez ten piątkowy wieczór. Wszystkiego dobrego na weekend. Hej!

0: Reklama.
1: Koncertowe pożegnanie lata w Żelazowej Woli. 19 września o 17:00. Zapraszamy na finałowy koncert letniej sceny w Żelazowej Woli. Na plenerowej scenie w parku obok domu urodzenia Fryderyka Chopina usłyszymy zdobywcę trzeciej nagrody oraz nagrody za najlepsze wykonanie koncertu w 18. konkursie chopinowskim Martina Garcia Garcia wraz z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Anny Sułkowskiej-Migoń. W programie koncert fortepianowy F-moll opus 21 Chopina i czwarta symfonia A-dur opus 90 włoska Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. Bilety w cenie 25 zł można nabyć na bilety.nifc.pl. Wydarzenia z cyklu Letnia scena w Żelazowej Woli dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Wszystkich miłośników koszykówki zapraszamy na mecz drugiej Ligi Męskiej. Rysie Sochaczew, AZS Politechnika Warszawska. 19 września, godzina 19, Hala Mosir w Chodakowie. Liczymy na wasz doping.
3: Moja i twoja muzyka.
4: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
5: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
6: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.
7: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Dużo słońca życzy sponsor pogody, firma Olmar. Sprzedaż i transport oleju opałowego i napędowego. Paprotnia Sochaczewska 48A.
7: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep InterTWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Pamiętacie, jak Zdzisława Sośnicka śpiewała kiedyś bez ciebie jesień? Bardzo ładny numer, jakoś tak mi się przypomniał, bo i prognozę pogody będę miał bardzo, bardzo jesienne. 18, 19, no może i 21 stopni gdzieś tam się pojawi, z tym, że czasem słońce, czasem deszcz, więc poczujemy

0: Godnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety, Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
1: Jak kiedyś chciałem komuś coś powiedzieć w sekrecie, to mówiłem tak. Powiem ci, ale tego nie może wiedzieć nawet Irena. Irena i Stanisław dzisiaj świętują. Wszystkiego najlepszego solenizantom, jubilatom, 18 na zegarze. To znaczy, że przynoszę wam w darze piątkowe, taneczne Radio Sochaczew. Edwin Senektarka, kłaniam się i zapraszam na wspólne godziny na 94,9 FM. Nie wiem, czy będę dzisiaj zdradzał jakieś sekrety, ale jeżeli tak, to pamiętajcie, tego nie może wiedzieć nawet Irena. Dzień dobry wieczór.

0: Daleko szukać nie będę, dzisiaj idę do radia i zaczepia mnie ktoś z słuchaczy, witając się słowami dzień dobry kierowniku. Kilka słów zabiedzione, oczywiście uśmiechnąłem się, dzisiaj Światowy Dzień Kierownika, więc ja się poczułem troszeczkę bardziej dowartościowany. Chociaż żadnego kierowniczego stanowiska jak na razie nie piastuję, ale mimo wszystko zrobiło się miło. Nie wiem, czy on taki obcykany w kalendarzu, czy po prostu tak z przyzwyczajenia. Tylko pamiętajcie, że najczęściej to się wiąże jeszcze z jedną rzeczą. Jeżeli ktoś dzisiaj do ciebie powie kierowniku, to najprawdopodobniej dorzuci: kierowniku, daj piątaka.
1: Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
3: Poznaj nową definicję korzyści w salonach Kia. Czekają na ciebie najnowsze modele z rocznika 2026. Kia Sportage w nowej niższej cenie, Exceed z wyjątkowym rabatem, a Stonic z ubezpieczeniem w cenie auta. Do tego premierowa Kia K4 w świetnym finansowaniu. To idealny moment na nowy samochód. Sprawdź szczegóły na kia.pl i w twoim salonie Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
4: Kia. Movement that inspires.
5: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Moja i twoja muzyka.
10: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
11: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
12: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.

0: Rzut okiem na różnego rodzaju filmowe portale, ploteczki, no i okazuje się, że znany producent, no wiecie, światowej klasy, bajek, animacji i w ogóle, w Polsce ma się coraz lepiej i szykuje kolejną produkcję na rodzimy rynek, lokalny, nasz rynek. Jednak nie będzie bardzo bajkowo, będzie komediowo, wszystko pod kontrolą. To nowy serial, który po sukcesie takich produkcji jak chociażby Breslau ma sobie utorować drogę do serc widzów, do serc Polek, Polaków. Pola? No to właśnie, Pola. Główna bohaterka chciałaby być idealna. Chciałaby zlikwidować wszystkie swoje niedoskonałości, wady i w tym celu wprowadza radykalny plan naprawczy. Czy aby na pewno wszystko się uda? Oliwia Drożdżyk w głównej roli w serialu Wszystko pod kontrolą, który już niebawem będziemy mogli oglądać na naszych domowych ekranach. U mnie w studiu także wszystko pod kontrolą, teraz jeszcze więcej muzyki.
1: Reklama. Szukasz pracy na jedną zmianę? Mamy coś dla Ciebie. Fast Service zatrudni pracowników magazynowych w Gnatowicach. Praca od poniedziałku do piątku, weekendy wolne. Do tego stawka 31 zł 40 groszy brutto na godzinę oraz bezpłatny transport z wyznaczonych przystanków na trasie Sochacze w Gnatowice. Nie czekaj, zadzwoń do Fast Service i zacznij pracę. 513 232 431.
2: Moja i Twoja muzyka.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
4: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
2: Reklama.

skoro o filmach w tej godzinie zacząłem, no to jeszcze 42. Warszawski Festiwal Filmowy. Ten rozpocznie się 9 października i ja już znam film otwarcia, a będzie to debiut. On zdecydowanie debiutantem nie jest. To tytuł nowej komedii Jayzego Eisenberga. Tak, tak, tego, który sobie Polskę ukochał. Prawdziwy ból. Taki film wyreżyserował ostatnio. Teraz czas na Julianne Moore, Paula Giamatti, no i oczywiście Eisenberga w rolach głównych. To będzie historia Mony, żony, matki, pani domu, która chciałaby spełnić swoje życiowe marzenie, zagrać w teatrze. Chociaż talentu u niej za grosz, ale teatralną trupę zaczyna traktować jak rodzinę. Wiadomo, z rodziną to się wychodzi dobrze tylko na zdjęciach. Ten film pewnie bardzo będzie dobrze zobaczyć na festiwalu, ale także jeżeli tylko się pojawi dla nas do oglądnięcia. Po 19 oglądniemy sobie, co tam można w Sochaczewie ciekawego porobić, jak spędzać czas.

0: Reklama.
1: Masz wyższe wykształcenie ekonomiczne z zakresu rachunkowości i finansów oraz co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości? Podejmij stałą, atrakcyjną pracę w Sochaczewie. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew, spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. CV prosimy składać w siedzibie spółki. Sochaczew, ulica Rozla Złowska 7 lub mailowo zwik@zwik.sochaczew.pl. Szczegóły oferty pracy na stronie internetowej zwik.sochaczew.pl.
0: Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
1: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama.
4: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Dużo słońca życzy sponsor pogody, firma Olmar. Sprzedaż i transport oleju opałowego i napędowego. Paprotnia Sochaczewska 48A.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: Jesień idzie przez park i w

0: ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
1: Dużo słońca życzy sponsor pogody, firma Olmar. Sprzedaż i transport oleju opałowego i napędowego. Paprotnia Sochaczewska 48A.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
2: Mówią, że najważniejsza to ta pierwsza, bo najprawdopodobniej i ostatnia. Albo ta ostatnia to tak właściwie pierwsza. Dzisiaj dzień pierwszej miłości. Co możesz dobrego powiedzieć o swojej pierwszej miłości? Wspominasz z rozrzewnieniem, z sentymentem, czy mówisz, a kawał drania, ewentualnie to zła kobieta była. No myślę, że warto dzisiaj się trochę oddać sentymentom. Po 19 oddamy się muzycznym sentymentom. Zajrzymy także na nasze lokalne podwórko. Edwin Senektarka, z miłości do radia i do słuchaczy. Dobry wieczór.

0: Mówiłem, że będzie sentymentalnie. Otwarcie sezonu w Sochaczewskim Centrum Kultury to już zdecydowanie historia, dlatego że w tamtym tygodniu, w tamten weekend mogliśmy się pojawić i w Chodakowie, i w Boryszewie. Natomiast z tym wydarzeniem łączyło się coś jeszcze, bo był szarlotkowy zawrót głowy. I tak jakoś ta szarlotka została w pamięci, że ja dzisiaj postanowiłem spytać na radiowym Messengerze o wasze ulubione jesienne potrawy. No, może być ciasto, może być coś na pikantno, na wytrawnie, na słodko, no bo jesień ma oczywiście wiele odcieni, wiele barw, chociaż z tą żółtą, najpierw czerwoną, żółtą, ale i rudą się kojarzącą. No, jak dla mnie szarlotka the best, ale z tej wytrawnej strony na grzybobranie też obowiązkowo trzeba pójść, tylko trzeba uważać, żeby nie dostać z liścia. Co najlepiej jeść jesienią? Dajcie znać na nasz radiowy Messenger.
1: Reklama. Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.

0: szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Moja i Twoja muzyka.
6: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
7: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
9: Reklama.

0: Bardzo ważne spotkanie jutro w mieście dla wszystkich właścicieli psów i kotów, tak właściwie koty z Sochaczewa się podpisują pod tym, ale myślę, że psiaki także. Chodzi o chipowanie zwierząt, ale także wsparcie projektu kastracji i sterylizacji zwierząt domowych, który to projekt został zgłoszony do budżetu obywatelskiego na 2027 rok. No i to spotkanie z organizatorami będzie zorganizowane przy Sochaczewskiej Czwórce, parking, a samo chipowanie odbędzie się w lecznicy weterynaryjnej przy Staszica 27A. Wszystko już jutro od 14 do 18. Warto z czworonogiem przyjść, żeby go, że tak powiem, zaczipować, zameldować i generalnie być zdecydowanie spokojniejszym o pieska, kotka.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wrześniowe okazje w aplikacji Lidl Plus. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Kapsułki do zmywarki Fery, różne rodzaje, 25 sztuk lub 28 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Moja i twoja muzyka.
6: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
7: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
1: Reklama.

0: Radio Słuchacze. Radio Słuchacze. 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki.
1: Boss, you know we finally here, right?
2: Well, we...
1: It's Friday then.

Kiedy Irena z mrozem przybywa, babie lato krótkie bywa. No chyba ta Irena aż taka bardzo mroźna dzisiaj dla nas nie jest i myślę, że jeszcze ta złota polska jesień piękna trochę nam potrwa. Po 20, tak, trwamy dalej przy tanecznościach i trwamy przy lokalnych ciekawostkach z Sochaczewa i okolic. Wszystko, co najważniejsze, znajdziecie także na portalu tusochaczew.pl, gdzie odsyłam. Ja się na chwilę odsyłam po łyk wody i za chwilę do was wracam po 20. Yeah. 1, 2.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.
1: A ja lubię cię jak lato.

0: Reklama. Moja i Twoja muzyka.
1: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem programu jest Atrans Beton Kruszywa. Beton dla wszystkich, którzy budują. Budujemy na mocnych fundamentach. Atranskopalnia.pl.
0: Reklama. Wiadomości sportowe z naszego regionu.
3: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
4: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
1: Sponsorem programu jest Gloss Boss, nadaj swojemu autu blask. Paprotnia Kampinoska 23.
5: Bartek Staniaszek, czas na sport. Otwarcie obiektów sportowych przy ulicy Warszawskiej coraz bliżej.
6: Przygotowujemy się do otwarcia obiektów przy ulicy Warszawskiej 80. Szczerze powiem, nie możemy się doczekać, aby dla nas ten komfort pracy był lepszy, jak również dla korzystających sportowców. No przede wszystkim ułatwi nam rozmieszczenie zawodników, jeżeli chodzi o mecze, o zaplecze szatniowe. Bardzo duży uważam komfort dla sochaczewskich sportowców, jeżeli chodzi właśnie o zaplecze szatniowe. Mamy fajną salę konferencyjną, która będzie możliwa do wykorzystania dla sochaczewskich stowarzyszeń na jakieś spotkania, na podsumowania spotkań. Dla nas będzie również wygoda przy imprezach biegowych, żeby zlokalizować tam biuro zawodów, czy przyjąć biegaczy, którzy przyjeżdżają.

0: Wyjątkowa formuła meczu. W pierwszej części przyszłe talenty, w drugiej oldboye, a w trzeciej skład międzypokoleniowy. Do tego strefa kibica z atrakcjami, licytacje fantów i gadżetów sportowych. Stadion Miejski przy Warszawskiej 80, sobota 14:30. Oficjalne otwarcie nowych obiektów, MOSiR, godzina 15, mecz charytatywny. Pomagamy! Rysia Sochaczew zapraszają na pierwszy mecz sezonu 2026-2027 drugiej ligi koszykówki mężczyzn. Inauguracja rozgrywek w Chodakowie.
1: Bądźcie z nami 19 września w sobotę o godzinie 19.
0: Mówi prezes Dawid Juskowiak. Czy to wygodny rywal? Tłumaczy grający trener Rysi Marcin Uliczka. Rywal dobry na początek, właśnie ta Politechnika?
2: Niewygodny, zgrany, no nie jest to jakiś nowy twór. Razem chłopaki rywalizują w lidze akademickiej. Oprócz tego grali wymagający sezon w trzeciej lidze. Udało im się wywalczyć awans.
0: 20. Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy o Puchar Mazowsza Młodzików w zapasach w stylu wolnym. Memoriał Wiesława Stępnia odbędzie się 24 i 25 października. Datę ogłosiła sekcja zapaśnicza LKS-u Mazowsze Teresin. Piłka nożna. Piąta kolejka warszawskiej klasy B. Guzowia Guzów, Piast Feliksów w sobotę o 16. Drugi zespół Promyka zagra z trzecim zespołem Pogoni Grodzisk Mazowiecki w niedzielę o 16. O tej samej porze Bzura w Chodakowie przyjmie rezerwy Milanu Milanówek. W czwartej kolejce płockiej klasy A Orkan zagra przy warszawskiej z Pogonią Słupia. Mecz w niedzielę o 15. W czwartej kolejce płockiej klasy B Gotard Rybno zagra z rezerwami Sparty Mochowo. Rezerwy Delty Słupno przyjmą rezerwowy zespół Orkanu. Oba mecze w niedzielę o 11. W piątej kolejce płockiej Ligi Okręgowej Mazur Gostynin Unia Iłów w niedzielę o 19:30. W warszawskiej Lidze Okręgowej siódma kolejka. W sobotę o 13:30 KS Teresin zagra z rezerwami Pogoni Grodzisk Mazowiecki. Promyk Nowa Sucha Unia Warszawa w sobotę o 16:00.
3: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
4: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
5: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, spartańska 12x14.
6: Sponsorem programu jest Gloss Boss, nadaj swojemu autu blask. Paprotnia, Kampinoska 23.
7: Wsiąść do pociągu byle jakiego, a może takiego pociągu regionalnego. Za chwilę będzie można do niego wsiąść. A po co? Ja już dobrze wiem po co. Wy pewnie też, ale jak ktoś przegapił wiadomości, no to jeszcze będzie można się załapać, bo wydarzenie już tuż, tuż. Edwin Senek-Tarka, no to co? Ruszyła maszyna po szynach po 20. To tak.

Nie macie planów na weekend, nie macie planu na niedzielę, no to będzie można wsiąść do pociągu, ależ owszem. Już 20 września, dokładnie za dwa dni, koniec sezonu w wąskotorówce i takie pożegnanie sezonu będzie bardzo na nutę retro, dlatego że i pociągiem retro do Tułowic będzie można się przejechać. Tam troszeczkę atrakcji, jakieś ognisko fajne, powrót około 15:30-16 do Muzeum Kolei Wąskotorowej. No myślę, że od wczesnych godzin porannych, od 10:00 warto z nimi być, żeby się wspólnie pobawić, jeżeli są tutaj miłośnicy kolei, albo przede wszystkim miłośnicy starych, dobrych czasów, no to te stare, dobre czasy w jak najlepszej odsłonie zaprezentują się już pojutrze. Bądźcie koniecznie, bo to finał sezonu w Wąskotorówce w Sochaczewie.

0: co i rusz przewija się tutaj hasło grzyby, grzyby, grzybobranie, zbieranie, suszenie. W kramnicach miejskich będziemy mogli poczuć się jak na grzybach, dlatego że już od 29 września do 2 października wraz z Kampinoskim Parkiem Narodowym zorganizowana zostanie tam wystawa, a na wystawie kilkadziesiąt modeli grzybów realistycznych, które można w lasach spotkać. No i domyślam się, że będą grzyby te, które się nadają do zbiorów, jak i te, których trzeba unikać. Ale oprócz tego, że wystawa, no to jeszcze mądre prelekcje, jeszcze poczęstunek od koła gospodyń wiejskich i myślę, że cała otoczka jesienna, która najprawdopodobniej przyciągnie bardzo dużo mieszkańców, ale także z naciskiem na uczniów sochaczewskich szkół i szkół z naszego powiatu. Od 29 września, przypominam, w kramnicach miejskich takie wielkie grzybobranie. Tutaj także stacja sanepidu będzie miała swoje do powiedzenia. Kampinoski Park Narodowy także, ale przypomnę, mandacik może być, jeżeli zbieracie w Kampinoskim Parku Narodowym. W parkach narodowych grzybów zbierać nie wolno.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.

0: Na zakończenie tej godziny mogę jeszcze tylko przypomnieć o Skierniewicach, dlatego że dziś, jutro i 20 września, tam oczywiście 49. Święto Owoców, Kwiatów, Warzyw, więc wpadajcie, dlatego że i bardzo dobry line-up koncertowy i dużo wystaw, no i także bogata gastronomia, no ale przede wszystkim bardzo bogata scena, no a tych, którzy ukochali sobie ogrodnictwo, rolnictwo i tak właściwie lubią być za pan brat z przyrodą, no to myślę, że akurat gdzie jak gdzie w Skierniewicach będziecie czuli się jak we własnym mega, mega ogrodzie. Po 21 coś z ogródka klubowiczów, jeżeli lubicie mocne brzmienia, za chwilę zadbają o to chłopaki z DJ Promotion. Edwin Sanektarka, bardzo dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się, dobrej nocy.
1: Radio Sochaczew 94,9 FM. Radio Sochaczew.

0: 1 hour of the best dance music out there. Fasten your seatbelts and get ready to take off with After Weekend by DJ Promotion.
1: Dzień dobry, dobry wieczór, zależnie gdzie i kiedy nas słuchacie. Z tej strony za mikrofonem Juliusz Gryglewicz, a.k.a. Beat Hunter, czyli host audycji After Weekend by DJ Promotion. Dzisiaj odcinek z numerem 265, w którym mam dla was gościa specjalnego. Bartłomiej Bado, czyli DJ Bitwin, przygotował dla was set z 60 minutami prawdziwych perełek spod znaku elektronicznej muzyki tanecznej. Bartek był uczestnikiem wakacyjnego DJ kursu edycji wrześniowej w 2025 roku i zdecydowanie wyróżnił się, jeżeli chodzi o jego egzamin. Nie będę przedłużał, po prostu ocencie to sami. Nie regulujcie radioodbiorników, zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

Jeżeli dopiero do nas dołączyliście, to informuję, że słuchacie aktualnie After Weekend by DJ Promotion z numerem 265, czyli podcastu z elektroniczną muzyką taneczną, gdzie co tydzień serwujemy wam naprawdę mocne, energiczne brzmienia. Dzisiaj ze sterami DJ Between, a jeżeli nie zdążyliście na początek i chcecie odsłuchać go od początku, ten lub inne epizody, to możecie to zrobić w internecie, nie tylko w waszej ulubionej rozgłośni radiowej. Wystarczy wpisać After Weekend by DJ Promotion. Tam wszystkie sety odnajdziecie razem z tracklistami, jeżeli jakiś tytuł szczególnie zapadł wam w pamięć i chcecie dowiedzieć się, co to było. Nie przedłużam, wracamy do muzyki.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
2: After Weekend by DJ Promotion.

Dziękuję za 265 odcinek After Weekend by DJ Promotion. Dzisiaj za sterami był DJ Between, czyli Bart Łomibada, uczestnik naszego wakacyjnego DJ kursu. Zróbcie dla niego ogromny hałas, nawet jeżeli nie możemy tego usłyszeć po tej stronie, to po prostu dajcie wiwat, bo naprawdę był to dobry set, miło się tego słuchało. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia w przyszłym tygodniu w tym samym miejscu, o tej samej porze, w kolejnym 266 odcinku, w którym z pewnością będą kolejne niespodzianki. Siemanko, cześć.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

Radio Sochacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.